0: Jest czwartek. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapadł prawomocny wyrok w procesie osób oskarżonych o doprowadzenie do wybuchu gazów szczyrku w 2019 roku. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyroki skazujące dla sześciorga oskarżonych w sprawie wybuchu gazów szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd pierwszej instancji w Bielsku-Białej skazał Romana D., szefa firmy zlecającej przewiert, na 6 lat więzienia, pracowników Marcina S. na 4 lata, a Józefa D. na 3 lata. Jemu obniżono wyrok do 2 lat. Z całego wyroku są zadowolone rodziny ofiar, mówi ich pełnomocnik, radca prawny Mariusz Mazurek.
2: W ocenie pań pokrzywdzonych jest on wyważony. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych powoduje głęboką ranę w sercu do końca życia. Natomiast uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Pozostała trójka skazanych to pracownicy innej firmy realizującej rozbudowę sieci gazowej. Sąd uznał, że są winni m.in. nieprawidłowości przy realizacji inwestycji czy fałszowania dokumentów. Sąd utrzymał im karę 4 lat i 2 miesięcy więzienia. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji. Ma być drzwiami łączącymi świat nauki i biznesu. Centrum powstało w katowickim Instytucie Łukasiewicz AI. Zostało zaprojektowane jako główny hub kompetencyjny łączący potencjał ekspertów i laboratoriów sieci badawczej Łukasiewicz w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. Chcemy wykorzystać naukę, wiedzę i doświadczenie, które posiadamy, mówi doktor habilitowany Jan Kozak z Łukasiewicz AI.
3: Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże. Teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
0: Zdaniem Michała Gramatyki, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, sztuczna inteligencja to szansa dla zmieniającego się regionu. Mamy potencjał, bo już teraz stopień ucyfrowienia w Polsce jest wysoki.
4: Stopień ucyfrowienia, stopień wykorzystania modeli językowych, algorytmów, pewnych rozwiązań technologicznych jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sam Instytut Łukasiewicz AI jest bardzo ciekawy, dlatego że on kiedyś nazywał się EMAC i był firmą, która produkowała maszyny górnicze, a teraz działa w obszarach cyberbezpieczeństwa i

0: kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
1: Wiceministrowie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli z wizytą do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. Czwartek w regionie z przelotnym deszczem, gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale zza chmur będzie także często wyglądać słońce. Na termometrach dziś do 21 stopni.
2: Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. 5000 amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z Niemiec, jednak decyzja nie wpłynie na plany obronne NATO. Zapewnił o tym szef sojuszu Mark Rutte. Jak tłumaczył, to część szerszej transformacji NATO 3.0. Europa ma w niej odgrywać większą rolę.
3: Europa odegra większą rolę wspólnie z Kanadą. Silniejsza Europa w silniejszym NATO, biorąc na siebie większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę. I tak, Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane w Europie. Wiemy jednak, że nastąpią zmiany. Stany Zjednoczone muszą bardziej skupić się na przykład na Azji.
2: W ramach transformacji NATO 3.0 mają też zostać zwiększone wydatki wojskowe, a przemysł zbrojeniowy po obu stronach Atlantyku ma doczekać się rozbudowy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech Polaków podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji.
4: Wypełniali zadania wywiadowcze i przygotowywali się także do ewentualnych akcji sabotażowych w Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej. To są niestety obywatele polscy. Byli też zaangażowani w dezinformację dotyczącą wojny rosyjsko-ukraińskiej i w akcje antyukraińskie, propagandowe.
2: Mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Podejrzani działali od dłuższego czasu, informował z kolei rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej.
2: Za co grozi im dożywotni pobyt w więzieniu. Gdańsk entuzjastycznie przyjął węgierskiego premiera Pétera Modiara. Szefowie rządów Polski i Węgier złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Przespacerowali się po gdańskim Starym Mieście, rozmawiając z przechodniami, a także spotkali się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
6: Cieszę się, że mogę przywitać pana premiera w moim Gdańsku.
7: W ostatnich latach uważam, że nasze stosunki trochę osłabły, więc jest nad czym pracować. Przede wszystkim dla mnie znaczy, że będzie znowu wolność mediów, bo bardzo dużo organy takie prasowe podlegały wcześniej rządowi i to nie było zdrowe.
8: Dokonał rzeczy niezwykłej i obronił demokrację i honor Węgrów w ogóle.
2: Podczas wizyty w Polsce Péter Modziar wraz z członkami węgierskiego rządu odwiedzili Kraków, Warszawę i Gdańsk. Rozmawiano o współpracy energetycznej, czyli uniezależnieniu Węgier od rosyjskich surowców, a także o wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej oraz przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej.
9: To są aktualności jedynki.
2: Pamięć o heroizmie i solidarności polskich żołnierzy jest niezwykle ważna, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podczas uroczystości przed tablicą umieszczoną na budynku szkoły w Materze, gdzie w trakcie wojny była szkoła podchorążych II Korpusu. Przypomniał, że losy żołnierzy generała Andersa to nie tylko walka na froncie.
10: Walczyli tutaj, na tej włoskiej ziemi, ale także w takich miastach jak Matera mogli uzupełniać wykształcenie w tej oto szkole. Byli to ludzie, którzy często mieli olbrzymie braki z wykształceniem związane z tym, że zostali wyrwani ze swoich domów, zostali zesłani na Syberię, gdzie pracowali przy ciężkim wyrębie lasu.
2: W uroczystości wzięli udział weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, harcerze oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych Polski i Włoch. Polska delegacja dziś powraca do kraju. Od niedzieli brała udział we Włoszech w uroczystościach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. 65 pilotów zginęło w ukraińskim ataku na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. Siły systemu

0: systemów bezzałogowych SBS i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w obiekty szkolące rosyjskich operatorów dronów oraz produkujące amunicję i części do bezzałogowców. SBS informuje, że oprócz personelu i sprzętu zniszczono też zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, stopniowo przesuwające się z zachodu w kierunku centrum. Lokalnie możliwe burze, a na termometrach od 4 do 12 stopni. Popada też w ciągu dnia. Po południu może też zagrzmieć, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 11 do 24 stopni. A teraz czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1023 hektopaskale nad Zatoką Ryską powoli słabnie. Płytka Zatoka Niżowa z nad południowej Norwegii i Danii wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 10 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz lub burza. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków wschodnich przechodzący w zmienny i później zachodni 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 9 stopni, widzialność dobra, miejscami słaba do bardzo słabej, zamglenie i mgła, miejscami deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo przelotny deszcz lub burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaba, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na północno-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaba do bardzo słabej, miejscami zamglenie lub mgła, później przelotny deszcz. I jeszcze orientacyjna prognoza na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Nikt wtedy.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest czwartek. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapadł prawomocny wyrok w procesie osób oskarżonych o doprowadzenie do wybuchu gazów szczyrków w 2019 roku. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyroki skazujące dla sześciorga oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd pierwszej instancji w Bielsku-Białej skazał Romana D., szefa firmy zlecającej przewiert, na 6 lat więzienia, pracowników Marcina S. na 4 lata, a Józefa D. na 3 lata. Jemu obniżono wyrok do 2 lat. Z całego wyroku są zadowolone rodziny ofiar, mówi ich pełnomocnik, radca prawny Mariusz Mazurek.
2: W ocenie pań pokrzywdzonych jest on wyważony. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych powoduje głęboką ranę w sercu do końca życia. Natomiast uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Pozostała trójka skazanych to pracownicy innej firmy realizującej rozbudowę sieci gazowej. Sąd uznał, że są winni m.in. nieprawidłowości przy realizacji inwestycji czy fałszowania dokumentów. Sąd utrzymał im karę 4 lat i 2 miesięcy więzienia. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji. Ma być drzwiami łączącymi świat nauki i biznesu. Centrum powstało w katowickim Instytucie Łukasiewicz AI. Zostało zaprojektowane jako główny hub kompetencyjny łączący potencjał ekspertów i laboratoriów sieci badawczej Łukasiewicz w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. Chcemy wykorzystać naukę, wiedzę i doświadczenie, które posiadamy, mówi doktor habilitowany Jan Kozak z Łukasiewicz AI.
3: Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże. Teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
0: Zdaniem Michała Gramatyki, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, sztuczna inteligencja to szansa dla zmieniającego się regionu. Mamy potencjał, bo już teraz stopień ucyfrowienia w Polsce jest wysoki.
4: Stopień ucyfrowienia, stopień wykorzystania modeli językowych, algorytmów, pewnych rozwiązań technologicznych jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sam Instytut Łukasiewicza AI jest bardzo ciekawy, dlatego że on kiedyś nazywał się EMAC i był firmą, która produkowała maszyny górnicze, a teraz działa w obszarach cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. To jest absolutnie niesamowita transformacja.
0: Sieć badawcza Łukasiewicz to ogólnopolska organizacja badawczo-wdrożeniowa, na którą składają się 22 instytuty naukowe w całym kraju. Jej misją jest dostarczanie polskim przedsiębiorcom innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższych tygodniach szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski.
5: Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
0: Wiceministrowie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli z wizytą do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. czwartek w regionie z przelotnym deszczem, gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale zza chmur będzie także często wyglądać słońce. Na termometrach dziś do 21 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z lotniska w Mediolanie, mając wizę członka zagranicznych mediów. Potwierdza to prokuratura krajowa. Według śledczych polityk PiS miał popełnić 26 przestępstw. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Przez ostatnich kilka miesięcy przebywał w Budapeszcie.
1: Wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry jest już gotowy, ale nie został jeszcze wysłany. Zdecyduje o tym zespół śledczych, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu przypomniał, że umowa ekstradycyjna nie wymaga, by wysyłać prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu.
2: Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego. Prokuratorzy muszą wyważyć.
1: Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych trafił z Węgier. Premier tego kraju, Peter Modior,

0: Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z lotniska w Mediolanie. Do Stanów Zjednoczonych wjechał jako reprezentant jednej z zagranicznych redakcji. Dodał, że Tomasz Sakiewicz nie chciał odpowiedzieć na większość pytań, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.
1: Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze politycznym.
0: Sprawę przesłuchania skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wskazał, że było ono uzasadnione ze względu na podejrzenie pomocy dla Zbigniewa Ziobry ze strony Sakiewicza w ucieczce do USA.
2: Prokuratura ma prawo sprawdzić, czy ktoś nie pomagał temu, który jest zbiegiem dzisiaj w Polsce.
0: Prokuratura Krajowa nie wyklucza, że Tomaszowi Sakiewiczowi postawione zostaną zarzuty w tej sprawie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Sejmu. O tym, jak ważne jest wspieranie Polaków na Białorusi, mówił podczas swojego wystąpienia w parlamencie. Andrzej Poczobut dodał, że to wsparcie jest odczuwalne niezależnie od tego, kto jest u władzy.
4: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. Wszystkie siły polityczne, które rządziły Polską od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy Związek Polaków został zdelegalizowany, udzielały swego wsparcia dla Związku Polaków.
3: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Andrzej Poczobut 28 kwietnia został zwolniony po 5 latach w białoruskim więzieniu w wyniku wymiany więźniów.
5: To są aktualności jedynki.
3: A w nich ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Jeszcze w maju rozpoczną się prace na Alejach Jerozolimskich. Chodzi o remont torowiska tramwajowego od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego.
6: Chcemy przez 2 miesiące, bo ten remont będzie trwał od 30 maja do końca lipca, wymienić szyny, wymienić urządzenia wyrównawcze, naprawić przejazdy jezdni przez tory samochodowe i naprawić kilka platform przystankowych.
3: Tłumaczył Konrad Niklewicz z zarządu tramwajów warszawskich. Przejazdy samochodowe przez tory będą remontowane głównie w weekendy. W sierpniu tramwaje wrócą już na trasę. W czasie prac będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa oraz tramwajowa. Ze stolicy przenosimy się na Lubelszczyznę. 125 km nowych tras rowerowych powstanie na Roztoczu. Mają być gotowe do końca roku. Projekt dofinansowano z unijnego i rządowego budżetu przy wsparciu okolicznych gmin.
7: Szlak rozpocznie się w Kraśniku i będzie wiódł wzdłuż Roztocza do Lubyczy Królewskiej w powiecie tomaszowskim, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
8: Te 125 km tej bezpiecznej drogi nam przyniesie przede wszystkim 14 miejsc obsługi rowerów, stacje ładowania, to parkingi, wszystko to, co służy rowerzyście.
7: Dla nas, samorządowców funkcjonujących na Roztoczu, to szansa na rozwój, przyznaje przewodniczący związku Wojciech Żukowski.
9: To otwarcie nowego rozdziału w wykorzystaniu potencjału Roztocza, bo przypominam, że jest to teren ogromnie bogaty przyrodniczo, kulturowo, geograficznie, o czym świadczy fakt, że od 2019 roku Roztocze jest wpisane na listę UNESCO.
7: W województwie lubelskim powstało już 1700 km ścieżek rowerowych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
3: A to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Deszczowo będzie też w ciągu dnia lokalnie zagrzmi, a termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 do 24 kresek.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem. Poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: Jest czwartek. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapadł prawomocny wyrok w procesie osób oskarżonych o doprowadzenie do wybuchu gazów szczyrków w 2019 roku. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyroki skazujące dla sześciorga oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd pierwszej instancji w Bielsku-Białej skazał Romana D., szefa firmy zlecającej przewiert, na 6 lat więzienia, pracowników Marcina S. na 4 lata, a Józefa D. na 3 lata. Jemu obniżono wyrok do 2 lat. Z całego wyroku są zadowolone rodziny ofiar, mówi ich pełnomocnik, radca prawny Mariusz Mazurek.
2: W ocenie pań pokrzywdzonych jest on wyważony. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych powoduje głęboką ranę w sercu do końca życia. Natomiast uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Pozostała trójka skazanych to pracownicy innej firmy realizującej rozbudowę sieci gazowej. Sąd uznał, że są winni m.in. nieprawidłowości przy realizacji inwestycji czy fałszowania dokumentów. Sąd utrzymał im karę 4 lat i 2 miesięcy więzienia. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji. Ma być drzwiami łączącymi świat nauki i biznesu. Centrum powstało w katowickim Instytucie Łukasiewicz AI. Zostało zaprojektowane jako główny hub kompetencyjny łączący potencjał ekspertów i laboratoriów sieci badawczej Łukasiewicz w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. Chcemy wykorzystać naukę, wiedzę i doświadczenie, które posiadamy, mówi doktor habilitowany Jan Kozak z Łukasiewicz AI.
3: Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże. Teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
0: Zdaniem Michała Gramatyki, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, sztuczna inteligencja to szansa dla zmieniającego się regionu. Mamy potencjał, bo już teraz stopień ucyfrowienia w Polsce jest wysoki.
4: Stopień ucyfrowienia, stopień wykorzystania modeli językowych, algorytmów, pewnych rozwiązań technologicznych jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sam Instytut Łukasiewicza AI jest bardzo ciekawy, dlatego że on kiedyś nazywał się EMAC i był firmą, która produkowała maszyny górnicze, a teraz działa w obszarach cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. To jest absolutnie niesamowita transformacja.
0: Sieć badawcza Łukasiewicz to ogólnopolska organizacja badawczo-wdrożeniowa, na którą składają się 22 instytuty naukowe w całym kraju. Jej misją jest dostarczanie polskim przedsiębiorcom innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższych tygodniach szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski.
5: Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
0: Wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli z wizytą do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. czwartek w regionie z przelotnym deszczem, gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale zza chmur będzie także często wyglądać słońce. Na termometrach dziś do 21 stopni.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Uniezależnienie się od rosyjskich surowców, odzyskanie funduszy unijnych, przywracanie samorządności. Lista zadań, które postawił przed sobą węgierski premier, jest długa. Peter Modziar mówił o tym w Warszawie podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży. Zapewnił, że będzie wzorował się na Polsce, zamierza korzystać z naszych doświadczeń, m.in. w zakresie transformacji energetycznej.
1: Peter Modziar mówił, że na Węgrzech krąży takie powiedzenie, że przyjeżdża ekspres z Warszawy. Jak tłumaczył, to oznacza, że węgierska polityka od czasów transformacji tak się kształtowała, że polskie zmiany po jakimś czasie również docierały na Węgry. W tej chwili też nadjechał ekspres z Polski wraz ze zwycięstwem mojej partii, mówił Modziar. Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności i sprowadzenia funduszy unijnych do kraju. Naprawdę liczę na doświadczenie premiera, na doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty. Premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyrok skazujący 6 oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Zawalił się 3-piętrowy dom.
2: W sądzie pierwszej instancji Roman D., szef firmy zlecającej przewiert, został skazany na 6 lat więzienia, a z kolei pracownicy Marcin S. na 4 lata, a Józef D. na 3 lata. Temu ostatniemu sąd apelacyjny obniżył wyrok do 2 lat. Prokuratura nie wyklucza złożenia kasacji, mówi prokurator Lucyna Stebelska.
3: Nie uwzględniono zarzutu prokuratury co do nieprawidłowej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego 3 z oskarżonych.
2: W ocenie obrońcy Romana D., adwokata Andrzeja M. Hermana, sąd nie odniósł się do części argumentów podniesionych w apelacji. Z wyroku natomiast są zadowolone rodziny ofiar, mówi ich pełnomocnik, radca prawny Mariusz Mazurek.
4: Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, natomiast uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
2: Skazani muszą też zapłacić odszkodowania w wysokości od kilku do kilkuset tysięcy złotych.
0: A tym

0: egzekwowania, pobierania opłaty uzdrowiskowej od naszych gości.
1: Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich, który ma dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji. Zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Projekt konsultują między sobą resorty, a nowe przepisy mają wejść w życie jesienią.
2: To są aktualności jedynki.
1: Jak zachować się w sytuacjach kryzysowych? Młodzież uczy się tego od żołnierzy. W ramach programu Edukacja z Wojskiem uczniowie poznają m.in. sygnały alarmowe i zasady udzielania pierwszej pomocy. We wspólnym programie resortów edukacji i obrony do końca czerwca weźmie udział 3000 szkół z całej Polski. Warsztaty odbyły się już m.in. w publicznej szkole podstawowej w Turawie na Opolszczyźnie.
3: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu, co warto wziąć ze sobą.
4: Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o pierwszej pomocy, także o bardzo ciekawej opasce zaciskowej, która może powstrzymać krwotok.
1: W województwie opolskim w programie Edukacja z Wojskiem bierze udział 77 szkół. Zaczynał tam karierę, powrócił po wielu latach, a teraz zostanie właścicielem klubu. Górnik Zabrze trafił w ręce spółki LB Holding należącej do Lukasa Podolskiego. Inwestor przejmie od miasta pakiet większościowy 85% akcji za niespełna 4 miliony złotych. Prywatyzacja klubu była dla Zabrza bardzo ważna, podkreśla przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak.
5: W pewnym momencie był taki sufit osiągnięty przez miasto i tutaj już nie było jak bardziej pomagać i teraz otworzyła się ta możliwość właśnie, że prywatny inwestor, myślę, że ten sufit, że tak powiem, trochę przesunął jeszcze w górę i rozwiązał te możliwości.
1: Co o przejęciu górnika Zabrze myślą kibice? Rozmawiał z nimi Artur Zubek z Radia Katowice.
6: Tak myślę, jak Podolski to weźmie, w końcu coś zrobił, nie?
7: No ja myślę sobie, że decyzja jak najbardziej słuszna. To jest szansa na rozwój oczywiście klubu, miasta również.
8: Cały ten proces trochę trwał.
9: No tak, ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy.
1: W mieście zostanie jedna złota akcja, która będzie chroniła m.in. przed zmianą nazwy klubu. Umowa zostanie podpisana przed ostatnim meczem Górnika w tym sezonie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu możliwe jeszcze w nocy, popada też w ciągu dnia, głównie po południu lokalnie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 do 24 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się.

0: Niesamowici band rock. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Jest czwartek. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapadł prawomocny wyrok w procesie osób oskarżonych o doprowadzenie do wybuchu gazów szczyrków w 2019 roku. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyroki skazujące dla sześciorga oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd pierwszej instancji w Bielsku-Białej skazał Romana D., szefa firmy zlecającej przewiert, na 6 lat więzienia, pracowników Marcina S. na 4 lata, a Józefa D. na 3 lata. Jemu obniżono wyrok do 2 lat. Z całego wyroku są zadowolone rodziny ofiar, mówi ich pełnomocnik, radca prawny Mariusz Mazurek.
2: W ocenie pań pokrzywdzonych jest on wyważony. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych powoduje głęboką ranę w sercu do końca życia. Natomiast uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Pozostała trójka skazanych to pracownicy innej firmy realizującej rozbudowę sieci gazowej. Sąd uznał, że są winni m.in. nieprawidłowości przy realizacji inwestycji czy fałszowania dokumentów. Sąd utrzymał im karę 4 lat i 2 miesięcy więzienia. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji. Ma być drzwiami łączącymi świat nauki i biznesu. Centrum powstało w Katowickim Instytucie Łukasiewicz AI. Zostało zaprojektowane jako główny hub kompetencyjny łączący potencjał ekspertów i laboratoriów sieci badawczej Łukasiewicz w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. Chcemy wykorzystać naukę, wiedzę i doświadczenie, które posiadamy, mówi doktor habilitowany Jan Kozak z Łukasiewicz AI.
3: Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże. Teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
0: Zdaniem Michała Gramatyki, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, sztuczna inteligencja to szansa dla zmieniającego się regionu. Mamy potencjał, bo już teraz stopień ucyfrowienia w Polsce jest wysoki.
4: Stopień ucyfrowienia, stopień wykorzystania modeli językowych, algorytmów, pewnych rozwiązań technologicznych jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sam Instytut Łukasiewicz AI jest bardzo ciekawy, dlatego że on kiedyś nazywał się EMAC i był firmą, która produkowała maszyny górnicze, a teraz działa w obszarach cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. To jest absolutnie niesamowita transformacja.
0: Sieć badawcza Łukasiewicz to ogólnopolska organizacja badawczo-wdrożeniowa, na którą składają się 22 instytuty naukowe w całym kraju. Jej misją jest dostarczanie polskim przedsiębiorcom innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższych tygodniach szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski.
5: Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
0: Wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli z wizytą do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. Czwartek w regionie z przelotnym deszczem, gdzie niegdzie mogą pojawić się burze, ale zza chmur będzie także często wyglądać słońce. Na termometrach dziś do 21 stopni.

0: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

Senat nie zgodził się na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyrok skazujący 6 oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Radni Zabrza jednogłośnie poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony złotych firma jego zawodnika, Łukasza Podolskiego. Częściowo przywrócono ruch samochodów pod zamkniętą estakadą w Chorzowie. To efekt zakończenia części prac naprawczych. Ruch samochodów przywrócono na chorzowskim rynku, na odcinku od ulicy Powstańców do ulicy Tadeusza Kościuszki. Pieszym udostępniono przyległy dojezdni chodnik.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski prawdopodobnie opuścił Węgry przez Serbię. Mówił o tym podczas wizyty w Polsce premier Węgier Peter Madziar.
1: Wiadomo, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale na Węgrzech nie ma też jego byłego zastępcy Marcina Romanowskiego, mówił premier Węgier Peter Madziar na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Druga osoba według otrzymanych przeze mnie informacji w kierunku Serbii opuściła Węgry. Za pomoc w poszukiwaniach dziękował premier Donald Tusk.
2: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
1: Nie wiadomo, gdzie teraz przebywa Marcin Romanowski, przyznał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu.
1: Prawdopodobnie Romanowski opuścił już Unię Europejską. Według prawicowych mediów, podobnie jak Ziobro, przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polityk ma postawionych 11 prokuratorskich zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum zaproponowanego przez prezydenta. O wynikach głosowania poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na zarządzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum. Kto z państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
0: Karol Nawrocki proponował pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senackie komisje uznały je za niezgodne z konstytucją. Węgierskie media tymczasem entuzjastycznie odebrały wizytę premiera Petera Modziara w Polsce. W krytycznym tonie wypowiedziały się o niej jedynie tytuły powiązane z byłym szefem rządu.
5: Media związane z poprzednią władzą wypominają Modziarowi uniżoną postawę wobec Polski i polskiego premiera. Felietonistka portalu Demokrata używa określeń, których Fidesz używał w kampanii wyborczej, o tym, że Modziar chce pomagać Tuskowi, który jest marionetką Ukrainy i Brukseli. Według Virag Gulyás obecny polski rząd będzie stał po stronie Modziara do czasu, kiedy będzie widział w tym interes. Takie głosy są jednak odosobnione, bo w większości mediów odnotowuje się symbolikę tej wizyty. Niezależny portal Telex napisał, że była to najważniejsza europejska podróż nowego premiera, mająca pokazać odbudowę relacji z Warszawą i Brukselą po latach napięć za rządów Viktora Orbana. Media podkreślają, że szczególne znaczenie miały rozmowy Modziara z premierem Donaldem Tuskiem. Według portalu Husonnik.hu obaj politycy rozmawiali o współpracy energetycznej, bezpieczeństwie regionu i przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Węgierscy komentatorzy zwracają uwagę, że Modziar wyraźnie starał się zaprezentować Węgry jako bardziej proeuropejskiego i przewidywalnego partnera. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Ukrainy ostrzega, Rosja może ponownie zaatakować Ukrainę z kierunku Białorusi. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z tego powodu wzmacnianie północnych regionów kraju i dodał, że w Rosji istnieje 5 scenariuszy rozszerzenia wojny.
7: Według informacji wywiadowczych Rosjanie mogą zaatakować z kierunku Czernichowsko-Kijowskiego, czyli z tego samego, z którego usiłowali zdobyć Kijów na początku pełnoskalowej inwazji. Już pracujemy nad wzmocnieniem obrony na tym kierunku. Odpowiednie polecenie otrzymało dowództwo wojskowe, ale osobno podejmujemy również działania prewencyjne zarówno wobec Białorusi, jak i określonych części Rosji, skąd pochodzi zagrożenie. Tam muszą zrozumieć, że konsekwencje będą dla nich poważne. Ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Zagrożenia świadomi są także mieszkańcy Kijowa, którzy deklarują, że jeśli będzie potrzeba, to staną do obrony stolicy. To całkiem możliwe. A są jakieś inne opcje? Oczywiście, że jestem gotowy bronić Kijowa. Zełenski ostrzegł, że jeśli Białoruś pozwoli Rosji wykorzystać swoje terytorium do rozszerzenia wojny przeciw Ukrainie, poniesie bardzo poważne konsekwencje. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny i deszczowy, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie gradu, po południu w centrum i na wschodzie mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni nad morzem, 17 na Pomorzu, 21 na zachodzie i w samym centrum i do 24 na wschodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio.

zmienić świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

Parę dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko.
0: Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość. Ej, bistro,

właśnie wyszło. Wyszło, wyszła, czysta disco. Moja bliska przyszłość, ej. Bistro, wyszła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro.

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok skazujący na kilkuletnie kary więzienia 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Na skutek eksplozji, która całkowicie zniszczyła jeden z domów, zginęło 8 osób. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się m.in. z doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem. Jak powiedział po spotkaniu, uzyskał jasne zapewnienie, że USA utrzymają silną obecność wojskową w Polsce. W Katowicach otwarto Centrum Kompetencyjne Sztucznej Inteligencji. Ma to być miejsce łączące świat nauki i biznesu. Centrum powstało w Katowickim Instytucie Łukasiewicz AI. Dziś rozpoczyna się Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Muzyka Sacra w Skoczowie. Wydarzenie upamiętnia wizytę papieża Jana Pawła II na Podbeskidziu w 1995 roku. Początek festiwalu o godzinie 19 w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy.
2: Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
3: i Piotr Balasz. Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał w Waszyngtonie wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
5: Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
4: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przed północą Senat odrzucił wniosek prezydenta.
3: Trzech Polaków w rękach ABW odpowiedzą za szpiegostwo na rzecz Rosji.
4: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Zapewnia o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk po rozmowach w Waszyngtonie.
3: Polityk pytał przedstawicieli amerykańskiej administracji, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do naszego kraju.
4: Usłyszał to, o czym od kilku dni mówi Pentagon. W przypadku Polski to tylko opóźnienie, ale Europa musi liczyć się ze zmniejszeniem obecności amerykańskich sił.
5: Silna obecność amerykańska w Polsce jest i będzie faktem i to jest z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze. Armia Stanów Zjednoczonych i w ogóle administracja amerykańska dzisiaj dokonuje przeglądu sił europejskich i decyzji, o których mówimy. Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
3: Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.
4: Uzyskał informację, że Amerykanie dopiero przygotowują nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w Europie.
3: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Inicjatywa prezydenta nie spotkała się z poparciem Senatu.
6: Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
3: Wynik głosowania przekazała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: A zanim zapadła decyzja, odbyła się debata. Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta przekonywał, że unijne regulacje boleśnie dotykają każdego Polaka.
7: Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy. I właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom. Szczególnie, że przed Polską stoją gigantyczne koszty transformacji.
3: Senatorowie Koalicji Obywatelskiej krytykowali treść referendalnego pytania. Stanisław Gawłowski powołał się przy tym na opinię ekspertów.
8: Pytanie wydaje się logicznie niespójne. Skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy jej hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie?
4: A pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
3: To ma być nowe otwarcie w relacjach polsko-węgierskich i nowe otwarcie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
4: Takie deklaracje padły z ust premierów Polski i Węgier w ostatnim dniu wizyty Petera Madziara w naszym kraju.
3: A obaj politycy rozmawiali o tym w Gdańsku.
9: Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację, by odnowić Grupę Wyszehradzką. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by V4 znów zaczęła prężnie działać.
10: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
2: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej.
9: Do tego formatu węgierski premier chce włączyć także inne kraje regionu, od Austrii poprzez Bałkany do Rumunii. Niewykluczona jest też ściślejsza kooperacja ze Skandynawią. Agata Król, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
4: Trzej Polacy zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji.
3: Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Od dłuższego czasu mieli gromadzić informacje o stacjonujących w Polsce sojuszniczych wojskach, wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
12: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
4: Podejrzani przeszli kursy strzeleckie, zajmowali się też dezinformacją, zwłaszcza w sprawie wojny Rosji z Ukrainą, i podsycali antyukraińskie nastroje.
3: Nie przyznali się do winy, zostali aresztowani tymczasowo na 3 miesiące. Szpiegom grozi dożywocie.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Aston Villa i jej piłkarz, reprezentant Polski Matthew Cash, wygrali Ligę Europy, drugie co do ważności rozgrywki klubowe na starym kontynencie. W rozegranym w Stambule finałowym meczu angielski zespół pokonał niemiecką drużynę SC Freiburg 3-0. Cash rozegrał całe spotkanie. Obrońca Aston Villa jest 13. polskim piłkarzem z jednym z europejskich trofeów na koncie. Polscy siatkarze przegrali w Sosnowcu z Serbami 2-3 w meczu inaugurującym towarzyski turniej Silesia Cup. Było to pierwsze spotkanie biało-czerwonych w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Imprezą docelową są wrześniowe Mistrzostwa Europy, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. Selekcjoner Nikola Grbić sprawdza w tym turnieju głównie mniej doświadczonych lub rozpoczynających przygodę w kadrze zawodników, takich jak 17-letni debiutant rozgrywający Jakub Przybyłkowicz.
14: Ja się czuję bardzo dobrze, odebrałem to bardzo pozytywnie, gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę. Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozegrałem i Kuba Majszak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
13: W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. Polska Liga Siatkówki podsumowała ligowy sezon. Podczas gali w Warszawie za siatkarza sezonu uznano środkowego mistrza Polski Aluronu Warty Zawiercie Mateusza Bieńka, a na najlepszą siatkarkę ligowych rozgrywek wybrano atakującą brązowych medalistek sezonu Uniopole Katarzynę Zaroślińską-Król. Wyróżnienie dziennikarskie roku otrzymał nasz redakcyjny kolega Rafał Bała.
15: Jako nastolatek zapałałem miłością do siatkówki. Pierwsze zgrupowanie reprezentacji pamiętam, siatkarek w Radomiu, też Małgosia Glinka. Nie znała mnie zupełnie, ale jakoś podeszła i chciała ze mną rozmawiać. To są takie szczegóły, które decydują o tym, że później chce się pracować, też być cały czas przy tej siatkówce miałem mnóstwo takich anegdot, sytuacji. Warto było, naprawdę warto i warto również dziś w Polskim Radiu, w Radiowej Jedynce o tej siatkówce jak najwięcej mówić.
13: Ponownie o sporcie za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Najchłodniejszy poranek na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem od 7 do 9 stopni, a poza tym od 10 do nawet 14 już lokalnie nad morzem w centrum i na południowym zachodzie. Najwięcej pogodnego nieba aktualnie w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskidy. W ciągu dnia tych rozpogodzeń ma przybywać, ale możliwy też przelotny deszcz, a po południu w centrum i na wschodzie pojawią się lokalne burze.
16: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Z jednym wyjątkiem, wszędzie oddychamy o poranku bardzo czysto.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na kolizję w Zabrzu na Korfantego. Tam samochód wjechał w słup. Z kolei w Bobrownikach w powiecie będzińskim stłuczka miała miejsce na ulicy Słowackiego. Sporo samochodów już na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Nieco tłoczniej także na wylocie z tunelu w Katowicach na pasach do Sosnowca. Mocno zakorkowany zjazd z autostrady A4 na Mikołowską i Francuską. Na Wiślance korek na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i więcej aut na pętli Brynowskiej. Korek też przy dojeździe do Wiślanki jadąc od Kostuchny. W Rudzie Śląskiej tłok na drodze 925 przy połączeniu z DTS-ką. Korek na drodze 78 w rejonie cmentarza centralnego w Gliwicach. Tłok też na drodze 88 przy połączeniu z Toszecką, czyli drogą 901. Ciasno jest tam na pasach do Opola. W Jaworznie korek na drodze 79 jadąc w stronę trasy S1. Tłok też na zjeździe na ekspresówkę na węźle Jęzor w Sosnowcu. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg.

Ona zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuterii?

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Punktualnie 7:30. Czwartkowy poranek, 21 dzień maja. Informacje Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Dziś rozpocznie się trzydniowy krajowy zjazd lekarzy. W jego trakcie zostanie wybrany nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Aktualnie kandydatów jest dwóch. To obecny szef Naczelnej Rady dr Łukasz Jankowski oraz były prezes Śląskiej Rady Lekarskiej dr Tadeusz Urban. Kolejne blisko 15,5 miliona złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Zdecydowało o tym zgromadzenie GZM-u na ostatniej sesji. Większość tej kwoty pokryje koszty organizacji transportu publicznego. Dłużej niż planowano potrwa naprawa torowiska tramwajowego w Katowicach. Pierwotnie ruch tramwajów pomiędzy Spodkiem a Rynkiem miał powrócić jutro. Jednak przez niedawne opady deszczu prace powinny zakończyć się dopiero w przyszłym tygodniu. W Tarnowskich Górach odbędą się dziś targi pracy. To okazja do rozmów z potencjalnymi pracodawcami i skorzystania z porad ekspertów prawa pracy. Wydarzenie w Tarnogórskim Centrum Kultury potrwa od 10 do 12.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik.
3: Polska jest dla nas przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu, mówił w Warszawie premier Węgier.
4: Zarzut współpracy z rosyjskim wywiadem usłyszeli trzej Polacy, mężczyźni trafili do aresztu.
3: Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Bruksela zatwierdziła porozumienie z Warszawą w tej sprawie.
4: Jesteśmy gotowi wesprzeć Węgry w uniezależnieniu się od rosyjskich surowców, zadeklarował premier Donald Tusk po spotkaniu z Peterem Modziorem.
3: Szef polskiego rządu przypomniał, że nasz kraj jest obecnie w pełni niezależny od dostaw z Rosji.
5: Polska w 90% była zależna od dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Dzisiaj jesteśmy w pełni niezależni od dostaw. Mamy możliwości wielokierunkowe działania. Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny.
3: Polska jest dla Węgier dobrym przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu, mówił z kolei premier Peter Modzior.
6: Dziękuję bardzo. Polak, Węgier, dwa bratanki.
4: Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności, sprowadzania funduszy unijnych do kraju i naprawdę liczę na doświadczenie premiera, doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty.
3: Podczas swej pierwszej podróży zagranicznej jako szefa rządu Peter Modzior odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
4: Wojskowa obecność w Polsce, USA w Polsce zdominowała rozmowy wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka w Waszyngtonie.
3: Co wiadomo po spotkaniach w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu, o tym Marek Wałkuski.
7: Cezary Tomczyk spotkał się m.in. z doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem.
8: I uzyskałem jasne zapewnienie, że USA utrzymują silną obecność w Polsce.
7: Wiceminister dodał, że w najbliższych tygodniach będą się odbywać rozmowy o szczegółach z udziałem polskich generałów.
8: Ale mam takie przekonanie po spotkaniu w Białym Domu, że sojusz polsko-amerykański jest silny, a te komunikaty, które wychodzą od strony amerykańskiej, ewoluują w dobrym kierunku.
7: Tomczyk przyznał, że deklaracje co do liczebności sił USA w Polsce na razie nie padły, ale wskazał na słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a o tym, że redukcja amerykańskich wojsk w Polsce nie jest ostateczna.
8: Wiemy, że mówimy o tymczasowym opóźnieniu i właśnie teraz jest ten czas, kiedy Polska może rozmawiać o szczegółach.
7: W Waszyngtonie przebywa także drugi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dziś wieczorem czasu polskiego spotka się z dziennikarzami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Podobne zapewnienie o stałej obecności wojsk USA w Polsce uzyskał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie w Warszawie z zastępcą szefa sztabu amerykańskiej armii.
3: O 8:13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Radosław Fogiel.
4: Trzech obywateli Polski usłyszało zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
3: Według śledczych mieli m.in. przygotowywać się do działań sabotażowych, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym. M.in. udzielali informacji o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Podejrzani nie przyznali się do winy. Grozi im 8 lat więzienia.
10: Mam nadzieję.
4: W sprawie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, do sieci wyciekły informacje, że miał on twierdzić, iż pod koniec roku trafi pod dozór elektroniczny w Niemczech. Mężczyzna ma niemieckie obywatelstwo.
3: Do doniesień medialnych odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Mam nadzieję, że sprawca nie uniknie odpowiedzialności i będzie miał sprawiedliwy proces, taki, że wszyscy będą mówić na końcu, ten wyrok nas satysfakcjonuje. Będę się tej sprawie przyglądał, bo to była bardzo głośna sprawa i wszyscy żyli dramatem tej rodziny.
4: Do wypadku na A1 pod Piotrkowem Trybunalskim doszło we wrześniu 2023 roku.
3: Na koniec dobre wieści z Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce.
4: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z Warszawą w sprawie wykreślenia kontrowersyjnego podatku wpisanego do KPO przez poprzedni rząd.
12: Miały być 3 podatki od aut spalinowych, nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo. Wraz z wykreśleniem tych opłat z KPO, Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z Komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu. Jak ustaliłam, za 3 tygodnie ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzą zgodę komisji i wtedy Polska będzie mogła wysłać 8 wniosek i spodziewać się przelewu we wrześniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 7:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
14: Dzień dobry. W końcu patrzę na Maćka. Uśmiechnięty. Reprezentanci Polski w siatkówce rozpoczynają sezon startowy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na inaugurację turnieju towarzyskiego Silesia Cup, w wolnym tłumaczeniu w Pucharze Śląska, przegrali z Serbią 2-3. Takie zawody stanowią okazję do przetarcia siatkarskiej młodzieży, a debiutowali Jakub Majchrzak za ZS-u Olsztyn oraz 17-letni rozgrywający pierwszoligowej SMS Spała, Jakub Przybyłkowicz.
15: Ja się czuję bardzo dobrze, odebrałem to bardzo pozytywnie. Gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę. Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozegrałem i Kuba Majchrzak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
14: Docelową imprezą sezonu są wrześniowe Mistrzostwa Europy, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. W piątek w turnieju zagramy z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią, oba mecze w Katowicach o 20:00. Co słychać pod koszami? Za Stal Zielona Góra, pierwszym półfinalistą Mistrzostw Polski Mężczyzn, zdecydowało trzecie zwycięstwo nad Kingiem Szczecin 86-80. Zielonogórzanie wygrali serię ćwierćfinałową 3-1, a z kim zagra Za Stal o finał? Arka Gdynia pokonała po dogrywce Śląsk Wrocław 86-84 i wyrównała stan rywalizacji na 2-2. Zwycięzcę poznamy w sobotę. A co za wielką kałużą?
16: Do przerwy San Antonio przegrywało różnicę 11 punktów, a przed rozpoczęciem czwartej kwarty traciło do rywali 8 oczek na 9 minut i 6 sekund przed końcem meczu. Po celnym rzucie za 3 punkty z narożnika autorstwa Harrisona Barensa Spurs zdołali zniwelować stratę do zaledwie 2 punktów, dokładnie do stanu 97-99. To było jednak maksimum możliwości graczy z Teksasu w tym meczu. Następnie Thunder zaliczyli serię 11-0, co gospodarzom pozwoliło zwiększyć przewagę do 13 punktów. MVP sezonu zasadniczego Shai Gilgeous-Alexander zrehabilitował się po słabszym pierwszym meczu tej rywalizacji, zaliczając 30 oczek. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
14: A była mowa o meczu wygranym przez Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs 122-113. W NHL też w konferencji zachodniej Las Vegas Golden Knights pokonali w nocy Colorado Avalanche 4-2 i jest 1-0. Tu też gra się do 4 zwycięstw. Zabrze ma kolejną okazję do świętowania. Niedawno szaleństwo po zwycięstwie w Pucharze Polski, a wczoraj Rada Miasta zgodziła się na sprzedaż pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika holdingowi należącego do Lukasa Podolskiego. Nowy właściciel w ciągu 3 lat ma dokapitalizować klub kwotą ponad 12 milionów złotych.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czwartek ma być raczej pochmurny, chociaż poranek na wschodzie kraju raczej słoneczny. Później będzie się chmurzyło, no i deszcz także może się pojawić. Taki opad przelotny. W centrum i na północy możliwe burze z gradem, a co z temperaturą? No, przyjemna po prostu. Powyżej 20 stopni w większości kraju, chłodniej nad morzem, tu stopni kilkanaście.
17: Na program zaprosi.
0: I sprawdzamy, co z tym słońcem, deszczem, i całą resztę. Bardzo dokładna prognoza pogody w Radiu Katowice w czwartkowy poranek. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
19: Witam, jak zwykle pogodnie. Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Tak głosi przysłowie. No i powiem, że dęby, na których to rosną przecież żołędzie, już przekwitły lub są na samym finiszu. Kwiatostany pojawiły się w tym roku w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. Teraz drzewa skupiają się już na rozwoju liści i formułowaniu żołędzi, czyli pierwsza część przysłowia się sprawdziła. Teraz liczymy, że i druga się sprawdzi, ta dotycząca dobrego roku. A dziś pogoda, proszę Państwa, w kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia. Polska pozostanie w umiarkowanej, ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie zachmurzenie

0: Północno-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim, proszę Państwa, zachmurzenie najczęściej duże i umiarkowane, jednak z przejaśnieniami, także dłuższych chwil ze słońcem dziś też nie zabraknie. Po południu gdzieniegdzie słabo i krótko popada przelotny deszcz. Lokalnie może też zagrzmieć. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach do 21 stopni Celsjusza, zresztą w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii też taka temperatura, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 20 również w Bielsku Białej. Jeżeli chodzi o ziemię raciborską, rybnicką i tarnogórską, również w przedziale 20-21 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19, a wysoko w Beskidach od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale i będzie leciutko rosło. Biometr dziś, proszę Państwa, korzystny. A jutro w piątek od rana dużo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, nie powinno padać. Temperatura w zakresie 20-22 stopni Celsjusza, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. I to nie koniec dobrych informacji, bo w weekend, proszę Państwa, zapowiada się słonecznie i zrobi się jeszcze cieplej, w niedzielę nawet do 26-27 stopni Celsjusza.
1: To się doskonale składa, bo w sobotę jesteśmy z Państwem i z Ligo i Tauronkiem. Trenujemy na boisku szkoły podstawowej nr 3 imienia Orła Białego w Bieruniu przy ulicy Węglowej 11. Pogoda, jak Państwo słyszeli, zamówiona. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Mocno zakorkowany wjazd do Katowic DTS-ką od Gliwic. Kolejka samochodów zaczyna się już na wysokości osiedla Tysiąclecia. Zakorkowany także wjazd do Katowic Wiślanką od Mikołowa. Swoje trzeba odstać na granicy miast i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zatłoczony przejazd przez Pętlę Brynowską i zderzak w zderzak jadą kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty do Wiślanki. Jadący od Tychów do Katowic nogę z gazu zdejmują najpierw na wysokości Czułowa, potem między Murckami a Giszowcem, a następnie przed węzłem Bagienna. Natężony ruch na autostradzie A4 za węzłem Murckowska na pasach do Wrocławia. Kolejki aut na zjeździe na Mikołowską i Francuską. Korek też na wlocie do centrum stolicy aglomeracji od Sosnowca, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. W Rudzie Śląskiej korek na trasie 925 przy połączeniu z DTS-ką. W Bytomiu korek na zjeździe z trasy 911, czyli obwodnicy na drogę 94.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick the Band, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie, Paweł Nadrowski.
1: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci razem ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku. Znajdował się na 33 paletach. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Unijna polityka klimatyczna była też tematem dyskusji w Europarlamencie. Europosłanka Mirosława Nykiel powiedziała w Radiu Katowice, że w wielu przypadkach ETS okazał się nietrafiony i trzeba coś zmienić. Gmina Żarki chce ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędem i pozostałymi instytucjami. Pomóc ma w tym aplikacja mobilna Moje Żarki. Umożliwia zdalne załatwienie wielu spraw. Bezpłatne badania słuchu, wzroku, EKG i ciśnienia organizuje Starostwo Powiatowe w Częstochowie. To w ramach spotkania profilaktycznego pod hasłem Zadbaj o siebie, mamo i tato. Na zainteresowanych czekają też rozmowy i prelekcje. Początek o godzinie 9, a zakończenie o 15.
2: I jest! Hurra! 8 rano, czwartek, 21 maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Słowo dwoma ciałami się stało. Rosja przenosi na Białoruś ładunki nuklearne. Sytuacja na wschodniej flance się zaostrza, ostrzegają polski premier i prezydent Ukrainy.
4: Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Senat odrzucił propozycję prezydenta.
3: Szef polskiej dyplomacji domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra. Chodzi o traktowanie aktywistów flotylli Subut.
4: Rosja przenosi na Białoruś amunicję jądrową. Kreml poinformował, że w związku z ćwiczeniami ładunki nuklearne trafiły do polowych magazynów brygady rakietowej w tym kraju.
3: Sytuacja na wschodniej flance NATO staje się coraz bardziej napięta i może wymagać zdecydowanej reakcji sojuszu, mówił na wspólnej konferencji z premierem Węgier Peterem Modziorem premier Donald Tusk.
4: Szef rządu wskazał na kolejne incydenty w regionie i agresywną politykę Rosji.
5: Jestem przekonany, że całe NATO, w tym także nasi amerykańscy sojusznicy, będą bardzo poważnie traktować ewentualne zagrożenia i prowokacje, które mogą się pojawić, nazwijmy rzecz po imieniu, pojawiają się już w tej chwili, szczególnie w odniesieniu do naszych bałtyckich sąsiadów.
3: O możliwości kolejnego ataku Rosji na Ukrainę od strony Białorusi informował wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: Litewskie wojsko ogłosiło alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu przy granicy z Białorusią. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad Wilnem i aktywowano misję NATO.
3: Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miało ono dotyczyć polityki klimatycznej.
4: Wcześniej odbyła się debata. Według sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Pawła Szefernakera skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy.
6: Musimy dzisiaj zadać fundamentalne pytanie. Czy ta polityka jest polityką racjonalną? Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy. I właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom. Szczególnie, że przed Polską stoją gigantyczne koszty transformacji.
3: Z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska mówiła, że świat nie odwraca się od odnawialnych źródeł energii, a najwięcej elektrowni wiatrowych i słonecznych budują giganci energetyczni jak Stany Zjednoczone i Chiny.
7: Chiny w 2025 roku oddały do użytku ponad 430 gigawatów nowych mocy. Jeżeli chodzi o plany USA na ten rok, 86 gigawatów, 90% stanowią źródła zeroemisyjne.
4: Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej.
3: Nie mamy jeszcze potwierdzonego dokładnego miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, powiedział minister sprawiedliwości.
4: Waldemar Żurek poinformował, że gotowy jest wniosek ekstradycyjny, ale o jego wysłaniu zdecydują śledczy.
8: Ja szanuję autonomię prokuratorów, którzy prowadzą konkretne postępowania, ale mam też doświadczenie i wiemy o tym, że umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego.
3: W sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry za granicę w prokuraturze przesłuchano szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania, de facto oświadczenia o charakterze politycznym.
4: Przemysław Nowak nie wykluczył, że Tomaszowi Sakiewiczowi zostaną postawione zarzuty w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry.
3: Telewizja Republika zatrudniła byłego ministra sprawiedliwości jako komentatora politycznego z USA.
4: Oburzenie na całym świecie wywołało nagranie izraelskiego ministra bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.
3: Widać na nim zatrzymanych przez izraelską armię aktywistów płynącej do Gazy flotylli Sumut, którzy klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami.
4: Ben-Gwir napisał: witamy w Izraelu zwolenników terroryzmu.
10: Część państw, z których pochodzą aktywiści, wezwała już ambasadorów Izraela na rozmowy, a ich władze oficjalnie potępiają Izrael i wzywają do uwolnienia swoich obywateli oraz przeprosin za nieludzkie traktowanie. Premier Irlandii Michael Martin oświadczył, że jest przerażony i zszokowany sposobem, w jaki Izrael traktuje zatrzymanych aktywistów. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego kraj wprowadzi zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra i będzie naciskał na natychmiastowe wprowadzenie tej sankcji w całej Europie. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała zachowanie Ben-Gwira niedopuszczalnym i naruszającym godność człowieka. Głos zabrał również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie, napisał Radosław Sikorski, żądając sprawiedliwości dla aktywistów z Polski i wyciągnięcia konsekwencji wobec zachowania izraelskiego ministra. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
11: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
13: W oczekiwaniu na finał Ligi Mistrzów UEFA ekscytowaliśmy się wczoraj finałem drugiej Ligi Mistrzów, czyli Ligi Europy. Wielkie gratulacje dla reprezentanta Polski Mattiego Kasza, który w barwach Aston Villa zdobył drugie co do ważności piłkarskie trofeum klubowe na Starym Kontynencie. W rozegranym w Stambule finałowym meczu The Villans pokonali niemiecki SC Freiburg 3-0. Kasz rozegrał całe spotkanie. Obrońca Aston Villa jest 13. Polskim piłkarzem z jednym z europejskich trofeów w dorobku. A kto nie oglądał finału Ligi Europy, pewnie śledził Mistrzostwa Świata Hokejowej Elity w Szwajcarii. Wczoraj 4 mecze fazy grupowej. Tytuł broni USA, ale to nie jest gra godna Mistrzów Olimpijskich. Amerykanie potrzebowali rzutów karnych, by pokonać Niemców w regulaminowym czasie. I po dogrywce było 3-3 i to hokejści z NHL musieli przez cały mecz praktycznie gonić wynik. Szwajcarzy grali jak z nut i pokonali Austriaków 9-0. W grupie B Czesi pokonali wokół Włochów 3-1, a Szwedzi Słoweńców 6-0. Kto oglądał, ten wie, to był bardzo widowiskowy i długi, 195 km, etap 109. edycji Giro d'Italia. 11. odcinek wygrał Ekwadorczyk Jonathan Narváez z grupy UAE Team Emirates XRG. Po świetnej walce z doświadczonym Hiszpanem Enriquem Masem z Movistaru, to trzecia wygrana Narváeza w tym Giro. Liderem pozostaje i na różowo dziś pojedzie Portugalczyk Afonso Eulalio z grupy Bahrain Victorious. Na gali Polskiej Ligi Siatkówki podsumowano sezon. Siatkarzami roku zostali atakująca Unii Opole Katarzyna Zaroślińska-Król i środkowy Aluronu Zawiercie i reprezentacji Polski Mateusz Bieniek.
14: Nie wiem, czy zasłużyłem, ale na pewno mój zespół na to zasłużył, bo każdy z zawodników wykonał naprawdę ogromną pracę w tym roku, a nie był to łatwy sezon. Mieliśmy tych meczów no mnóstwo, tak naprawdę na każdym froncie poza Puarem Polski graliśmy do końca, więc no ta dawka była dość duża. Mieliśmy naprawdę trudne momenty, a mimo tego potrafiliśmy się wielokrotnie odbudowywać i no to właśnie cechuje klasowe zespoły.
13: Trenerzy roku to mistrzowie Polski Maciej Biernat z Budowlanych Łódź i Michał Winiarski z Warty. Na gali zabrakło wielu reprezentantów kraju, którzy akurat grali w turnieju towarzyskim i przegrali z Serbią 2-3. Gratulacje dla naszego radiowego kolegi Rafała Bały z Jedynki, którego uhonorowano mianem siatkarskiego dziennikarza roku.
15: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mówiłeś, Darku, o Lidze Europy. Trener Unai Emery wygrał Ligę Europy już 4 razy z Sevillą, Villarrealem i Aston Villą. W tym przypadku, bo zawsze Villa w nazwie się powtarza.
13: Przypadek? Nie sądzę.
2: Czwartkowe popołudnie będzie raczej pochmurne i szykują się przelotne opady deszczu. Na północy i w centrum kraju także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma być całkiem przyjemna, nawet 24 stopnie na wschodzie kraju, około 20 w większości regionów, kilkanaście nad samym morzem.
15: Na program zaprosił jego...
0: I sprawdzamy, co z tym słońcem, deszczem i całą resztą. Bardzo dokładna prognoza pogody w Radiu Katowice w czwartkowy poranek. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
17: Witam, jak zwykle pogodnie.
11: Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Tak głosi przysłowie. No i powiem, że dęby, na których to rosną przecież żołędzie, już przekwitły lub są na samym finiszu. Kwiatostany pojawiły się w tym roku w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. Teraz drzewa skupiają się już na rozwoju liści i formułowaniu żołędzi. Czyli pierwsza część przysłowia się sprawdziła. Teraz liczymy, że i druga się sprawdzi, ta dotycząca dobrego roku. A dziś pogoda, proszę Państwa, w kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia. Polska pozostanie w umiarkowanej, ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu są przewidywane głównie po południu w centrum i na wschodzie. Tam też miejscami mogą pojawić się burze. I lokalnie może też popadać grad. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie, w centrum do 23-24, we wschodniej części kraju chłodniej.

0: stopni Celsjusza. Zresztą w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii też taka temperatura, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 20 również w Bielsku Białej. Jeżeli chodzi o ziemię raciborską, rybnicką i tarnogórską, również w przedziale 20-21 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19, a wysoko w Beskidach od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale i będzie leciutko rosło. Biometr dziś, proszę Państwa, korzystny. A jutro w piątek od rana dużo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, nie powinno padać. Temperatura w zakresie 20-22 stopni Celsjusza, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. I to nie koniec dobrych informacji, bo w weekend, proszę Państwa, zapowiada się słonecznie i zrobi się jeszcze cieplej, w niedzielę nawet do 26-27 stopni Celsjusza.
1: To się doskonale składa, bo w sobotę jesteśmy z Państwem i z Ligo i Tauronkiem. Trenujemy na boisku szkoły podstawowej nr 3 imienia Orła Białego w Bieruniu przy ulicy Węglowej 11. Pogoda, jak Państwo słyszeli, zamówiona. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. W Rudzie Śląskiej kłopoty na wolności. W autobusie przewróciła się pasażerka. Na miejscu działania prowadzą policjanci. To powoduje także utrudnienia w komunikacji miejskiej. Z kolei w Mykanowie na Słonecznej w rejonie szkoły dziecko przewróciło się na hulajnodze. Natężony ruch na autostradzie A4 w centrum Katowic. Ruch zwalnia na pasach do Wrocławia. Tłok też na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską i Francuską. Ciasno na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym zwalnia przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty do Wiślanki. Zwalnia także wjazd do Centrum Katowic od Siemianowic Śląskich. W Tychach korek na drodze 44 na skrzyżowaniu przy Browarze i przy węźle z Krajową Jedynką. Tłoczniej też na drodze 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Zatłoczona droga 925 przy węźle z DTS-ką w Rudzie Śląskiej. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wylecieć.

0: Jest 9. Wspólna akcja Śląskiej Policji i Straży Granicznej. Służby przejęły 11,5 miliona nielegalnych papierosów. Tramwaje wrócą później niż planowano w rejon katowickiego rynku. Przedłużyły się prace na torowisku. Siemianowice Śląskie i Czelać wspólnie zainaugurują projekt pod nazwą Akcja Regeneracja Miast.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nielegalne papierosy ujawniła wspólna akcja śląskich policjantów i Straży Granicznej. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa liczone byłyby w milionach złotych. Znaleziony towar był w trakcie przeładunku, mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji.
2: Był zapakowany na paletach. W trakcie realizacji sprawy śledczy zabezpieczyli ponad 11,5 miliona nielegalnych papierosów o rynkowej wartości 12 milionów złotych. Działalność ta miała charakter zorganizowany i była nastawiona na wprowadzenie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych.
0: Skarb Państwa straciłby 20 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy. Sprawa jest rozwojowa. Sprawcom grozi wieloletnie więzienie i wysokie kary finansowe. Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. O poparcie dla prezydenckiej inicjatywy zabiegali też związkowcy, między innymi z województwa śląskiego, protestując wczoraj w Warszawie. Temat rewizji systemu handlu emisjami, czyli ETS-u, był omawiany między innymi w Parlamencie Europejskim. Europosłanka Mirosława Nykiel stwierdziła w Radiu Katowice, że w wielu przypadkach ETS okazał się nietrafiony i trzeba coś zmienić. Zaznaczyła, że brak konkurencyjności Europy wynika między innymi z wysokich cen energii.
3: Ten ETS jest nam potrzebny, ale trzeba zrobić jedno. Po tej rewizji trzeba zmodernizować system ETS-u, uwolnić część rezerw, uprawnień, a rynek zmieni ich cenę. Przedłużyć darmowe uprawnienia dla polskiego przemysłu, a w szczególności dla naszego województwa śląskiego, bo będę powtarzać, jak bumerek będzie to do nas wracać.
0: Tymczasem europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oczekują całkowitego odejścia od systemu ETS, podkreślając, że pogrąża on europejski przemysł.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przedłuża się naprawa torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Pierwotnie prace miały zakończyć się jutro. Tak się jednak nie stanie, przyznał rzecznik tramwajów śląskich Robert Walczak.
4: W trakcie realizacji zadania wielokrotnie występowały intensywne opady deszczu, które powodowały zalewanie komór szynowych. Każdorazowo konieczne było odpompowanie zalegającej wody oraz osuszenie komór do parametrów umożliwiających dalszą pracę. Większość z zaplanowanych działań wymaga całkowicie suchego podłoża. Prowadzenie prac w warunkach zawilgocenia mogłoby skutkować obniżeniem jakości wykonania, utratą parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz zagrożeniem dla trwałości całej konstrukcji torowiska.
0: Jeśli pogoda na to pozwoli, prace na katowickim rynku powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Siemianowice Śląskie i Czelać wspólnie zainaugurują projekt pod nazwą Akcja Regeneracja Miast. Otrzymały one dofinansowanie na ten cel. W ramach projektu zaplanowano wiele działań, mówi Rafał Jakoktochce z Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.
5: To ambitna, partnerska inicjatywa, która otrzymała aż 80 milionów złotych dofinansowania w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. 80 milionów złotych, które przełożą się na realne zmiany, czyli przebudowę szpitala miejskiego, modernizację kanalizacji sanitarnej, powstawanie nowych terenów zielonych oraz poprawę efektywności energetycznej miejskiej infrastruktury.
0: Na godzinę 11 w Parku Tradycji zaplanowano konferencję dla mieszkańców, seniorów i organizacji pozarządowych zainteresowanych projektem. Dziś temperatura do 21 stopni. Zachmurzenie będzie przeważnie duże z przejaśnieniami, a lokalnie pojawi się przelotny deszcz. Jakość powietrza w regionie jest aktualnie dobra, z wyjątkiem Katowic, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu spokojniejszy niż godzinę temu, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Tłok jest na przykład w Rudzie Śląskiej na trasie 925 przy dojeździe do DTS-ki. W Katowicach ciasno jeszcze na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską i Francuską. Wolniej idzie także przejazd pod dworcem kolejowym. Ciaśniej na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku i więcej aut na trasie 86 na węźle Bagienna na pasach do Sosnowca. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Tychach tłoczno na trasie 44 na skrzyżowaniu z Krajową Jedynką i więcej aut też na skrzyżowaniu przy Browarze. Na drodze 44 nogę z gazu zdejmują kierowcy w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Na jedynce między Tychami a Bielskiem więcej samochodów w Pszczynie i w Goczałkowicach. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: I sprawdzamy, co z tym słońcem, deszczem i całą resztą. Bardzo dokładna prognoza pogody w Radiu Katowice w czwartkowy poranek. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
8: Witam, jak zwykle pogodnie. Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Tak głosi przysłowie. No i powiem, że dęby, na których to rosną przecież żołędzie, już przekwitły lub są na samym finiszu. Kwiatostany pojawiły się w tym roku w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. Teraz drzewa skupiają się już na rozwoju liści i formułowaniu żołędzi. Czyli pierwsza część przysłowia się sprawdziła. Teraz liczymy, że i druga się sprawdzi, ta dotycząca dobrego roku. A dziś pogoda, proszę Państwa, w kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia. Polska pozostanie w umiarkowanej, ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu są przewidywane głównie po południu w centrum i na wschodzie. Tam też miejscami mogą pojawić się burze. I lokalnie może też popadać grad. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie, w centrum do 23-24 we wschodniej części kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14. Wiatr słaby i umiarkowany. Północno-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim, proszę Państwa, zachmurzenie najczęściej duże i umiarkowane, jednak z przejaśnieniami, także dłuższych chwil ze słońcem dziś też nie zabraknie. Po południu gdzieniegdzie słabo i krótko popada przelotny deszcz. Lokalnie może też zagrzmieć. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach do 21 stopni Celsjusza, zresztą w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii też taka temperatura, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 20 również w Bielsku Białej. Jeżeli chodzi o ziemię raciborską, rybnicką i tarnogórską, również w przedziale 20-21 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19, a wysoko w Beskidach od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, a mierzone na poziomie morza 1023 hektopaskale i będzie leciutko rosło. Biometr dziś, proszę Państwa, korzystny. A jutro w piątek od rana dużo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, nie powinno padać. Temperatura w zakresie 20-22 stopni Celsjusza, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. I to nie koniec dobrych informacji, bo w weekend, proszę Państwa, zapowiada się słonecznie i zrobi się jeszcze cieplej, w niedzielę nawet do 26-27 stopni Celsjusza.
7: To się doskonale składa, bo w sobotę jesteśmy z Państwem i z Ligo i Tauronkiem. Trenujemy na boisku szkoły podstawowej nr 3 imienia Orła Białego w Bieruniu przy ulicy Węglowej 11. Pogoda, jak Państwo słyszeli, zamówiona. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 maja, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
10: Polski MSZ wzywa chargé d'affaires ambasady Izraela. Chodzi o traktowanie aktywistów z flotylli Sumut.
11: Moskwa przygotowała 5 scenariuszy rozszerzenia wojny, ostrzega prezydent Ukrainy.
10: Dziś pożegnamy Stanisławę Celińską. Wybitna aktorka i wokalistka spocznie na wojskowych powązkach w Warszawie.
11: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli. Poleciłem wezwać Charge d'Affaires Izraela w Warszawie, poinformował szef polskiej dyplomacji.
10: Radosław Sikorski domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. W nagraniu internetowym widać, jak Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Wśród nich są Polacy.
11: Opublikowane nagrania spotkały się też z krytyką wielu państw Zachodu, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Holandii, Niemiec i Włoch.
10: Rosja może ponownie zaatakować z kierunku Białorusi, ostrzega prezydent Ukrainy.
11: Wołodymyr Zełenski zapowiedział wzmacnianie północnych regionów kraju. Dodał, że Moskwa ma 5 scenariuszy rozszerzenia wojny.
12: Według informacji wywiadowczych Rosjanie mogą zaatakować z kierunku Czernichowsko-Kijowskiego, czyli z tego samego, z którego usiłowali zdobyć Kijów na początku pełnoskalowej inwazji. Już pracujemy nad wzmocnieniem obrony na tym kierunku. Odpowiednie polecenie otrzymało dowództwo wojskowe, ale osobno podejmujemy również działania prewencyjne zarówno wobec Białorusi, jak i określonych części Rosji, skąd pochodzi zagrożenie. Tam muszą zrozumieć, że konsekwencje będą.

0: Senatora Koalicji Obywatelskiej Adama Bodnara było tendencyjne.
1: Brzmiało ono, czy jest pan, pani z realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
2: W tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii. A doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie.
0: Argumenty o tendencyjność pytania odpierał w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Radosław Fogiel.
3: No niech ci wszyscy, którzy mówią, że ono jest w jakiśkolwiek sposób, nie wiem, tendencyjne, nie takie. Czy ono jest nieprawdziwe? Czy tam pada chociaż jedno nieprawdziwe słowo? Czy ta polityka nie doprowadziła do tych wszystkich skutków, o których tam jest mowa? No oczywiście, że doprowadziła, to przecież nawet rządzący czasami przyznają, nic z tym nie robią i właśnie na tym polega problem. Po to było to referendum, żeby oni uzyskali jakieś narzędzie.
1: Za przeprowadzeniem referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Cała rozmowa z Radosławem Foglem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie.
0: Dziś pożegnamy Stanisławę Celińską. Wybitna aktorka, wokalistka, autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
1: Od początku swojej kariery współpracowała z Polskim Radiem. Zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. Tu nagrała też płyty, mówi wiceprezes publicznej rozgłośni Juliusz Kaszyński.
4: To jest wielka strata dla polskiej kultury, dla polskiej muzyki, dla polskiego radia też, ponieważ pani Stanisława była z nami bardzo zaprzyjaźniona. Wydaliśmy wspólnie płytę Atramentowa, za którą Polskie Radio i pani Stanisława otrzymaliśmy podwójną platynę, świadczącą o tym, jak wiele egzemplarzy znalazło się u państwa w domach. Ta jej serdeczność, otwartość, dobroć serca, taka na wyciągnięcie dłoni. Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa.
1: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje w takich filmach i serialach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Noce i dnie.
0: Była związana z warszawskimi teatrami współczesnym, dramatycznym i Rozmaitości, a także Teatrem Nowym w Poznaniu.
1: Uroczystości pogrzebowe rozpocznie o godzinie 11 msza w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
5: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Nisku, umiarkowana w Katowicach, gdzie indziej dobra lub bardzo dobra.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% prądu. Od 10 do 14 zalecane będzie zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania jej nadmiaru.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w centralnej i północnej części kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad.
1: W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziewiąta pięć to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
8: Poznaliśmy pierwszego półfinalistę Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. To Zastal Zielona Góra, który pokonał Kinga Szczecin 3-1 w ćwierćfinałowej serii, a wczoraj w decydującym meczu przed własną publicznością 86-80. Rozgrywający Zastalu Andrzej Mazurczak.
9: Każda czwarta kwarta tej serii była niesamowita i na styku. Czy to jedna drużyna prowadziła, druga drużyna wróciła i tak to było dzisiaj też. Wiedzieliśmy, że możemy przełamać ten mecz, a graliśmy naszą koszykówkę. Mecz był praktycznie na styku. Cały szacunek dla King Szczecin za tą serię. Pokazali charakter i walczyli do samego końca. Tak jak my, nie chcieliśmy przedłużać tę serię, szczególnie u siebie, gdzie mamy wsparcie przez kibiców. I...
8: O finał Zastal zagra z Arką Gdynia lub Śląskiem. W ich rywalizacji ćwierćfinałowej jest 2-2, mecz numer 5 w sobotę we Wrocławiu. A dziś ćwierćfinały z drugiej strony drabinki. MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa to o 18. O 20.15 Dziki Warszawa podejmą Trefla Sopot. Legia i Dziki prowadzą 2-1. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Na start przegrali z Serbią 2-3 w towarzyskim turnieju. W kadrze debiutował środkowy AZS Olsztyn Jakub Majchrzak.
10: Przed debiutem na pewno był lekki stresik, ale po skończeniu piłki, po jakichś dobrych akcjach to wszystko znika i się czuję po prostu jak na treningu się gra i jak chce się pokazać jak najlepiej. Był to niezły debiut na pewno. Szkoda, że zakończony przegraną.
8: W piątek Polacy zagrają z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią. Oba mecze w Katowicach o 20. Liga Europy UEFA dla Aston Villi. Finałowy mecz odbył się w Stambule. The Villans pokonali SC Freiburg 3-0 po golach Juriego Tillemansa, Emiliano Buendi i Morgana Rogersa. Matic Cash z czystym kątem, ale rozegrał cały mecz. I tenis, kwalifikacje do Wielkiego Szlema w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do finału kwalifikacji French Open. W półfinale 116 rakieta świata gładko wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1.

0: Jeden od turnieju głównego Chwalińską dzieli jeszcze jeden mecz z Holenderką Susan Lammens, która kiedyś urwała seta Idze Świątek, ale to było na US Open, czyli na innej nawierzchni, czyli się nie liczy. Mecz dzisiaj planowo o 11.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Poranek miejscami mamy słoneczny, ale po południu ma się chmurzyć. Przelotne opady deszczu możliwe szczególnie na północy kraju. Także na północy i w centrum możliwe dziś burze. Również burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma być całkiem przyjemna, około 20 stopni w większości regionów.
1: Na program zaprosił

I'm weeping. Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

uderzeń oraz wgnieceń. Strasznie dużo teraz misiów w każdej dyskotece. Chodź tu do mnie dziś, tul się do siwego futra.

0: Jest 10. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z władzami kraju. W Częstochowie obraduje dziś Rada Miasta. Wśród tematów nadanie jednemu z wiaduktów imienia Jacka Magiery. Gmina Żarki udostępniła mieszkańcom mobilną aplikację. Ma ułatwić kontakt z urzędem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z władzami kraju w sprawie wykreślenia kontrowersyjnego podatku wpisanego do Krajowego Planu Odbudowy przez poprzedni rząd. Te informacje potwierdziły Komisja Europejska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
2: Miały być 3 podatki od aut spalinowych. Nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo. Z wykreśleniem tych opłat z KPO Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z Komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu. Jak ustaliłam, za 3 tygodnie ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzą zgodę Komisji i wtedy Polska będzie mogła wysłać 8 wniosek i spodziewać się przelewu we wrześniu.
0: Relacjonowała z Brukseli Beata Płomecka. W Częstochowie obraduje dziś Rada Miasta. Wśród podejmowanych tematów będzie nazwanie wybudowanego niedawno wiaduktu imieniem Jacka Magiery, zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, który był wychowankiem Rakowa Częstochowa. W ramach tej samej inwestycji powstało też rondo, które dziś głosami radnych może zyskać imię Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela miasta. Wśród planowanych głosowań jest też zgoda na sprzedaż zabytkowego budynku w centrum miasta, w którym mieściła się kiedyś katownia Urzędu Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gmina Żarki chce ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędem i pozostałymi instytucjami. Ma w tym pomóc aplikacja mobilna Moje Żarki. Dzięki niej mieszkańcy mogą zdalnie załatwić wiele spraw, mówi burmistrz Adam Zamora.
3: Ta aplikacja jest mocno rozbudowana, posiada wiele funkcji. Jest zakładka gospodarka odpadami, która automatycznie przypomina mieszkańcom o terminie odbioru odpadów. Aplikacja również posiada kartę mieszkańca w formie elektronicznej. Mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek w różnej wysokości na różne atrakcje, wydarzenia, restauracje i wiele innych.
0: Z aplikacji Moje Żarki korzystać mogą też turyści i wypoczywający w gminie. Usługa jest bezpłatna. Siemianowice Śląskie i Czeladź wspólnie zainaugurują projekt pod nazwą Akcja Regeneracja Miast. Otrzymały łącznie 80 milionów złotych dofinansowania na ten cel z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. W ramach projektu przewidziano m.in. przebudowę szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich, stworzenie nowych terenów zielonych, a także poprawę efektywności energetycznej placówek publicznych. Na godzinę 11 w Parku Tradycji zaplanowano konferencję dla mieszkańców zainteresowanych projektem.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Temperatura maksymalna dziś do 21 stopni. Zachmurzenie w regionie przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie jest wykluczony przelotny deszcz.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kolizje, na które teraz trzeba uważać w Bytomiu na Żołnierskiej, w Żorach na Boryńskiej i w Tarnowskich Górach na Wyszyńskiego. Stłuczka również w Zabrzu na Pileckiego. Ruch na drogach regionu teraz raczej spokojny, choć jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. Ciasno na przykład w Katowicach na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym na Wiślance. Więcej aut też jeszcze na zjeździe za czwórki na Mikołowską i Francuską. Ciaśniej także na przejeździe pod Dworcem Kolejowym. Na autostradzie A4 więcej samochodów na węźle Kleszczów na pasach do Wrocławia. W Tychach nogę z gazu trzeba zdjąć na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Korkuje się także droga 44 w miejscu prac w Bieruniu Nowym. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej w Pszczynie, Goczałkowicach i Czechowicach, Dziedzicach. Zakorkowany zjazd z ekspresowej trasy S1 do centrum Żywca. Więcej aut też na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska. 6914400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 maja. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
7: Po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach wszystkie placówki przejdą kontrolę. Rośnie tragiczny bilans wybuchu gazu w kamienicy w niemieckim Görlitz. Angielskie ogrody zachwycają. Najnowszy trend to te inspirowane dziką przyrodą. Będą kontrole wszystkich żłobków na terenie podwarszawskich Ząbek. Wczoraj w niepublicznej placówce zmarł dwulatek. Burmistrz Małgorzata Zyśk mówi, że żłobek był kontrolowany.
8: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
7: Sprawę badają policja i prokuratura. Według nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci mogło być utonięcie w oczku wodnym. Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli, mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości o odrzuceniu przez Senat prezydenckiego pomysłu referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Poseł PiS-u komentował sprawę w rozmowie politycznej w Trójce.
9: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
7: Odrzucając prezydencki wniosek o referendum, Senat zachował się zdecydowanie. Ocenia z kolei szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Nazywa obłudnym sposób sformułowania pytania proponowanego przez prezydenta.
10: Mam takie przekonanie, że szybko, bez zbędnej męki poszedł sygnał do ludzi, no nie dajmy się zwariować. Zadawanie tego typu pytań jest takim rodzajem obłudy i oczywiście połączenie tego z polityką europejską, z polityką Unii Europejskiej jest rodzajem wyjątkowej perfidii i bezczelności, tak to powiem wprost. Cel zachował się po męsku. Nie chcę obrażać kobiet, to nie jest seksistowskie, ale tak się mówi. Zdecydowanie.
7: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. W gruzach domu, który zawalił się po wybuchu gazu w niemieckim Görlitz, znaleziono ciało kobiety. To jedna z trzech osób poszukiwanych od poniedziałku.
11: Z gruzów wydobyto ciało 25-letniej Rumunki. W zawalonym domu byli też prawdopodobnie jej kuzynka oraz mężczyzna z niemieckim i bułgarskim obywatelstwem. Ratownicy poinformowali, że psy uczestniczące w akcji wskazały na dwa miejsca, w których mogą znajdować się ciała. Z tych obszarów usuwane są teraz fragmenty zniszczonych ścian. W poniedziałek w leżącym na granicy z Polską Görlitz doszło do wybuchu gazu. Budynek z pokojami na wynajem został całkowicie zniszczony. W chwili eksplozji miały w nim przebywać trzy osoby. Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Ponad 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy odkryto na Lubelszczyźnie. Zatrzymana została jedna osoba. O szczegółach akcji celników mówi rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
12: Skontrolowali jedną z posesji gminy Łuków. W znajdującym się tam magazynie oraz kontenerze morskim funkcjonariusze wykryli ponad 580 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 20 milionów złotych.
7: Na wniosek prokuratora zatrzymany 43-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nagrody inspirowane dziką przyrodą nagrodzone w prestiżowym na Wyspach Brytyjskich Festiwalu Kwiatów i Sztuki Ogrodowej. Zainteresowanie wzbudziła róża nazwana imieniem supermodelki Kate Moss.
13: Najważniejszą nagrodę całego festiwalu zdobyła brytyjska projektantka Sarah Everall za ogród na krawędzi. Jury zachwyciła gigantyczna rzeźba matki natury z pnia drzewa oraz rośliny inspirowane dzikim brytyjskim krajobrazem. The Guardian napisał, że to jeden z najbardziej widowiskowych ogrodów ostatnich lat. Nagrodę dla najlepszego małego ogrodu zdobyli Joe i Laura Carey za projekt Rozkwit w mieście. W kategorii balkonu wygrał ogród Mały Ogród Wspólnej Wiedzy. Projekty pokazują, że nawet niewielka przestrzeń może być pełna roślin i przyciągać owady. Złote medale zdobyły również ogrody pełne dzikich kwiatów, leśnych roślin i naturalnej zieleni. Ogromne zainteresowanie wywołała także nowa odmiana róży, Kate Moss. Kwiat w kremowo-cytrynowym kolorze zaprezentowano po raz pierwszy właśnie podczas londyńskiego festiwalu. Brytyjskie media okrzyknęły go jedną z największych atrakcji tegorocznej wystawy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: są ostrzeżenia przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Poza tym dużo słońca, jedynie przelotne opady po południu w centrum i na wschodzie. Przyjemne wiosenne temperatury od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum do 24 na wschodzie.
4: Na program zaprosił jego sponsor.
17: W studiu z najświeższą prognozą pogody pojawił się Dariusz Schmidt w jakimś dziwnym nastroju, jakieś figle ci w głowie.
18: Ach, no, dzień dobry.
17: Zostawiam się, co miałeś na myśli, jak tutaj próbowałeś, to mnie przedrzeźniałeś przed chwilą.
18: Nie, no, gdzież bym śmiał.
17: Ty się rozgrzewałeś przed pogodą,
18: rozgrzewałem,
17: tak?
18: Okay. Tak powiem tutaj, dobrze. Aparat gębowy.
17: Okej. Okay. Zatem proszę bardzo, wykorzystaj go teraz odpowiednio.
18: Pogoda w kraju, proszę państwa, kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Polska pozostanie w umiarkowanie ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Mniej chmur na niebie jedynie do południa w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach, ale to już pod sam koniec dnia. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Głównie na południu i w centrum i na wschodzie miejscami również pojawią się burze. Lokalnie posypie gradem. Temperatura maksymalna dziś od 17-19 stopni na wschodzie, po morzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum i 23 do 24 na południowym wschodzie.

0: do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 20-21 stopni, również w Rybniku, Raciborzu, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu, a w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni, wysoko w Beskidach, nieco chłodniej od 8 do 11. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 991, a mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale. Będzie, no, mniej więcej tak się utrzymywało, leciutko rosło. Biometr dziś korzystny, czyli innymi słowy łagodna, wiosenna pogoda sprzyjać dziś będzie naszemu dobremu samopoczuciu. A jutro w piątek dużo słońca i to od poranku. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami tylko wzrośnie do umiarkowanego. Padać nie powinno. Temperatura podobna do dzisiejszej w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend, w sobotę, zachmurzenie przeważnie duże, jednak z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie, ciut cieplej, ale w niedzielę już słonecznie. No i zrobi się fajnie ciepło, bo na termometrach nawet do 25, miejscami 26 stopni Celsjusza.
1: Bardzo mi się podoba ta prognoza pogody. Zapraszam w takim razie ponownie, powtórzysz te pozytywne wiadomości po godzinie 14. Nie zapomnij rozgrzać aparatu mowy. Dariusz, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Jest 11.
1: Trwają prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej. O złożonych przez siebie poprawkach mówiła w Radiu Katowice europosłanka Mirosława Nykiel. Policjanci z Bytomia zatrzymali 40-latka. W swoim mieszkaniu posiadał nielegalną plantację konopi indyjskich. Przedłuża się naprawa torowiska tramwajowego w centrum Katowic.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwają prace nad budżetem Unii Europejskiej. Chodzi o to, by województwo śląskie otrzymało jak najwięcej środków. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel powiedziała w Radiu Katowice, że do proponowanego budżetu złożyła ponad 200 poprawek. W ten sposób eurodeputowana chce zaszyć mechanizmy wsparcia ze sprawiedliwej transformacji w innych programach. Mirosława Nykiel przypomniała, że Śląsk miał do tej pory najwięcej środków z tego funduszu, czyli ponad 2 miliardy euro. Teraz zawnioskowano o kolejne 2 miliardy. Europosłanka podkreślała, że za każdą poprawką stoją realne potrzeby całego województwa śląskiego.
3: Wszyscy optymistycznie zakładali, że ten fundusz będzie działał nadal. To znaczy co? Że tych Gliwice dostają realne wsparcie przy przestawianiu swojej produkcji na auta elektryczne, hybrydowe. Że klaster Silesia Automotive będzie miał z czego finansować te nowe technologie. Że nasi giganci z Gliwic mogą inwestować, a nie zwijać interes.
1: Razem ze swoim ugrupowaniem, czyli Europejską Partią Ludową, Mirosława Nykiel będzie próbowała zbudować koalicję, by poprawki nie przepadły w głosowaniach. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
4: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu.
1: Zarzut dotyczył wytwarzania znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Może mu grozić do 20 lat pozbawienia wolności, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Naprawa torowiska tramwajowego w Katowicach potrwa dłużej niż planowano. Pierwotnie ruch tramwajów pomiędzy Spodkiem a katowickim rynkiem miał powrócić jutro. Tak się jednak nie stanie. Oznacza to, że pasażerowie nadal muszą się liczyć z utrudnieniami. Jak przekazały tramwaje śląskie, na harmonogram prac duży wpływ miały ostatnie intensywne opady deszczu. Jeśli pogoda pozwoli, prace na katowickim rynku powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
1: Lokalna kultura, śląskie tradycje i wspólne przeżywanie historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To czeka na uczestników trzecich pokoleniowych spotkań na Śląskim Podwórku, które odbywają się dziś w Świętochłowicach. Hasło tegorocznej odsłony brzmi Od kołyski do wesela. Rodzinne opowieści spod czerwonej cegły. W programie znalazły się głównie występy artystyczne. Na scenie pojawią się zespoły od dziecięcych po senioralne. Nie zabraknie też społeczników, chociażby z Miejskiej Rady Seniorów czy dzieci z kilku miejskich przedszkoli. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
1: Dziś duże zachmurzenie w regionie, a lokalnie możliwy jest słaby deszcz. Temperatura do 21 stopni. Z informacji ważnych dla alergików: pylą dąb, trawy, babka, szczaw i pokrzywa. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
6: W studiu z najświeższą prognozą pogody pojawił się Dariusz Schmidt w jakimś dziwnym nastroju, jakieś figle ci w głowie.
7: Ach, no, dzień dobry.
6: Zastanawiam się, co miałeś na myśli, jak tutaj próbowałeś, mi przedrzeźniałeś przed chwilą.
7: Nie, no, gdzież bym śmiał.
6: Ty się rozgrzewałeś przed pogodą,
7: rozgrzewałem,
6: tak?
7: Rozgrzewałem,
6: okay.
7: Tak powiem, tutaj
6: dobrze.
7: Aparat gębowy.
6: Zatem proszę bardzo, wykorzystaj go teraz odpowiednio.
7: Pogoda w kraju, proszę państwa, kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Polska pozostanie w umiarkowanie ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Mniej chmur na niebie jedynie do południa w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach, ale to już pod sam koniec dnia. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Głównie na południu i w centrum i na wschodzie miejscami również pojawią się burze. Lokalnie posypie gradem. Temperatura maksymalna maksymalna dziś od 17-19 stopni na wschodzie, Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum i 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam od 11-14. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, zachodni, na południowym wschodzie kraju miejscami północnym. A w województwie śląskim ogólnie dziś na niebie sporo chmur, jednak co jakiś czas przez te chmury przebijać będą się również promienie słońca. Poza tym, jak to mówią, z dużej chmury spadnie dziś też mały deszcz, ale tylko gdzieniegdzie słabo i krótko. Lokalnie jednak może też zagrzmieć. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach do 21 i w metropolii do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 20-21 stopni również w Rybniku, Raciborzu, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu, a w rejonach podgórskich od 17-19 stopni, wysoko w Beskidach, nieco chłodniej od 8-11. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 991, a mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale. Będzie, no, mniej więcej tak się utrzymywało, leciutko rosło. Biometr dziś korzystny, czyli innymi słowy łagodna, wiosenna pogoda. Sprzyjać dziś będzie naszemu dobremu samopoczuciu. A jutro w piątek dużo słońca i to od poranku. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami tylko wzrośnie do umiarkowanego. Padać nie powinno. Temperatura podobna do dzisiejszej w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend, w sobotę, zachmurzenie przeważnie duże, jednak z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie, ciut cieplej, ale w niedzielę już słonecznie. No i zrobi się fajnie ciepło, bo na termometrach nawet do 25, miejscami 26 stopni Celsjusza.
6: Bardzo mi się podoba ta prognoza pogody. Zapraszam w takim razie ponownie, powtórzysz te pozytywne wiadomości po godzinie 14. Nie zapomnij rozgrzać aparatu mowy. Dariusz, do usłyszenia.
7: Do usłyszenia.
0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Gliwicach na Daszyńskiego. Do kolizji doszło w rejonie skrzyżowania z drogą 78 w Wójtowej Wsi. Zatłoczona autostrada A4 na węźle Kleszczów. Korek jest na pasach do Wrocławia. To za sprawą prac drogowych. Więcej aut na wlocie do centrum Katowic od Siemianowic Śląskich. Sporo samochodów na przejeździe pod dworcem kolejowym i na Kościuszki za dworcem. Zakorkowane skrzyżowanie Warszawskiej, Granicznej i Dudy Gracza. Więcej samochodów na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Korek na drodze 78 w Szałszy koło Gliwic, gdzie pracują drogowcy. Ciasno też na drodze 78 w rejonie węzła Zabrze Północ. Na jedynce między Tychami a Bieckiem więcej samochodów w Pszczynie. Zakorkowany zjazd z trasy S1 do Centrum Żywca. Jadący drogą 44 między Mikołowem a Gliwicami zwalniają w Borowej Wsi, gdzie pracują drogowcy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. MSZ domaga się uwolnienia Polaków, członków globalnej flotylli. Wezwano Charge d'Affaires, ambasadę Izraela. Polska gotowa wesprzeć państwa bałtyckie w ochronie ich nieba.
9: Ja zrobię wszystko, żeby polscy piloci chronili naszych sąsiadów.
8: Zapowiada minister obrony. Jeszcze dziś podpis pod rozporządzeniem w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Polska stanowczo potępia działania Izraela wobec zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wśród nich są Polacy. Flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. Na pokłady 70 jednostek wkroczyło izraelskie wojsko, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych.
10: Szef polskiego MSZ poinformował w mediach społecznościowych, że polecił niezwłocznie wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w celu przekazania mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Wicepremier napisał też, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir po zatrzymaniu flotylli zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać aktywistów płynących do Gazy, aresztowanych przez izraelskie wojsko. Aktywiści klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu widać również szydzącego z nich Ben-Gwira, który dodatkowo napisał: tak, witamy zwolenników terroryzmu, witamy w Izraelu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: Polska gotowa wysłać samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi, zapowiedział w Tallinie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej i jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi i Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach.

0: typu powiadomień.
1: No nas nie było.
0: No u nas tak, tych alarmów no, jeszcze nie tak było. Były w Rzeszycy, ale to 70 kilometrów stąd.
1: To tak.
0: Mieszkańcy Dyneburga zdają sobie sprawę z zagrożenia. Spotkana przeze mnie miejscowa Polka, pani Milena, podkreśla, że napięcie czuć, chociaż nie wpływa ono na codzienne funkcjonowanie.
2: To właśnie, że jesteśmy blisko granicy. To jest najbardziej po prostu to gdzie jesteśmy, jest najstraszniejsze dla nas.
0: A Narodowe Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że w przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi aktywowano myśliwce NATO pełniące misję patrolowania przestrzeni powietrznej.
3: Kamil Zalewski, dziękuję za relację. Szef MSWiA jeszcze dziś ma podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wszyscy obywatele powinni mieć takie same prawa, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
4: Pan minister Kierwiński jest słowny, jeżeli coś obiecał, że dzisiaj podpisze, to podpisze. Wiele osób żyje w związkach, powiedzmy, ma inne odmienne poglądy, inne zaopatrywania, również seksualne i uważam, że po prostu powinni wszyscy mieć takie same prawo żyć w Polsce, która jest dla wszystkich Polaków.
3: Od marca Naczelny Sąd Administracyjny nakazał transkrypcję aktów małżeństw w sumie 7 par. Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów spocznie na warszawskich Powązkach. Stworzyła pamiętne kreacje w takich filmach i serialach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Noce i dnie. Przez lata była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi. Od początku swojej kariery współpracowała też z Polskim Radiem.
5: Stanisława Celińska zagrała w niemal 300 słuchowiskach. W Teatrze Polskiego Radia występowała w repertuarze klasycznym i współczesnym. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. Jak wyznawała...
6: W radiu czułam się bardzo dobrze i te ćwiczenia na wyobraźnię, jakie są, kiedy gram rolę tylko i wyłącznie głosem, to jest coś niebywałego.
5: Stanisława Celińska była również cenioną wokalistką. Z Polskim Radiem wydała między innymi płytę Atramentowa.
7: Atrament nocy serca zatruwa rytm.
5: Mówi szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
8: Za którą Polskie Radio i pani Stanisława otrzymaliśmy podwójną platynę.
5: Artystka była wielokrotnie nagradzana zarówno za osiągnięcia aktorskie, jak i muzyczne. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
3: Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Poza tym dużo słońca i jedynie przelotne opady po południu w centrum i na wschodzie. Na termometrach dziś od 17 stopni na Pomorzu do 24 na wschodzie.
10: Na program zaprosił jego...

0: Jest 12. Decyzja o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Europy nie powinna dotknąć Polski ani Estonii, mówił w Tallinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Śląscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karetki prywatnego transportu medycznego. Pod hasłem "Zadbaj o siebie, mamo i tato" w częstochowskim starostwie powiatowym trwają bezpłatne badania profilaktyczne.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Państwa europejskie mają prawo oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej spotkał się w Tallinie z szefem estońskiego resortu obrony, z którym rozmawiał m.in. o obecności wojsk USA w krajach wschodniej flanki NATO. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wycofaniu części amerykańskiego kontyngentu z Europy nie powinna dotknąć Polski ani Estonii.
2: Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach. Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Jest teraz etap planowania, bo wiem, że wszyscy jesteście zainteresowani, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy. Na to musimy poczekać około 2-4 tygodni.
0: Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Pentagon zapewnił jednak, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową w Polsce, którą określił mianem wzorcowego sojusznika. Policjanci z grupy Speed zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który prowadził karetkę prywatnego transportu medycznego. Teraz odpowie za to przed sądem. Kierowcę zatrzymano na drodze krajowej 86 na wysokości Sosnowca, mówi Dominik Michalik z katowickiej policji.
3: Kierujący poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniał pas ruchu bez używania kierunkowskazów, a przy tym wykorzystywał pojazd jako pojazd uprzywilejowany, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. W trakcie czynności okazało się, że 58-latek nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania, a jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie spowodowane jest alkoholem.
0: 58-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów przez co najmniej 3 lata oraz nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Juwenalia śląskie rozpoczynają się dziś w Katowicach. Wydarzenia organizowane będą na terenie Parku Leśnego. Dla uczestników przygotowano specjalną, bezpłatną linię autobusową S1. Połączy ona centrum Katowic z Muchowcem, mówi Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4: Trasa linii została wyznaczona w taki sposób, aby umożliwić dogodny dojazd m.in. z centrum przesiadkowego Sądowa, czy też ze Śródmieścia Katowic do rejonu katowickiego Parku Leśnego.
0: Autobusy S1 będą kursować do późnych godzin nocnych z soboty na niedzielę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Pod hasłem "Zadbaj o siebie, mamo i tato" w częstochowskim starostwie powiatowym trwają bezpłatne badania profilaktyczne. Sprawdzany jest m.in. stan serca, słuchu, wzroku, a także znamion na skórze. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia swoją ofertę, sanepid edukuje w temacie kleszczy, a amazonki uczą samobadania. To jedna z form dbania o zdrowie naszych mieszkańców, mówi Anna Dziewior z Zarządu Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
5: W dobrej, przyjaznej atmosferze zapraszamy po raz 15. Przebadaliśmy w ten sposób takim właśnie programem. Mamy ponad 600 mieszkańców. Nie jesteśmy ośrodkiem zdrowia, jesteśmy samorządem, ale na tyle, na ile możemy. Jeżeli budżet nie pozwala w ramach jakichś szerszych programów, no to właśnie taką profilaktyką, współpracą z wieloma podmiotami chcemy zadbać o zdrowie pacjentów. Myślę, że dzięki temu wielu osobom, wielu pacjentom i wielu mieszkańcom po prostu możemy pomóc.
0: W ramach akcji prowadzone są też szkolenia i wykłady. Bezpłatne badania profilaktyczne w częstochowskim starostwie powiatowym potrwają do godziny 15. Dziś zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, a lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura do 21 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Dość spokojnie mija czas na drogach województwa śląskiego. Od północy w policyjnych raportach zapisało się tylko albo aż 50 zdarzeń. Z ostatnich to kolizje. Doszło do takowej m.in. w Sosnowcu na Mościckiego, a także w Jasienicy, to powiat żywiecki na ulicy Kazimierza. Poza tym zwalniamy jadąc drogą 79 przez Katowice, dokładniej na wysokości osiedla Gwiazdy, jadąc w kierunku Jaworzna. Dalej na hamulec naciskamy w katowickim Zawodziu, w centrum Mysłowic oraz oraz w Sosnowieckiej Niwce. Sporo samochodów i zatory mamy też na DK44, szczególnie w Bieruniu, gdzie trwają prace drogowe. Te spowalniają ruch również na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Wolniej tą trasą przejeżdżamy także przez Pszczynę. Ciasno jest o tej porze na drogach prowadzących do centrum Żywca. Na północy województwa śląskiego największy ścisk mamy na drodze krajowej numer 43 w Lgocie.
7: W studiu z najświeższą prognozą pogody pojawił się Dariusz Szmit w jakimś dziwnym nastroju, jakieś figle ci w głowie.
8: Ach, no, dzień dobry.
7: Zastanawiam się, co miałeś na myśli, jak tutaj próbowałeś, ty mnie przedrzeźniałeś przed chwilą?
8: Nie, no, gdzież bym śmiał.
7: Ty się rozgrzewałeś przed pogodą,
8: rozgrzewałem,
7: tak?
8: Rozgrzewałem, że okay, tak powiem, tutaj dobrze. Aparat gębowy.
7: Zatem proszę bardzo, wykorzystaj go teraz odpowiednio.
8: Pogoda w kraju, proszę państwa, kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Polska pozostanie w umiarkowanie ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Mniej chmur na niebie jedynie do południa w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach, ale to już pod sam koniec dnia. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Głównie na południu i w centrum i na wschodzie miejscami również pojawią się burze. Lokalnie posypie gradem. Temperatura maksymalna dziś od 17-19 stopni na wschodzie, po morzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum i 23-24 na południowym wschodzie, chłodniej nad samym morzem, tam od 11-14. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, zachodni, na południowym wschodzie kraju miejscami północnym. A w województwie śląskim ogólnie dziś na niebie sporo chmur, jednak co jakiś czas przez te chmury przebijać będą się również promienie słońca. Poza tym, jak to mówią, z dużej chmury spadnie dziś też mały deszcz, ale tylko gdzieniegdzie słabo i krótko. Lokalnie jednak może też zagrzmieć. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach do 21 i w metropolii do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 20-21 stopni również w Rybniku, Raciborzu, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu, a w rejonach podgórskich od 17-19 stopni, wysoko w Beskidach, nieco chłodniej od 8-11. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 991, a mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale. Będzie, no, mniej więcej tak się utrzymywało, leciutko rosło. Biometr dziś korzystny, czyli innymi słowy łagodna, wiosenna pogoda. Sprzyjać dziś będzie naszemu dobremu samopoczuciu. A jutro w piątek dużo słońca i to od poranku. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami tylko wzrośnie do umiarkowanego. Padać nie powinno. Temperatura podobna do dzisiejszej w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend, w sobotę, zachmurzenie przeważnie duże, jednak z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie, ciut cieplej, ale w niedzielę już słonecznie. No i zrobi się fajnie ciepło, bo na termometrach nawet do 25, miejscami 26 stopni Celsjusza.
7: Bardzo mi się podoba ta prognoza pogody. Zapraszam w takim razie ponownie, powtórzysz te pozytywne wiadomości po godzinie 14. Nie zapomnij rozgrzać aparatu mowy. Dariusz, do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dwie osoby zatrzymane w sprawie śmierci dziecka w żłobku w Ząbkach to opiekunki. Płace rosną najwolniej od 5 lat, spowalnia przemysł. Siłownia, biblioteka, kursy językowe. Korzystają z nich więźniowie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach pod Warszawą zatrzymane w sprawie śmierci 2-letniego chłopca. Do tragedii doszło wczoraj. Dziecko wpadło do oczka wodnego na terenie posesji.
10: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
9: Mówiła prokurator Karolina Staros, opiekunki w wieku 53 i 48 lat były trzeźwe. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy, spowolnienie widać w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9,5 tysiąca złotych. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, wskazuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
11: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
9: Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 3,1%, w marcu rosła 3 razy szybciej. Lada dzień dowiemy się, co dalej z władzami Krakowa. Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. O szczegółach Paweł Pawlica.
12: Przygotowania trwają w 453 komisjach referendalnych. Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Ci, którzy pójdą w niedzielę oddać głos, otrzymają dwie karty. Pierwsza będzie dotyczyła odwołania prezydenta, druga Rady Miasta.
13: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
12: Mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
13: O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
12: O udział w głosowaniu apeluje opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego, którzy zarzucają władzom Krakowa, między innymi niekompetencje, podwyżki czy wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent Aleksander Miszalski zachęca z kolei do omijania w niedzielę komisji referendalnych, a inicjatywę nazywa polityczną dogrywką wyborów samorządowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
9: Referendum w sprawie odwołania prezydenta będzie ważne, jeśli zagłosuje co najmniej 159 tysięcy osób. Pijany kierowca karetki zatrzymany niedaleko Sosnowca. Ambulans należał do prywatnego transportu medycznego.
3: Kierujący poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniał pas ruchu bez używania kierunkowskazów, a przy tym wykorzystywał pojazd jako pojazd uprzywilejowany, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. W trakcie czynności okazało się, że 58-latek nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania, a jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie spowodowane jest alkoholem.
9: Jak relacjonuje Dominik Michalik z katowickiej komendy, 58-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Grożą mu 3 lata więcej.

0: trenera, a potem uczestniczyć w hobbystycznych kursach. Każdy może także poprosić o intymne spotkanie z żoną. Jest to możliwe, bo w pokojach wykorzystywanych do rozmów z adwokatem stoją rozkładane półkotapczany. W areszcie Trybunału przebywają przywódcy polityczni i wojskowi oskarżeni o zbrodnie wojenne i ludobójstwo, których średnia wieku wynosi 60 lat. Wszyscy są traktowani tak samo, powiedział mi dyrektor Wydziału Usług Sądowych. Marc Dubuisson docenia pracę Trybunału, bo osoby, za którymi wydano nakaz aresztowania, mają utrudnione życie. Wiedzą, że nie mogą swobodnie podróżować. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem Grudziądz, gdzie jest dostateczna. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Ostrzeżenia przed burzami dla Warmii, Mazur, Kujaw i Mazowsza. Poza tym może przelotnie padać w regionach północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Najchłodniej w Gdańsku i Zakopanem 17 stopni, najcieplej w Warszawie 23.
4: Ogłoszenie społeczne.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: Na zegarach 13. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże środki strażakom ochotnikom. O wyzwaniach stojących przed energetyką w regionie eksperci dyskutowali w Zabrzu. Częstochowscy radni zdecydują, czy nowy wiadukt w centrum miasta będzie nosić imię Jacka Magiery.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Miliony złotych na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwami Klimatu oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali umowę na kwotę 25 milionów złotych. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta powiedział, że te pieniądze mają pomóc OSP w reagowaniu na gwałtowne zjawiska pogodowe.
2: Nie tak dawno mieliśmy ogromny pożar na Lubelszczyźnie i tych pożarów niestety może być tylko więcej. I dlatego tak ważne jest doposażanie sprzętem również ochotniczych straży pożarnych, które są tym lokalnym, bardzo ważnym komponentem tego pierwszego reagowania.
0: Narodowy Fundusz oraz resorty klimatu i MSWiA współpracują w tej dziedzinie od 2011 roku. W tym okresie udało się zakupić ponad 3000 samochodów i ponad 80 sztuk specjalistycznego sprzętu. Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw i Taurona debatowali dziś nad wyzwaniami rozwoju energetycznego w regionie. W Zabrzu odbyła się konferencja pod nazwą Transformacja energetyczna dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Uczestnicy rozmawiali również o odpowiedzialności i trójstronnej współpracy. Jak powiedział Radiu Katowice wiceprezes Tauron Dystrybucja Marcin Marzyński, niezwykle ważne jest zwiększenie tempa rozwoju energetycznego.
3: Dużo jeszcze przed nami. Ta transformacja trwa, ale najbliższe lata pokażą, że to zapotrzebowanie na energię będzie jeszcze większe niż dzisiaj. Mówimy o tym, że Śląsk dzisiaj się rozwija bardzo szybko. My widzimy bardzo duży potencjał, rozmawiamy z firmami, rozmawiamy z biznesem. Widzimy, że zapotrzebowanie na energię jest tożsame z tym, ile biznes chce lokować się tutaj, na południu Polski, a szczególnie na Śląsku.
0: Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski podkreślił, że transformacja energetyczna to wspólny interes samorządów.
4: Każdy z reprezentowanych tutaj samorządów ma w zasadzie te same wyzwania, czyli musi sobie zapewnić energię. Wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów, którzy reprezentują samorząd, wielu przedstawicieli podmiotów współpracujących chce uczestniczyć w tej dyskusji, jak ma wyglądać przyszłość naszej lokalnej energetyki.
0: Tauron zapowiedział zacieśnienie współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami w odpowiedzi na dynamiczny rozwój regionu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu ma nosić imię Jacka Magiery. Zdecydują dziś o tym miejscy radni na trwającej sesji. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, a także wychowanka Rakowa Częstochowa padła ze środowiska kibiców i zyskała poparcie władz miasta. W sąsiedztwie wiaduktu może wkrótce stanąć nowy stadion Rakowa, mówi prezes klubu Wojciech Cygan.
5: Wybitny sportowiec, wybitny piłkarz, świetny trener. Duży cios dla całego środowiska Rakowa i myślę, że dla całej Częstochowy. A fajna symbolika wiaduktu. Wiaduktu, który łączy dwie strony miasta, a z drugiej strony też miejsce, mam nadzieję, które w niedalekiej przyszłości będzie gościło też mury stadionu. Myślę, że i lokalizacja, i ta symbolika to coś trafionego w punkt.
0: Także dziś radni zdecydują o nadaniu nowemu rondu w dzielnicy Stare Miasto imienia Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela Częstochowy. Juwenalia śląskie przenoszą się dziś do Katowickiego Parku Leśnego. Dla uczestników wydarzenia Zarząd Transportu Metropolitalnego wspólnie z Urzędem Miasta przygotował specjalne autobusy. Linia S1 będzie kursować od dzisiejszego popołudnia do nocy z soboty na niedzielę. Pomiędzy centrum przesiadkowym przy ulicy Sądowej a Muchowcem nawet co 10 minut. Przejazd tą linią będzie bezpłatny, a wszystkie szczegóły dostępne są na stronie transportgzm.pl.
6: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: W drugiej części dnia w regionie początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Później czekać nas będą rozpogodzenia, a na termometrach maksymalnie dziś 20 stopni.
7: W studiu z najświeższą prognozą pogody pojawił się Dariusz Schmidt w jakimś dziwnym nastroju, jakieś figle ci w głowie.
8: Ach, No, dzień dobry.
7: Zastanawiam się, co miałeś na myśli, jak tutaj próbowałeś, ty mnie przedrzeźniałeś przed chwilą?
8: Nie, no gdzież bym śmiał.
7: Ty się rozgrzewałeś przed pogodą,
8: rozgrzewałem,
7: tak?
8: Tak powiem, tutaj dobrze. Aparat gębowy.
7: Zatem proszę bardzo, wykorzystaj go teraz odpowiednio.
8: Pogoda w kraju, proszę państwa, kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Polska pozostanie w umiarkowanie ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Dlatego w kraju przeważnie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Mniej chmur na niebie jedynie do południa w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach, ale to już pod sam koniec dnia. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Głównie na południu i w centrum i na wschodzie miejscami również pojawią się burze. Lokalnie posypie gradem. Temperatura maksymalna dziś od 17-19 stopni na wschodzie, po morzu w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum i 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam od 11-14. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni, na południowym wschodzie kraju miejscami północnym. A w województwie śląskim ogólnie dziś na niebie sporo chmur, jednak co jakiś czas przez te chmury przebijać będą się również promienie słońca. Poza tym, jak to mówią, z dużej chmury spadnie dziś też mały deszcz, ale tylko gdzieniegdzie słabo i krótko. Lokalnie jednak może też zagrzmieć. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach do 21 i w metropolii do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej. Temperatura w zakresie 20-21 stopni również w Rybniku, Raciborzu, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu, a w rejonach podgórskich od 17-19 stopni, wysoko w Beskidach, nieco chłodniej od 8-11. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 991, a mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskale. Będzie, no, mniej więcej tak się utrzymywało, leciutko rosło. Biometr dziś korzystny, czyli innymi słowy łagodna, wiosenna pogoda sprzyjać dziś będzie naszemu dobremu samopoczuciu. A jutro w piątek dużo słońca i to od poranku. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami tylko wzrośnie do umiarkowanego. Padać nie powinno. Temperatura podobna do dzisiejszej w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend, w sobotę, zachmurzenie przeważnie duże, jednak z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura maksymalna 21-23 stopnie, ciut cieplej, ale w niedzielę już słonecznie. No i zrobi się fajnie ciepło, bo na termometrach nawet do 25, miejscami 26 stopni Celsjusza.
7: Bardzo mi się podoba ta prognoza pogody. Zapraszam w takim razie ponownie, powtórzysz te pozytywne wiadomości po godzinie 14. Nie zapomnij rozgrzać aparatu mowy. Dariusz, do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na początek Kozie Głowy i ulica Porajska. Tutaj mamy pojazd, który wjechał do rowu. Wstępnie to zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Jedna osoba jest poszkodowana, udzielana jest jej pomoc. Mamy też kolizję samochodu z rowerzystą. To już Bytom i ulica Orzegowska. W Sosnowcu na 11 listopada przy centrum handlowym stłuczka dwóch pojazdów i jeszcze droga krajowa numer 94 w Dąbrowie Górniczej. Przed zjazdem w Aleje Róż na pasach w stronę Sosnowca. Tu także stłuczka dwóch samochodów osobowych. A że zbliża się popołudniowy szczyt komunikacyjny, to trzeba liczyć się w tym rejonie z nieco większymi niż zazwyczaj korkami. Zaglądamy teraz na drogę 86, która zwalnia nieco na wysokości Sosnowieckiej Pogoni. Jadąc dalej w stronę Siewierza, zwalniamy tradycyjnie przed światłami w rejonie Będzińskiej Syberki. Mocno przykorkowana o tej porze jest droga 79 na granicy Jaworzna i Sosnowca, ale też w rejonie Ronda w Sosnowieckiej Niwce. Teraz droga krajowa 44, która przykorkowana jest w Tychach, szczególnie w Urbanowicach, ale też w Bieruniu.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polscy aktywiści z flotylli Sumut wyszli z izraelskiego więzienia, są w drodze do kraju. Polska gospodarka rozwija się najszybciej w Unii, ale mamy też najwyższy deficyt. Ścigany za oszustwa prezes serwisu cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze dziś dwoje polskich aktywistów globalnej flotylli opuści Izrael. Flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. Polski MSZ stanowczo potępił działania strony izraelskiej i od początku domagał się uwolnienia Polaków, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
10: Nasi obywatele, nie tylko nasi obywatele, już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. My działaliśmy wielofrontowo, tak to można nazwać, bo działaliśmy również we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotyli.
9: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wnioskuje o wydanie zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Do opinii publicznej trafiło nagranie, na którym Itamar Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą na ziemi, a on krzyczy: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Polska w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego, tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Ale Polska będzie miała najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych.
11: Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii dzięki stabilnej konsumpcji prywatnej i wysokiemu poziomowi inwestycji finansowanych z unijnych funduszy. W przyszłym roku nastąpi ograniczenie tempa wzrostu PKB w związku ze spowolnieniem inwestycji i konsumpcji publicznej. Jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to wyniesie on 6,5% PKB. Te dane to ponad dwukrotne przekroczenie dozwolonego w Unii poziomu. Wprawdzie połowa krajów go przekracza, ale w Polsce jest on najwyższy. Rośnie też dług publiczny. Polska jest w grupie kilkunastu krajów z długiem przekraczającym 60% PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Prezes serwisu cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Prokuratura chce, by odpowiedział przed sądem za oszustwa. Śledczy z Poznania prowadzą postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z serwisu wymiany walut cinkciarz.pl. Dostali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Mogli stracić w sumie ponad 125 milionów złotych. Lada dzień myśliwce piątej generacji F-35 przylecą do Polski. Maszyny przechodzą ostatnie przeglądy w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w tym tygodniu powinny pojawić się w macierzystej bazie w Łasku.
12: Kilkadziesiąt godzin, tyle prawdopodobnie dzieli nas od historycznego momentu, czyli pojawienia się nad Wisłą jednych z najbardziej zaawansowanych samolotów na świecie, myśliwców F-35. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz już odlicza godziny.
13: Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. To są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-16.

0: Tomasz Kłosiewicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
1: W ten sposób można w dosyć sprawny sposób ogrzać krew tego człowieka, czyli jednocześnie ogrzać cały jego organizm. No i tak też się udało nam to zrobić. Po kilku godzinach zatrzymania krążenia tego pacjenta udało się przywrócić spontaniczną pracę do serca.
0: Pacjent przebywa na oddziale intensywnej terapii. Na koniec szaleńczy rajd na hulajnodze ulicami Łodzi, kierujący jednośladem. Najprawdopodobniej nastolatek jechał pod prąd momentami na jednym kole. Film trafił do sieci.
2: W związku z zamieszczonym na portalach społecznościowych filmem pokazującym nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie się osoby jadącej na hulajnodze, policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział.
0: Mówił Maksymilian Jasiak z Policji w Łodzi. I to już wszystko w tym serwisie Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla Warmii, Mazur, Kujaw i Mazowsza. Poza tym może przelotnie padać w regionach północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Najchłodniej w Gdańsku i Zakopanem 17 stopni, a najcieplej w Warszawie 23 stopnie.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

0: teraz czas na skrót najważniejszych informacji. W studiu Tomasz Gancarek.
1: Były prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl, podejrzany o pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Zdaniem śledczych łączna suma strat klientów kantoru przekroczyła już 185 milionów złotych. 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT-u mundurowi oszacowali na kwotę ponad 20 milionów złotych. Juwenalia śląskie przenoszą się dziś do Katowickiego Parku Leśnego. Dla uczestników wydarzenia Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował specjalne bezpłatne autobusy. Linia S1 będzie kursować od dzisiejszego popołudnia do nocy z soboty na niedzielę pomiędzy centrum przesiadkowym przy Sądowej a Muchowcem nawet co 10 minut. Zasilana deszczówką sztuczna rzeka powstanie wzdłuż remontowanej w Częstochowie promenady Niemena. 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na ten cel przyznał miastu Zarząd Województwa Śląskiego.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczniemy je od wieści przekazanej przez naszego słuchacza z Wiślanki, czyli z DK81. Przy zjeździe do Żor na jezdni w stronę Katowic zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Te informacje potwierdza drogówka. Droga jest mocno przykorkowana. Teraz Jastrzębie-Zdrój i ulica Górnicza. Tutaj mamy wypadek z udziałem motocykla i samochodu osobowego. W Bielsku-Białej z kolei zdarzenie drogowe z udziałem dwóch osobówek. I jeszcze Katowice, ulica Armii Krajowej. Na rondzie zderzyły się dwa pojazdy. W sumie od północy mamy już 70 zdarzeń zapisanych w policyjnych raportach, a poza tym nie ma już utrudnień po kolizji, jaka miała miejsce na DK94 w Dąbrowie Górniczej przy zjeździe w Alei Róż. Jednak droga ta w Dąbrowie przetyka się w Strzemieszycach i przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. Mocno zwalniamy też na drodze 86 od granicy Katowic i Sosnowca w kierunku Siewierza. Ciasno jest również na 70C9 w Zawodziu, w Mysłowicach, w Sosnowcu i na granicy Sosnowca i Jaworzna. W stolicy województwa śląskiego wolne tempo mamy m.in. na 73. Pułku Piechoty Chorzowskiej Korfantego.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Dzień dobry, minęła 14. Serwis informacyjny Anna Zaleśna-Sewera.
4: MSZ chce zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Na nagraniach wyśmiewa i szydzi z aktywistów flotylli. Ekstradycja byłego prezesa kantoru Cinkciarz.pl wpadł w USA. Prokuratura czeka na decyzję amerykańskiego sądu. TISA premiera Madziara zabiera się za zmianę w prawie na Węgrzech. Szef polskiej dyplomacji wnioskuje do MSWiA o wydanie zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Na nagraniach w sieci widać, jak Itamar Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów z flotylli Sumut, którzy klęczą na ziemi, a on krzyczy: tak, witamy zwolenników terroryzmu. Polskie MSZ wyraziło oburzenie w związku z zachowaniem izraelskiego ministra, podkreśla rzecznik resortu Maciej Wewiór.
5: Charles Raffet, przedstawiciel placówki Izraela w Warszawie, usłyszał bardzo wyraźną naszą opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również w internecie, na filmikach, nasze oburzenie takim zachowaniem. Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele i miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael.
4: Będą deportowani do Turcji, informuje rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylli Rafał Piotrowski.
6: Będą deportowani do Turcji około godziny 15. Jednak w pełni będziemy dopiero spokojni, gdy ich zobaczymy. Nie mamy informacji na temat stanu ich zdrowia. Istnieje duże ryzyko, że mogli spotkać się z przemocą.
4: Aktywiści flotylli zamierzali przełamać morską blokadę Gazy i zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. Izraelskie wojsko zatrzymało około 70 łodzi. Ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. Były prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl, podejrzany oszustwa i pranie brudnych pieniędzy, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, wylicza Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
7: Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
4: Śledczy z Poznania prowadzą postępowanie dotyczące oszukania klientów serwisu Cinkciarz.pl. Mogli stracić 185 milionów złotych, wynika z najnowszych danych prokuratury. TISA rozpoczyna zmianę w prawie po przejęciu władzy na Węgrzech. Jednym z najważniejszych projektów jest likwidacja Urzędu Ochrony Suwerenności. Instytucja powołał rząd Viktora Orbana do monitorowania organizacji i mediów, które miały podlegać zagranicznym wpływom.
8: Nowe władze argumentują, że urząd stał się narzędziem politycznej presji wobec niezależnych mediów, organizacji pozarządowych i krytyków poprzedniego rządu. Instytucja miała niemal nieograniczone uprawnienia śledcze i praktycznie nie była kontrolowana. Równocześnie parlament przygotowuje powołanie kilku komisji śledczych. Według węgierskich mediów mają one zbadać m.in. działalność Urzędu Ochrony Suwerenności, sposób wydawania publicznych pieniędzy przez poprzedni rząd oraz polityczne wykorzystanie instytucji państwowych. Komisje mają otrzymać szerokie uprawnienia i możliwość przesłuchiwania byłych ministrów oraz urzędników związanych z obozem Fideszu. TISO zapowiada, że celem jest ujawnienie mechanizmów politycznego nadużywania państwa oraz przygotowanie zmian konstytucyjnych ograniczających podobne praktyki w przyszłości. Wezwani będą mieli obowiązek stawienia się przed komisją. Zmiany mają być częścią szerszej reformy państwa przygotowywanej przez nowy rząd. TISO zapowiada nowelizację konstytucji, reformę mediów publicznych oraz zwiększenie kontroli parlamentu nad państwowymi służbami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów. W Warszawie trwa ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Artystkę wspomina lider zespołu Tilaf, Muniek Staszczyk.
9: Chodzące dobro, cudowny człowiek, wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi generalnie, no wszystkich, ciepło ogromne, tak ja to się czułem ze Stasią tak jakby taką, nie wiem, no bardzo, bardzo starszą siostrą albo mamą.
4: Stanisławę Celińską przyszedł też pożegnać aktor Stefan Friedman.
10: Smutek, odchodzą najbliżsi przyjaciele, koledzy ze strady, z filmów. Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz, te nasze występy u Wajdy. Będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach przede wszystkim.
4: Prezydent odznaczył artystkę pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie w pasie od Warmii przez Mazowsze, Pośląski, Małopolskę przelotne opady deszczu i burze. Aktualnie w Suwałkach 19 stopni, w Rzeszowie 22, w Łodzi 20, w Warszawie 23, chłodniej w Gdańsku 17. Trójka.
0: Studio Radia Katowice. Z prognozą pogody melduje się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zmienna aura, prawda?
12: No, będzie się zmieniać.
0: A teraz tłumacz, proszę pana, co to znaczy.
12: W kraju po południu wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie w pasie od Warmii przez Mazowsze, Pośląski, Małopolskę jeszcze mogą pojawić się przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie może zagrzmieć i w czasie tej burzy może posypać drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, chłodniej miejscami na terenach podgórskich i na wybrzeżu, tam 16-18 stopni, lokalnie na środkowym wybrzeżu i w rejonie Półwyspu Helskiego tylko 14 na termometrach. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i północny. W województwie śląskim na niebie jeszcze sporo chmur, jednak miejscami może też chwilowo słabo popadać deszcz. Jednak później, od północnego zachodu województwa zacznie się rozpogadzać i wyjrzy do nas słońce. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i na Jurze do 20, w Bielsku Białej do 19 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 17 do 19, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty. Północno-zachodni. Najbliższa noc, proszę państwa, pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów deszczu, z temperaturą w zakresie 7-10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu będzie wiał. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 991, mierzone na poziomie morza 1024 hektopaskali. Będzie stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, korzystny. A jutro, w piątek rano, bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo, gdzieniegdzie też nieco więcej chmur na niebie się pojawi. Temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Padać nie będzie, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A weekend w sobotę, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie duże, jednak z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni. W niedzielę zrobi się naprawdę wiosennie, pięknie, słonecznie i cieplej, nawet do 25-26 stopni Celsjusza.
0: I to są informacje, jakich oczekiwałem. Dariusz Schmidt, dziękuję Ci pięknie, zwłaszcza te dobre prognozy dotyczące soboty powinny mnie i Państwa wybierających się na kolejną odsłonę akcji Trenuj z Ligo i Tauronkiem ucieszyć. Przypomnę, w sobotę jesteśmy w Bieruniu, tam promujemy zdrowy tryb życia, promujemy sport, promujemy dobre odżywianie się, ale jeszcze sobie w tej godzinie na ten temat więcej opowiemy.
12: W Bieruniu jest zawsze pogodny mikroklimat.
0: Powiedział Dariusz Schmidt, honorowy obywatel Bierunia, coś czuję. Dzięki Ci śliczne.
12: Dzięki.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broszka, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, okej. Trzymajcie się, hej.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A teraz czas na skrót informacji i Tomasza Gancarka.
1: Policjanci z grupy Speed zatrzymali pijanego kierowcę, który prowadził karetkę pogotowia transportu medycznego. 58-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie, teraz grożą mu 3 lata więzienia. Naprawa torowiska tramwajowego w Katowicach potrwa dłużej niż planowano. Pierwotnie ruch tramwajów pomiędzy Spodkiem a katowickim rynkiem miał wrócić jutro, tak się jednak nie stanie. A to oznacza, że pasażerowie nadal muszą się liczyć z utrudnieniami. 80 milionów złotych dofinansowania uzyskał projekt partnerski Regeneracja Miast, poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. Uzyskane środki mają zostać przeznaczone na rozwój usług społecznych i zdrowotnych oraz realizację miejskich inwestycji. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Tak zdecydowali miejscy radni. Jacek Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa, zmarł 10 kwietnia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zagrożenie łotewskiej przestrzeni powietrznej poderwano myśliwce NATO. Ustawa regulująca rynek kryptoaktywów w rękach senatorów, jeszcze dziś decyzja. Zbliża się dłuższy czerwcowy weekend, wyjazdy będą nieco droższe. Polska gotowa wysłać samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi. Zapowiedział to w Tallinie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Łotwie znów ogłoszono alert związany z zagrożeniem dronami. Wprowadzono go we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W Dyneburgu jest Kamil Zalewski. Kamilu, powiedz, czy alarm został odwołany i czy wiadomo, skąd pochodzi dron?
3: Tak, otrzymałem zresztą pewnie tak jak wszyscy, którzy znajdują się obecnie na terenie wschodniej Łotwy, wiadomość z informacją, że jest bezpiecznie. Na razie wiadomo, że alerty zostały rozesłane z powodu jednego drona, tak mówił w łotewskim radiu publicznym rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy. Bezzałogowiec miał nadlecieć z terytorium Białorusi i podobno był widziany w rejonie miasta Krasław. Mieszkańcy Dyneburga otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe po raz pierwszy, odkąd zaczęło dochodzić do incydentów z dronami. Jednak łotewskie siły zbrojne przekazały później, że jest to ostrzeżenie dla jednostki samorządowej odpowiednika polskiego powiatu, a nie dla samego miasta. Dlatego chyba życie na ulicach Dyneburga toczy się normalnie.
4: Ciasnej gry nie znaję.
5: Szczerze mówiąc, na razie nie mam specjalnie żadnych przemyśleń na temat dronów, bo to wszystko zaczęło się dopiero niedawno.
3: Mówiła Sofia. Spotkałem też studentów z zagranicy, którzy przyjechali na tydzień na uniwersytet do Dyneburga w ramach tygodnia Erasmus. Mówili mi, co było największym problemem w momencie otrzymania porannych alertów.
5: Zdenerwowaliśmy się, że nie mogliśmy wyjść z budynku. Tak, czuliśmy się bezpiecznie, ale martwiło nas, że może władze będą chciały go zamknąć. Ja boję się o to, aby nie zamknęli lotniska, bo jutro wracam do domu, do Hiszpanii.
3: Dodam, że łotewski przewoźnik kolejowy informował, że w niektórych rejonach wstrzymano ruch pociągów do czasu odwołania zagrożenia.
2: Kamil Zalewski, dziękujemy za relację. Jeszcze dziś Senat zdecyduje w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Poprawki zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Budżetu rekomenduje ich odrzucenie. Marek Pęk z PiSu liczy, że senacka większość wykaże się dobrą wolą.
6: Ten projekt cały czas jest tym samym złym projektem, który nie będzie dobrze wpływał na rynek kryptowalut i nie rozwiąże w żaden sposób tych problemów, z którymi się ostatnio zetknęliśmy, z całą tą aferą, gdzie jak w soczewce ukazuje się słabość całego tego systemu. No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału? My mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć? No nie, tak nie będzie.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że ustawa będzie przyjęta bez poprawek. Jego zdaniem sytuacja jest czytelna. Albo opowiadamy się za oszustami pokroju zonda krypto, albo oszukanymi.
7: Liczą na to miliony Polaków, które na rynku kryptowalut inwestują. Przecież jeżeli nie będzie regulacji, to rynek kryptowalut i tak będzie działał, bo jest rozporządzenie MiCA. Na czym będzie polegać różnica? Że te firmy nie będą zarejestrowane w Polsce. Czy to ma jakieś znaczenie? Ma. Gdyby się okazało, że jakaś firma ma problemy, upada, to większa jest szansa odzyskania przynajmniej części majątku firmy, jeżeli ona jest zarejestrowana w Polsce, a nie poza granicami kraju.
2: Dwie poprzednie regulujące rynek kryptowalut ustawy prezydent Karol Nawrocki zawetował. Alkohol, który spożywali szczecińscy strażnicy graniczni, był z legalnego źródła, informuje prokuratura. W internacie w Szczecinie znaleziono ciało 19-letniego funkcjonariusza. Wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania jego śmierci.
8: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol. w internacie, to było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
2: Informuje rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Julia Szosna. Dwaj pozostali strażnicy graniczni są w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Długi czerwcowy weekend będzie nieco droższy niż rok temu. Wszystko przez rosnące koszty utrzymania hotelowych obiektów.
9: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty. No a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi.
2: Mówi analityk Jarosław Sadowski, jak podkreśla Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki, Polacy wybierają wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
10: W przypadku wyjazdów krajowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
2: Według analityków w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba rezerwacji jest to o 1/4 wyższa niż rok temu.
11: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w części Małopolski i Podkarpacia, poza tym dobra, miejscami bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami i przelotny deszcz. 19 stopni na północy, 21 w centrum, do 22 na południu.
13: Na program zaprosił.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgu. Za tym razem zaczniemy je od północy województwa śląskiego, dokładniej od autostrady A1. Na wysokości Mykanowa, na pasach w stronę Łodzi, mamy zdarzenie drogowe z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Służby docierają na miejsce zdarzenia, jak przekazał nam przed chwilą dyżurny śląskiej drogówki. Najlepiej to miejsce ominąć, zjeżdżając na węźle Jasna Góra. W dalszym ciągu z utrudnieniami trzeba liczyć się na Wiślance, czyli na drodze krajowej numer 81, gdzie, przypomnę, w Żorach na pasach w stronę Katowic zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Służby prowadzą jeszcze czynności w Jastrzębiu Zdroju. Tam na ulicy Górniczej doszło do wypadku motocyklisty z samochodem osobowym. Ogólnie 82 zdarzenia mamy od północy w policyjnych raportach. Poza tym przykorkowana jest autostrada A4 od węzła Mikołowska po węzeł Brzęczkowice, ale też od granicy Mysłowic i Katowic na pasach w stronę Gliwic. Spory tłok mamy również na drodze 86 od Katowic po Będzińską Syberkę, jak również na wysokości Giszowca jadąc w stronę Tychów. Autostrada A1 o tej porze przytyka się jeszcze też za węzłem Sośnica.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatruć,

0: A teraz czas na Tomasza Gancarka i skrót najważniejszych informacji.
1: Na 20 lat więzienia częstochowski sąd skazał Adama S., oskarżonego o zabójstwo. Do zbrodni doszło w czerwcu minionego roku w Kochanowicach. Mężczyzna zaatakował nożem znajomego, po czym zadzwonił na pogotowie, a sam oddał się w ręce mundurowych. Do katowickiego magistratu wpłynęła petycja w sprawie nadania jednemu z parków, ulic lub skwerów miejskich imienia posła Łukasza Litewki. Pismo złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Charytatywnego Sercem Wzniesione z Katowic. Zasilana deszczówką sztuczna rzeka powstanie wzdłuż remontowanej w Częstochowie promenady Niemena. 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na ten cel przyznał miastu Zarząd Województwa Śląskiego. Gmina Żarki chce ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędem i pozostałymi instytucjami. Pomóc w tym ma aplikacja mobilna Moje Żarki. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli zdalnie załatwić wiele spraw.
2: Wybiła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 maja. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki. Przed nami Krzysztof Zyblewski.
3: Pilna kontrola Ministerstwa Rodziny. W żłobku, w którym zmarło dwuletnie dziecko, zatrzymano dwie opiekunki. Senat odrzuca wniosek prezydenta. Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Pożegnanie wielkiej aktorki i piosenkarki Stanisławy Celińskiej spoczęła na wojskowych powązkach. Jutro pilna ministerialna kontrola w żłobku w podwarszawskich Ząbkach w związku ze śmiercią dwulatka. Zapowiedziała ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania, czy była ona wystarczająca, wynikająca z przepisów.
3: Wczoraj po południu dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Zatrzymano dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat, które opiekowały się dziećmi, mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
5: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
3: Jeśli w ciągu 48 godzin śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Dyrekcja żłobka z uwagi na śledztwo nie udziela żadnych informacji. Były wiceminister funduszy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek zatrzymany przez CBA. Taką informację podaje TVN24. Jak ustaliła stacja, miał zostać zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Prokuratura Europejska. Chodzi o przyznawanie publicznych środków. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej, był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej w latach 2020-2023. Były prezes kantoru internetowego cinkciarz.pl podejrzany o pranie pieniędzy, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych klienci stracili co najmniej 185 milionów złotych. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi.
6: Decyzja o tym, co dalej z Marcinem P. zależy od amerykańskiego sądu i może zająć kilka dni, mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
7: Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego tutaj postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
6: Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wyjaśnia, w jaki sposób klienci kantoru tracili pieniądze.
7: W związku z korzystaniem z platformy wymiany walut Cinkciarz, te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
6: Liczba osób pokrzywdzonych ustalonych w tej sprawie przez prokuraturę przekroczyła już 5 tysięcy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Karol Nawrocki chciał odpowiedzi na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Jak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, pytanie referendalne zostało sformułowane w sposób stronniczy.
8: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
3: Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów została pochowana na wojskowych Powązkach. Zmarła tydzień temu, miała 79 lat.
9: Kościół Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie był wypełniony po brzegi tymi, którzy chcieli osobiście pożegnać Stanisławę Celińską. W imieniu artystów przemówiła aktorka i przyjaciółka zmarłej Lucyna Malec.
10: Dziś czujemy smutek, rozpacz, ból i niezgody na to, że musimy się z tobą pożegnać.
9: Stanisława Celińska była też wokalistką. Lider TILAF Muniek Staszczyk wspomina swoją przyjaciółkę jako wyjątkową osobę.
11: Chodzące dobro, cudowny człowiek. Zawsze mi mówiła, że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
9: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Reportaż o Stanisławie Celińskiej w naszej popołudniowej audycji przed 19:00. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Adam wszedł do studia pytając, czy to piątek. Prostuję, jest czwartek, 21 maja, Adam Malecki, sport po raz pierwszy po południu.
13: Dzień dobry, ale naprawdę się zastanowiłem, byłem przez chwilę zszokowany, myślałem, że mój kalendarz się...
2: To się zdarza.
13: ...zmienił. Już w niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy tenisowy turniej French Open z Polakami. Miejmy nadzieję, w rolach głównych nasi poznali rywali. Największe nadzieje wiążemy z występem czterokrotnej zwycięzczyni zmagań pod wieżą Eiffla, czyli Igą Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Australijką Emerson Jones, Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. Do turnieju głównego z eliminacji awansowała także Maja Chwalińska, która rywalkę pozna dopiero wieczorem po zakończeniu meczu w kwalifikacyjnych. To teraz o panach naszych, Hubercie Hurkaczu i Kamilu Majchrzaku. Hubi trafił na Hiszpana Jaume Muniara, natomiast przeciwnikiem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabillo. W piłce nożnej kilka dni temu Polski Związek Piłki Nożnej wpadł na kuriozalny pomysł, by Superpuchar Polski rozgrywać we Wrocławiu. Dotąd mecz pomiędzy mistrzem kraju a zdobywcą Krajowego Pucharu odbywał się na Stadionie Mistrza. Tak też miało się odbyć w tym roku. Przygotowania do dnia meczowego rozpoczął Lech Poznań, jednak PZPN pokrzyżował plany i to na 2 miesiące przed rozegraniem meczu. Jest reakcja kibiców Górnika Zabrze Lecha Poznań, którzy zapowiedzieli zbojkotowanie spotkania we Wrocławiu. Ciąg dalszy zapewne nastąpi. Nie będzie za to kontynuacji przygody Afimiko Pululu w Jagiellonii Białystok. Napastnik nie przedłuży kontraktu i swoją przyszłość postanowił połączyć z innym klubem. Nie wiadomo jeszcze jakim. Pululu trafił do Jagi w 2023 roku. Wywalczył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. Ostatnio został pominięty w powołaniach na mundial przez selekcjonera Demokratycznej Republiki Konga. I jeszcze piłka kopana i wczorajszy finał Ligi Europy, w którym Aston Villa z Matim Kaszem wygrała 3-0 z Freiburgiem. Na Wyspach euforia, w Niemczech raczej minorowe nastroje, choć tamtejsze media uznają wyższość rywali i chwalą dzielną postawę drużyny z Bundesligi.
14: Cudowne gole przerwały wspaniały sen o tytule, zgadza się Frankfurter Rundschau. Według Frankfurter Allgemeine Zeitung to mogła być jedyna taka szansa w Europie dla SC Freiburg i dość długo cel wydawał się w zasięgu. Potem jednak Anglicy wrzucili wyższy bieg, a do zwycięstwa i drugiego po 44 latach europejskiego tytułu poprowadził ich w ocenie gazety Król Emery, bo to trener Aston Villa w dużej mierze odpowiada za obecny styl wyspiarzy. Kicker pisze, że wiele klubów chciałoby przeżyć taką przygodę jak zespół z Fryburga Bryzowijskiego, ale mało komu to się udaje. Mimo przegranego finału kibicom z miasta pod francuską granicą zostaną wspomnienia ze zwycięstw z Genkiem, Celtą Vigo, Bragą, Bazyleą i Utrechtem. W nowym sezonie Freiburg zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
13: Teraz w sporcie to już wszystko, a kolejny w Trójce za godzinę.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Za godzinę, czyli w czwartek o 17:05. Ach, gdyby dzisiaj był piątek, to już byłby prawie weekend. Ale jest czwartek, więc jest prawie weekend.
13: No ale u nas te weekendy i tak pracowite.
2: Tak, bo my kochamy swoją pracę. To jest nasza pasja. A kto wykonuje swoją pracę, która jest jednocześnie pasją, ten nigdy nie pracuje. Albo pracuje 24 godziny na dobę. Proszę wybrać taką wersję, która Państwu bardziej odpowiada. My się z Adamem zastanowimy. Przy Myśliwieckiej słońce i pojedyncze obłoczki, zachmurzenie większe dziś tylko na wschodzie, przelotne opady deszczu głównie w centrum i na wschodzie, teraz po południu. Miejscami mogą pojawić się burze, a lokalnie grad. Od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 23-24 stopni na wschodzie, tam najcieplej, chłodniej, jak to bywa zazwyczaj nad morzem, od 11 do 14 stopni.
15: Na program zaprosił jego sponsor.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od północy województwa śląskiego, dokładnie od autostrady A1 w rejonie Mykanowa na pasach w stronę Gliwic. Ciężarówka przewożąca samochody osobowe zderzyła się z innym samochodem ciężarowym przewożącym gaz. Droga dość mocno się korkuje. Policja sugeruje korzystać z objazdów, jednak te także są dość mocno przeciążone. Poza tym w dalszym ciągu utrudniony mamy przejazd drogą 86 przez Sosnowiec oraz przez Będzińską Syberkę. W pierwszym W przypadku powodem są prace związane z budową ekranów dźwiękochłonnych, a w drugim światła przy centrum handlowym. 86 zwalnia też od węzła Bagienna do Giszowca w Katowicach. Wolne tempo mamy również na autostradzie A4, mniej więcej od trzech stawów w Katowicach na pasach w stronę Krakowa. Zwalniamy też bardziej przed bramkami w Brzęczkowicach. Wracamy do Katowic, bo mocno przekorkowana jest ulica 73 Pułku Piechoty. Cenne minuty tracimy też na Chorzowskiej, Sokolskiej, Kościuszki, Mikołowskiej, Korfantego, Warszawskiej czy Bagiennej. A DK44 o tej porze przetyka się w Mikołowie Tyskich.

wiecie, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem. I wypuścić ten... to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że

0: poszło. Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja cię kocham od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Minęła już 17. Policjanci zatrzymali na drodze S86 karetkę. Za kierownicą siedział pijany mężczyzna. W Katowicach rozpoczęły się juwenalia śląskie. Na koncerty można dojechać za darmo. Częstochowski magistrat chce sprzedać zabytkowy budynek w ścisłym centrum miasta. Chodzi o tak zwaną katownię.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policjanci z grupy Speed zatrzymali pijanego kierowcę, który prowadził karetkę prywatnego transportu medycznego. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej komendy, kierowca wpadł na drodze krajowej nr 86 na wysokości Sosnowca.
2: Kierujący poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniał pas ruchu bez używania kierunkowskazów, a przy tym wykorzystywał pojazd jako pojazd uprzywilejowany, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. W trakcie czynności okazało się, że 58-latek nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania, a jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie spowodowane jest alkoholem.
0: Jak się okazało, 58-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Teraz grożą mu za to przestępstwo 3 lata więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. W Katowicach rozpoczęły się juwenalia śląskie. Od dziś wydarzenia będą organizowane na terenie Parku Leśnego. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji specjalną, bezpłatną linię autobusową S1, która połączy centrum stolicy województwa śląskiego z Muchowcem, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Trasa linii została wyznaczona w taki sposób, aby umożliwić dogodny dojazd m.in. z Centrum Przesiadkowego Sądowa, czy też ze Śródmieścia Katowic do rejonu katowickiego Parku Leśnego. Autobusy linii S1 będą kursować do późnych godzin nocnych z soboty na niedzielę. Połączenia będą realizowane nawet co 12 minut przed koncertami oraz co 10 minut po ich zakończeniu.
0: Wszystkie szczegóły są dostępne m.in. na stronie transportgzm.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Częstochowski magistrat chce sprzedać zabytkowy budynek w ścisłym centrum miasta. Znajduje się on przy ulicy Popiełuszki i sąsiaduje z jasnogórskimi parkami. Powstał 126 lat temu i jest objęty opieką konserwatora zabytków. Od wielu lat stoi pusty. W 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chciało stworzyć tam Centrum Pamięci i Tożsamości. Jednak po zmianie rządu pomysł ten upadł. Miasta nie stać na inwestycję w ten obiekt, mówi Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
4: Miasto się szykuje do innych inwestycji, tak? Jakby no, nie jest tajemnicą, że bardzo poważnie myślimy o stadionie. Włókniarz ma też potrzeby. Zresztą no, miasto przez kilka lat poprzednich konsolidowało swoje tereny przy ulicy Łódzkiej, więc tam ZGM ma w naszym imieniu budować bloki, więc akurat no, tu nie będziemy w ten temat wchodzić, a jeszcze nas czeka rewitalizacja Eleneksu, więc mamy co robić.
0: Budynek od początku powstania był m.in. siedzibą wojsk rosyjskich, następnie niemieckich, a później także Urzędu Bezpieczeństwa PRL. Już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Dziś na 101,2 FM m.in. o barierach, na jakie napotykają osoby niewidome i niedowidzące, oraz zaproszenie na festiwal Świstaka, który jutro odbędzie się w Sosnowcu. Na 98,4 FM dziś o darmowych badaniach profilaktycznych w starostwie podsumujemy też Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy. Z kolei na fali z Beskidów, czyli 103 FM, dziś podsumujemy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Popływamy też kajakiem w Ustroniu oraz opowiemy, co zawiera najważniejsza książka żywiecczyzny. Zdaniem meteorologów przed nami pogodna noc, w wielu miejscach z niemal bezchmurnym niebem. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na północy województwa bez zmian, mam na myśli autostradę A1. Na wysokości Mykanowa przed godziną 16 doszło do zdarzenia drogowego. Ciężarówka przewożąca samochody najechała w tył innego pojazdu przewożącego gaz. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Mamy za to informację, że korek w stronę Gliwic nadal ma kilka kilometrów. Na północy regionu ciasno jest też na drodze 43 w Lgocie. Tam trwają prace drogowe. W środkowej części regionu na hamulec najmocniej naciskamy jadąc za czwórką w rejonie węzła Mysłowice, jadąc w stronę Krakowa. DK44 nadal zwalnia w Tychach w rejonie węzła z Krajową Jedynką, ale też w Bieruniu, gdzie mamy ekipy remontowe. Poza tym w Katowicach przytkana jest ulica 73 Pułku Piechoty, ale wolniej jedziemy też Kościuszki, Mikołowską, Ligocką, Geppert-Meyer, Dworcową czy Korfantego.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
2: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego może mieć zakaz wjazdu do Polski. Procedurę rozpoczął szef MSWiA. Jest zgoda unijnych krajów na czwartą wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski. Pozostaje tylko formalna decyzja Brukseli. Cztery Polki w turnieju głównym French Open. Z kim zagrają? O tym w sporcie. Rozpoczęła się procedura wpisania izraelskiego ministra Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. Zdecydował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. O zakaz wjazdu dla ministra bezpieczeństwa narodowego apelował szef MSZ-u Radosław Sikorski. To pokłosie opublikowanego przez izraelskiego polityka filmu, na którym widać, jak członkowie globalnej flotylli są brutalnie traktowani i poniżani. Wśród aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy są osoby z Polski. Marcin Kierwiński podziela zdanie Radosława Sikorskiego i uważa, że izraelski minister nie powinien mieć wjazdu do Polski, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka.
3: Minister Marcin Kierwiński polecił wszcząć formalną procedurę wpisania ministra Itamara Ben-Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej jest niepożądany. Dyrektor Urzędu do Spraw Cudzoziemców musi tak naprawdę zweryfikować, jakie jest żądanie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Zatrzymani polscy aktywiści niedługo zostaną deportowani z Izraela do Turcji. Jak powiedział nam rzecznik polskiej sekcji flotylli Rafał Piotrowski, widziała się z nimi już polska konsul.
4: Wizualnie wygląda, że wszystko z nimi w porządku. Czekamy, aż będziemy mogli z nimi się bezpośrednio skomunikować, zadbać o nich, dowiedzieć się, co się wydarzyło i kontynuować misję, bo jednak płynęli, ryzykowali życiem właśnie po to, aby nagłośnić, jak Izrael funkcjonuje i zaprotestować o blokadzie, okupacji i opresji Palestyńczyków.
2: W kierunku Strefy Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów. Na pokład jednostek, mimo że były na wodach międzynarodowych, weszło izraelskie wojsko. Ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. Zatrzymanie flotylli będzie za niespełna pół godziny tematem Pulsu Trójki. Unijne kraje zgodziły się na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej ma być już tylko formalnością.
5: Najtrudniejszy etap Polska ma już za sobą, bo o ile ostateczna decyzja komisji jest przesądzona, bo jej wstępna ocena w ubiegłym miesiącu była pozytywna, o tyle proces zatwierdzania przez unijne kraje wcale nie był gwarantowany, bo mogły się zdarzyć opóźnienia, gdyby któryś kraj zażądał wyjaśnień. Teraz jeszcze Komisja Europejska będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, by mogły one trafić do Polski, co ma nastąpić najpóźniej za 2 tygodnie. Te pieniądze pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Woda pod szczególnym nadzorem, od ujęcia aż po kran. Właściciele i zarządcy budynków zgodnie z nowymi przepisami mają od dziś obowiązek monitorowania jej jakości. Na liście znalazły się urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Odpowiedzialność za jakość wody ponoszą już nie tylko wodociągi, mówi szefowa radomskiego sanepidu Jolanta Wolszczak.
6: Zarządca budynku będzie musiał mieć dokumentację, gdzie będzie monitorowane przeglądy. Raz na 6 lat będą musieli aktualizować taką ocenę ryzyka. Będą prowadzone też badania w kierunku legionelli i ołowiu.
2: Zdrowie uczniów jest najważniejsze, dlatego wodę bada się regularnie, zapewnia dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu Michał Jagiełło.
7: Ta woda jest sprawdzana z poziomu sanepidu, który przychodzi szczególnie po okresach wakacyjnych, okresach feryjnych, ale również pobiera próbki wody do badań spoidełek, które znajdują się na terenie szkół i placówek oświatowych, szczególnie w kuchni, żeby wyeliminować jakiekolwiek zakażenia.
2: Czas na dostosowanie się do nowych, zgodnych z unijną dyrektywą przepisów to 2 lata. I jeszcze polityczna burza w Londynie wybuchła po tym, jak brytyjski rząd złagodził część sankcji na rosyjską ropę. Gabinet Keira Starmera zgodził się na import paliwa lotniczego i diesla produkowanego m.in. w Indiach z rosyjskiego surowca. Jak relacjonuje nasza korespondentka Anna Rączkowska, według krytyków to może przynosić Moskwie dodatkowe pieniądze na wojnę przeciw Ukrainie.
8: Brytyjski rząd tłumaczy swoją decyzję rosnącymi obawami o ceny paliw i bezpieczeństwo dostaw po wybuchu wojny z Iranem. Londyn chce uniknąć gwałtownych podwyżek cen energii i problemów na rynku paliwowym. Na rząd spadła jednak fala krytyki. Brytyjska opozycja zarzuca premierowi hipokryzję i przypomina, że Wielka Brytania od początku wojny przekonywała do twardych sankcji wobec Rosji oraz odcinania Kremla od pieniędzy za ropę. Rozczarowania nie ukrywa również Kijów. Ukraińskie władze ostrzegają, że nawet czasowe wyjątki od sankcji mogą zwiększyć dochody Rosji wykorzystywane do finansowania wojny. Kontrowersje wywołał także sposób ogłoszenia tej decyzji. Brytyjski rząd opublikował informację późnym wieczorem. Według mediów nawet część ministrów była zaskoczona, że Londyn zdecydował się na taki krok. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport i Adam Malecki po raz drugi w popołudniu.
11: W wielkoszlemowym tenisowym French Open poznaliśmy drabinkę turnieju głównego z udziałem Polek i Polaków. Panie na początek, w pierwszej rundzie Iga Świątek zagra z Australijką Jones, Magdalena Frank z Rumunką Rusę, a Magdalinet z Czeszką Walentową. Maja Chwalińska, która przeszła 3-stopniowe eliminacje, swoją rywalkę pozna dopiero wieczorem. A panowie tenisiści, Hubert Hurkacz wpadł na Hiszpana Muniara, a Kamil Majchrzak na Chilicika Tabillo. A jak losowanie oceni Tomasz Iwański, trener tenisa?
12: Nikt nie może w jakiś szczególny sposób na losowanie narzekać. To znaczy, no Iga oczywiście jest zdecydowaną faworytką pierwszego meczu, a tym losowanie jak losowanie na Roland Garros. No ciężko jest oczekiwać ludzi w main draw wielkiego szlema, którzy nie będą umieli grać, no bo to tak nie działa.
11: Czyli w Europie nie ma słabych drużyn piłkarskich, a w tenisowym French Open nie ma słabych zawodników. Turniej na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się w niedzielę. Pierwsza runda potrwa do wtorku. Skoro mowa była o piłce nożnej, to swojego superstrzelca traci Jagiellonia Białystok. Umowy z klubem nie przedłużył Afimiko Pululu. Zawodnik rodem z Demokratycznej Republiki Konga postanowił zmienić otoczenie, lecz jego dalsze losy nie są jeszcze znane. W Białymstoku będzie dobrze wspominany. 27-latek trafił do Jagi w lipcu 2023 roku. Wywalczył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. W kolarstwie. W wyścigu Giro d'Italia peleton jedzie przez Ligurię, z Imperii do Novi Ligure, meta coraz bliżej. A kibice dwóch kółek z podziwem ostatnio śledzili poczynania naszej kolarki Dominiki Włodarczyk. W miniony weekend wygrała 2 etapy w kraju Basków, co patrząc na zakłócone przygotowania było mało prawdopodobne. Tym bardziej zwycięstwa cieszą.
13: Bardzo fajne to jest uczucie. 3 tygodnie temu naprawdę miałam bardzo ciężkiego wirusa. Dosyć byłam poważnie chora i niestety musiałam zrezygnować ze swoich głównych celów na moją pierwszą część sezonu, czyli klasyków ardeńskich. I teraz tak naprawdę jestem bardzo zaskoczona swoją dyspozycją. Na wygraną trzeba sobie dać szansę.
11: Dziewczyna z charakterem. Przypomnę, że rok temu Dominika ukończyła Tour de France na 4. miejscu.
10: Będzie jeszcze sport po południu po raz 3, prawda?
11: Bo
10: zawsze do 3 razy sztuka. A tam trochę walczył ze słuchawkami, ale wszystko się udało teraz po 17. A jeśli chodzi o... teraz ja trochę walczę, bo zgubiłam gdzieś prognozę pogody, bo już zajęłam się piosenką, która za moment...
11: Jest słonecznie.
10: To będzie The Rolling Stones. Tak, u nas jest słonecznie, ale już chciałam powiedzieć, jak będzie w nocy. Jak myślisz, jak będzie w nocy?
11: Też słonecznie.
10: Kiedyś tak powiedziałam na antenie. To jest jedno z moich najwspanialszych wspomnień, ale będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w centrum i na wschodzie miejscami duże i tam przelotne opady deszczu, szybko zanikające. To jest optymistyczna prognoza pogody. W drugiej połowie nocy, czyli mniej więcej od której? Od 3, myślisz? Tak, chyba pewnie mniej więcej od 3. Na północnym zachodzie kraju miejscami wzrośnie to zachmurzenie do dużego, ale na pozostałym obszarze lokalnie wystąpią silne zamglenia lub mgły. Teraz widać, dlaczego musiałam poszukać tego, prawda? Bo jednak bym tego z pamięci nie powiedziała. Ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 10 stopni. Na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny od 11 do 13, na Podhalu 6 stopni.
1: trójka.

0: Minęła 18. Zabrze oficjalnie sprzedało większościowy pakiet akcji Górnika. Bytomscy policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich, a w Sosnowcu podsumowano drugą edycję Forum Zdrowia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na początek serwisu będziemy się jednak chwalić. Nasz redakcyjny kolega Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix 2026. Realizator dźwięków naszej rozgłośni otrzymał nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację słuchowiska Himalaje. Jak czytamy w uzasadnieniu jury, laureat udowodnił, że dźwięk w Teatrze Wyobraźni nie jest jedynie tłem dla słowa, ale autentycznym językiem narracji, potężnym narzędziem dramaturgicznym i nośnikiem najgłębszych emocji. W Radiu Katowice powstało słuchowisko oparte na przedstawieniu Himalaje, które Teatr Śląski zrealizował na podstawie biografii Jerzego Kukuczki autorstwa Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. To wyreżyserowana przez Roberta Talarczyka historia o życiu, śmierci, wielkich namiętnościach, pragnieniach i ryzyku, którego czasem nie da się wyrzec. Proces sprzedaży Górnika Zabrze dobiegł końca. Dziś oficjalnie podpisano umowę, na mocy której firma Lukasa Podolskiego objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu, o czym poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
2: Udało nam się dopełnić wszystkich formalności, podpisaliśmy odpowiednie dokumenty. Bardzo się cieszę, że mogę zdjąć ten ciężar odpowiedzialności z miasta Zabrze. No i zajmujemy się teraz tym, co umiemy najlepiej. Piłką nożną i prowadzeniem tego klubu, ja mogę się skupić bardziej na zarządzaniu samym miastem i jego wyzwaniach.
0: Nabywca akcji Lukas Podolski nie krył satysfakcji.
3: Cieszę, że dzisiaj się to wydarzyło. Nieoficjalnie, ale już jestem tak właścicielem przez większy okres, bo dużo w tym klubie robię i dużo też spędzam czasu, żeby to wszystko poszło do przodu. Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport. Wszystko może się wydarzyć.
0: Nowy właściciel zapłacił za Górnika niespełna 4 miliony złotych, ale w umowie zapisano także, że w ciągu 3 lat klub zostanie dokapitalizowany kwotą 12,5 miliona złotych. Podolski przestrzega jednak, że budowa wielkiego klubu wymaga cierpliwości. Ale już ten sezon dla Górnika jest wyjątkowo udany. Na początku maja Zabrzanie zdobyli Puchar Polski, a w tabeli Ekstraklasy plasują się na drugim miejscu. Zakończenie rozgrywek w najbliższą sobotę.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
4: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków udurzających.
0: Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. W Sosnowcu podsumowano drugą edycję Forum Zdrowia, która odbyła się wraz ze zlotem MedTracków. Podczas wydarzenia przeprowadzono niemal 3150 różnego rodzaju badań. Wśród nich te z zakresu profilaktyki nowotworowej, badania przesiewowe w kierunku chorób cywilizacyjnych czy konsultacje kardiologiczne. Jak powiedział Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu, spośród wszystkich przeprowadzonych badań w ponad 20% przypadków stwierdzono wyniki odbiegające od normy i zalecono dalszą diagnostykę. Sosnowieckie Forum Zdrowia wraz ze zlotem MedTracków mają zostać zorganizowane po raz kolejny w przyszłym roku. Przed nami pogodna noc z temperaturą minimalną od 8 do 10 stopni. Jutro rano bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na północy województwa bez zmian, mam na myśli autostradę A1. Na wysokości Mykanowa przed godziną 16 doszło do zdarzenia drogowego. Ciężarówka przewożąca samochody najechała w tył innego pojazdu przewożącego gaz. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Mamy za to informację, że korek w stronę Gliwic nadal ma kilka kilometrów. Na północy regionu ciasno jest też na drodze 43 w Lgocie. Tam trwają prace drogowe. W środkowej części regionu na hamulec najmocniej naciskamy jadąc za czwórką w rejonie węzła Mysłowice, jadąc w stronę Krakowa. DK44 nadal zwalnia w Tychach w rejonie węzła z Krajową Jedynką, ale też w Bieruniu, gdzie mamy ekipy remontowe. Poza tym w Katowicach przytkana jest ulica 73 Pułku Piechoty, ale wolniej jedziemy też Kościuszki, Mikołowską, Ligocką, Geppert-Meyer, Dworcową czy Korfantego.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 18. Krzysztof Zyblewski w studiu, czas na serwis trójki.
2: W Stambule jest już troje Polaków z globalnej flotylli dla Strefy Gazy, której aktywistów zatrzymało izraelskie wojsko. Jacek Rzet, były poseł i były wiceminister funduszy w rządzie PiSu, zatrzymany przez CBA. Oszukali prawie 900 osób, organizując fałszywe zbiórki charytatywne. Akt oskarżenia trafił do sądu. Aktywiści z globalnej flotylli Sumut są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Wśród nich jest troje Polaków zatrzymanych po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Flotylla kolejny raz próbowała dostarczyć pomoc mieszkańcom palestyńskiej enklawy, mówił w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji flotylli Rafał Piotrowski.
3: Zostali porwani z wód międzynarodowych, płynąc do Gazy, by dostarczyć pomoc humanitarną. I tak, żeby zaprotestować przeciwko ludobójstwu, przeciwko okupacji, przeciwko blokadzie, bo to są jakby przyczyny, dlaczego w Izraelu ciągle leje się krew niewinnych. Ta flotylla nie tylko miała dostarczyć pomoc humanitarną, ale także stać się katalizatorem do protestu przeciwko okupacji i wezwać społeczeństwa oraz rządy do działania w tej sprawie.
2: Aktywiści zapowiadają dalsze działania nagłaśniające sytuację Palestyńczyków w Strefie Gazy. Minister Sprawiedliwości potwierdza, Jacek Rzet, były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Jak przekazał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek, chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli informowała, że podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Niezapomniana Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei, Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Stanisława Celińska spoczęła w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Aktorkę, wokalistkę i autorkę tekstów żegnali widzowie i słuchacze, wielbiciele jej talentu.
4: Spod Poznania przyjechałam. Kojarzę ją bardzo właśnie z tych wszystkich jej piosenek. Słuchałam jej, to faktycznie coś się otwierało w sercu. I także naprawdę dzięki temu jest bardzo bliska. Genialna była. Jakby ona w ogóle się nie uczyła roli. Po prostu była sobą. No kocham ją za to.
5: Teraz ostatnio oglądałam seriale Barwy Szczęścia. To też taką fajną rolę, taką ciepłą matkę gra. Pięknie śpiewa. Przecudnie. Te piosenki jej to do serca dochodzą, że człowiekowi aż stają włosy na rękach.
6: Pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości. Alternatywy 4. Tak jakby widzę ją przed oczami.
7: W Nocach i dniach, jak byłam młodą taką dziewczyną. Bardzo, bardzo utalentowana osoba.
2: Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat. Za nieco ponad pół godziny w naszej popołudniowej audycji reportaż poświęcony wybitnej aktorce. Nie wszyscy mają szczere intencje, ogłaszając zbiórki na rzecz potrzebujących. Małżeństwo oszukało prawie 900 osób na zbiórkach charytatywnych. Przeciągać miało luksusowe auto. Zbiórki były prowadzone w internecie i nazywały się na przykład Uratuj małą Alę i dostań Porsche.
8: Ten proceder przestępczy polegał na organizowaniu zbiórek charytatywnych na portalach internetowych. A osoby wpłacające pieniądze na rzecz fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche. Jak się okazało, oskarżeni, wówczas małżonkowie, nie dysponowali prawem do tego pojazdu.
2: Mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guszcz. Małżeństwo wyłudziło ponad 80 tysięcy złotych. Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Grażynie B. i Maciejowi B. Grozi im do 8 lat więzienia. Duńczycy zmienili zdanie. Usuną wieloryba Timiego z brzegu wyspy Anholt. Martwy humbak, który wcześniej przez 2 miesiące błądził po Bałtyku, zostanie zabrany do portu na kontynencie. Tam zostanie przebadany przez naukowców.
9: Ciało wieloryba ma zostać ściągnięte linami na głębszą wodę, a potem trafić do oddalonego o 50 km miasteczka Grena w kontynentalnej Jutlandii. Tam jutro mają zostać pobrane próbki, żeby zebrać jak najwięcej danych o zwierzęciu. Duński Urząd Ochrony Przyrody początkowo nie chciał ruszać martwego ssaka, ale morska fala przesuwa humbaka coraz bliżej plaży na popularnej wśród Duńczyków wyspie. Z jednej strony przeszkadza to turystom, z drugiej przybywa ludzi podchodzących do wieloryba, a nawet na niego wchodzących, żeby zrobić zdjęcie lub nagrać filmik. Urzędnicy odradzają zbliżanie się do morskiego ssaka, bo zgromadzone w nim gazy grożą eksplozją, co może być nieprzyjemne, ale też groźne dla zdrowia. Humbak z Morza Północnego przez 2 miesiące błądził w Bałtyku. Kwiecień spędził na mieliźnie przy niemieckiej wyspie Pöl. Stamtąd został przetransportowany przez społeczników z powrotem do rodzinnego morza, ale po uwolnieniu nie przeżył długo. Jego ciało trafiło na płciznę w cieśninie Kattegat. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Klimat. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W kolejnych godzinach udział OZE w miksie energetycznym będzie malał. Jakość powietrza jest dobra, miejscami na południu kraju bardzo dobra. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Adam Malecki.
11: W koszykarskiej Orlen Basket Lidze trwa walka w ćwierćfinałach, gdzie rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Kilka minut temu rozpoczęło się 4. spotkanie pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a broniącą tytułu Legią Warszawa. Jeśli legioniści wygrają, awansują do półfinału. Jak na razie jest 6-4 dla MKS-u. Także dzisiaj o 20.15 zmierzą się Dziki Warszawa z Treflem Sopot. W tym przypadku na prowadzeniu są Dziki i też są o 1 wygraną od najlepszej czwórki. A w półfinale już jest Zastal Zielona Góra, który uporał się z Kingiem Szczecin. Zielonogórzanie czekają na rywala. Będzie nim Arka Gdynia lub Śląsk Wrocław. Stan rywalizacji i to 2-2, więc o wszystkim zadecyduje 5. starcie w sobotę we Wrocławiu. Kibice tenisa już nie mogą się doczekać rozpoczęcia wielkoszlemowego French Open. Tytułu nie będzie niestety bronił Hiszpan Carlos Alcaraz, który wciąż zmaga się z kontuzją i już wiadomo, że zabraknie go także podczas Wimbledonu. W turnieju pań w zeszłym roku w Paryżu triumfowała Amerykanka Coco Gauff. Iga Świątek na kortach Rolanda Garrosa była najlepsza 4-krotnie. Rozpoczynający się w niedzielę turniej zainauguruje meczem z Emerson Jones. Australijka otrzymała od organizatorów dziką kartę. Jeśli Polka wygra w drugiej rundzie zmierzy się z czeską Sarą Bejlek lub tenisistką z eliminacji. W trzeciej rundzie może trafić na dysponującą potężnym uderzeniem Ireną Ostapenko. Łotyszka Polce delikatnie mówiąc nie leży. Jelena na 6 dotychczasowych spotkań wygrała z Igą 6. W kolarstwie zakończył się 12. etap Giro d'Italia, czyli 175 km z Imperii do Novi Ligure. Wygrał Berg Alex Segert, uciekł z peletonu i ta ucieczka się opłaciła. Drugie miejsce zajął inny Belg, Ton Aerts, a trzeci był Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu zachował Afonso Eulalio, więc będzie dalej paradował w różowej koszulce lidera. Portugalczyk wyprzedza Duńczyka Jonasa Vingegaarda o 33 sekundy i Holendra Timena Arensmana o 2 minuty. Polacy we włoskiej pętli, która potrwa do 31 maja, nie startują, a jutro 13. etap z Alessandrii do Verbanni.
1: Niektórzy myślami już przy piątku, to i pogodę na piątek. Teraz mam dla Państwa zachmurzenie będzie umiarkowane i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 22 stopni Celsjusza, nieco chłodniej nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu około 17 stopni.

0: Imagine Dragons w Radiu Katowice. Proszę Państwa, z spraw bardzo istotnych Zimna Zośka i Trzej Ogrodnice już za nami, a więc można sądzić, że przymrozków już nie będzie, przynajmniej teoretycznie, a więc sadzonki można wsadzać do ziemi. Już chyba na pewniaka. A my wracamy do spraw związanych z ekologią.
1: Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
2: Wracamy do tematów związanych z ekologią. W Bielsku-Białej otwarto ciekawą ekspozycję pod nazwą Cyrkularnia. Wystawa ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców i promocję dobrych praktyk związanych z segregacją odpadów komunalnych, ponownym wykorzystaniem surowców i odpowiedzialną konsumpcją. To projekt głównie dla grup szkolnych, jednak dorośli także są mile widziani, mówi Katarzyna Olek, specjalistka do spraw edukacji ekologicznej z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.
3: Tutaj będziemy uczestniczyli w takiej wystawie interaktywnej, która między innymi dotyczy odpadów, dotyczy obiegu zamkniętego. To jest taka wystawa skierowana tak naprawdę do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, do tych mniejszych, do tych starszych, właśnie żeby zwrócić uwagę na problem dotyczący odpadów.
2: Ekspozycja zlokalizowana jest na drugim piętrze domu handlowego Klimczok. Będzie dostępna codziennie do połowy lipca. Wstęp jest darmowy. A teraz przenosimy się do Sławkowa. Tam ktoś, jakiś człowiek, zniszczył pracę bobrów. Czym już poskutkowała i czym poskutkować może ta demolka? O tym w relacji reportera Polskiego Radia Katowice.
4: Jesteśmy nad kanałem Walcowni. To jest stary kanał, w zasadzie poprzemysłowy z końca XVIII wieku. Tutaj w pobliżu funkcjonowała walcownia blak cynkowych, który położony jest w dolinie rzeki Białej Przemrzy.
5: Maksym Pięta, Urząd Miasta w Sławkowie.
4: No jest to dzicz. Ludzie lubią się zatopić w tą zieloność, lubią posłuchać śpiewu ptaków, pooglądać żaby, zobaczyć płynącego bobra. Tutaj to jest na wyciągnięcie ręki. Idziemy nasypem, starym nasypem kolejowym. Tędy kiedyś jeździła lokomotywa do zakładów wyrobów metalowych. Obecnie jest to ścieżka dydaktyczna, rowerowo-rekreacyjna, z której korzystają turyści. Ktoś padł na znakomity pomysł, to tak troszeczkę mówię z przekąsem, i rozebrał nam trzy tamy wybudowane tutaj przez bobra europejskiego. Bóbr, zwolennik na pewno inżynierii, znakomity zresztą inżynier. Dzięki działaniom bobra w naszym kraju, to są różne szacunki, przewiduje się, że on magazynuje nawet od 77 do 200 milionów metrów sześciennych wody. On nam pomaga, bo dzięki działalności bobra powstają nam tutaj te Starorzecza. Od jego działalności są ściśle zależne obszary łąkowe, które tutaj się znajdują, mianowicie zmienne wilgotne łąki częślicowe, które stanowią bardzo bogaty rezerwuar różnorodności biologicznej flory.
6: Na kanale Walcowni doszło do aktu wandalizmu przyrodniczego.
5: Daria Hofler-Rak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sławkowie.
6: Sprawa to została zgłoszona na policję oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
7: Do Komisariatu Policji w Sławkowie dotarł oficjalny tak naprawdę mail z Urzędu Miasta w Sławkowie odnośnie tego aktu wandalizmu, zniszczenia tej tamy bobrów.
5: Młodszy aspirant Mateusz Zając, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.
7: Zostało to przyjęte, oczywiście zarejestrowane w chwili obecnej jest pod kątem artykułu 131 ustawy o ochronie przyrody i czynności trwają.
5: Co może grozić osobie, która tego czynu się dopuściła?
7: Oczywiście, jeżeli taka osoba trafi przed sąd, grozi za to kara grzywny, bądź też już w tych skrajnych przypadkach nawet kara aresztu.
5: Zdarzyły wam się tego typu sytuacje wcześniej?
7: Większa ilość tych mandatów i ewentualnie potem grzywien w formie mandatu karnego jest nakładana na uczestników ruchu drogowego. Natomiast to jest skrajne już tak naprawdę odnośnie ustaw szczególnych. Starzają się, ale zdecydowanie rzadziej.
4: To obniżenie i to zniszczenie tam bobrowych doprowadziło do spuszczenia wody z kanału praktycznie całkowitego. Ten kanał nam wysechł. Podjęliśmy natychmiastowe działania związane z zabezpieczeniem tych tam bobrowych poprzez montaż worków z piaskiem, aby ograniczyć odpływ tej wody z kanału. Na szczęście początek kanału to obszar źródliskowy. Tak jak mówiłem, znajdujemy się w dolinie rzeki Białej Przemrzy, więc ta woda nam cały czas do kanału napływa. Obecnie ten poziom się troszeczkę wyrównał.
8: Obniżenie poziomu wody w ocenie urzędników doprowadziło do zniszczenia lęków ptaków oraz wpłynęło negatywnie na siedlisko płazów.
5: Natalia Zapała, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
8: Sprawa jest obecnie analizowana pod kątem wydawanych decyzji dotyczących zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do bobra europejskiego. Należy przy tym zaznaczyć, że bóbr europejski objęty jest ochroną gatunkową, w związku z czym obowiązuje wobec niego zakaz niszczenia siedlisk oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania tam. W przypadku braku zezwolenia dla tej lokalizacji przekażemy stosowne zawiadomienie do organów ścigania. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu lub grzywny.
6: Park Doliny Białej Przemszy w Sławkowie.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce na okres 5 lat. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych coraz bliżej. Nagroda Grand Peak dla dziennikarzy Trójki za podcast o katastrofie promu Heweliusz. Na początek serwisu jednak pilna informacja. Senat przyjął ustawę regulującą rynek kryptowalut bez poprawek. Teraz rządowa ustawa trafi do prezydenta. Jest reakcja polskiego rządu na zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa wobec zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zdecydował o wpisaniu Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych. Z takim wnioskiem wystąpił szef dyplomacji Radosław Sikorski. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu krajów. Minister Marcin Kierwiński powiedział polskim radiu, że w takich sprawach należy bronić polskich obywateli.
10: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
9: W Stambule jest już 3 Polaków zatrzymanych przez izraelskie wojsko razem z ponad 400 aktywistami. Flotylla nie zamierza się poddawać, będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy, mówił w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji Global Summit Flotilla Rafał Piotrowski.
11: Na każdej łodzi znajdowało się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, że zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
9: Sytuacja w Strefie Gazy nie zmienia się od chwili ogłoszenia zawieszenia broni, mówiła na naszej antenie dr Magdalena Kumalska-Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
12: To zawieszenie broni jest tylko figurą retoryczną, ponieważ w dalszym ciągu na Palestyńczyków spadają bomby, w dalszym ciągu ograniczana jest pomoc humanitarna. Wedle zawartego przez Amerykanów porozumienia dziennie powinno do Strefy Gazy wjeżdżać 600 ciężarówek. Jak jest dobrze, to wjeżdża zaledwie 200.
9: Z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy płynęło około 70 łodzi. Byli na nich aktywiści 56 krajów. Ostatnia prosta przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji, także minister spraw wewnętrznych, zaakceptuje dokument. Więcej Mariusz Pieśniewski.
13: W mediach mówiło się, że zgoda ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego była już kilka dni temu, ale podpis ten został złożony na projekcie rozporządzenia. Dokument ten trafił do uzgodnień międzyresortowych i rządowych prawników. W MSWiA nie będzie zwłoki, mówi rzecznik resortu Karolina Gałecka.
14: Czekamy na otrzymanie rozporządzenia, które będzie już podpisane przez ministra Gawkowskiego zgodnie z obiegiem dokumentów.
13: MSWiA zapewnia, że będzie to szybki proces.
14: Mówimy tutaj tak naprawdę o godzinach, na pewno nie o dniach. Po otrzymaniu takiego dokumentu również weryfikuje to pod kątem formalno-prawnym Departament Prawny i tutaj po zaparafowaniu swój podpis składa minister spraw wewnętrznych i administracji.
13: Zgodnie z zapowiedziami premiera oznaczać to będzie nabycie praw dla par homoseksualnych, takich jak małżeństw heteroseksualnych, z jednym wyjątkiem – adopcji dzieci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ebola. Epidemię gorączki krwotocznej ogłoszono w Demokratycznej Republice Konga. Choroba występuje też w Ugandzie i Sudanie Południowym.
15: Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu i zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby w te regiony nie podróżować.
9: Mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ebola zaczęła rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu. Dziennikarze Trójki, laureatami nagrody Grand Prix 2026. Anna Dudzińska i Michał Matus otrzymali wyróżnienie za reportaż 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Heweliusz, odcinek Piąty Kamień. Nagrodę przyznano za mistrzowskie, jak podkreślono, połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. A tak na gorąco o wyróżnieniu mówili laureaci.
16: Cieszymy się, że został to nagrodzony, bo to też jest docenienie właśnie tych opowieści i tych ludzi, którzy nam powierzyli swoje historie.
17: My jesteśmy w takim tym momencie, że się cieszymy, bo to jest niezwykłe, że się docenia tą ciężką pracę i tak długotrwałą, ale tak naprawdę to jest wielkie wzruszenie płynące z tego, że tak intymna historia zostaje tutaj doceniona.
9: Przypominam, że całego podcastu można posłuchać na stronie Trójki w serwisie polskieradio.pl. Kolejne informacje o 20.00.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Do końca dnia w centrum i na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Teraz od 17 do 23 stopni, nad ranem od 7 do 11.
18: Autopromocja.

Twitter.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Jest już 20. W Zabrzu dyskutowano dziś o transformacji energetycznej. Przedłuża się naprawa torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Częstochowski magistrat chce sprzedać zabytkowy budynek w ścisłym centrum miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw i Taurona debatowali dziś nad wyzwaniami rozwoju energetycznego w regionie. W Zabrzu odbyła się konferencja pod nazwą Transformacja energetyczna dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Uczestnicy rozmawiali również o odpowiedzialności i trójstronnej współpracy. Jak powiedział Radiu Katowice wiceprezes Tauron Dystrybucja Marcin Marzyński, niezwykle ważne jest zwiększenie tempa rozwoju energetycznego.
2: Dużo jeszcze przed nami. Ta transformacja trwa, ale najbliższe lata pokażą, że to zapotrzebowanie na energię będzie jeszcze większe niż dzisiaj. Mówimy o tym, że Śląsk dzisiaj się rozwija bardzo szybko. My widzimy bardzo duży potencjał, rozmawiamy z firmami, rozmawiamy z biznesem. Widzimy, że zapotrzebowanie na energię jest tożsame z tym, ile biznes chce lokować się tutaj, na południu Polski, a szczególnie na Śląsku.
0: Firma energetyczna zapowiedziała zacieśnienie współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami w odpowiedzi na dynamiczny rozwój regionu. Przedłuża się naprawa torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Pierwotnie prace miały zakończyć się jutro. Tak się jednak nie stanie, wyjaśnił Radiu Katowice Robert Walczak, rzecznik tramwajów śląskich.
3: W trakcie realizacji zadania wielokrotnie występowały intensywne opady deszczu, które powodowały zalewanie komór szynowych. Każdorazowo konieczne było odpompowanie zalegającej wody oraz osuszenie komór do parametrów umożliwiających dalszą pracę. Większość z zaplanowanych działań wymaga całkowicie suchego podłoża. Prowadzenie prac w warunkach zawilgocenia mogłoby skutkować obniżeniem jakości wykonania, utratą parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz zagrożeniem dla trwałości całej konstrukcji torowiska.
0: Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, pracę na katowickim rynku powinny zakończyć się jeszcze w maju.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje, zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Częstochowski magistrat chce sprzedać zabytkowy budynek w ścisłym centrum miasta. Znajduje się przy ulicy Popiełuszki i sąsiaduje z jasnogórskimi parkami. Powstał w 1900 roku, ma 3 kondygnacje i jest objęty opieką konserwatora zabytków. Od wielu lat stoi pusty, a w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chciało stworzyć tam Centrum Pamięci i Tożsamość. Jednak po zmianie rządu pomysł ten upadł. Miasta nie stać na inwestycje w ten obiekt, powiedział Łukasz Kotę, wiceprezydent Częstochowy.
4: Miasto się szykuje do innych inwestycji, tak? Jakby no, nie jest tajemnicą, że bardzo poważnie myślimy o stadionie. Włókniarz ma też potrzeby. Zresztą no, miasto przez kilka lat poprzednich konsolidowało swoje tereny przy ulicy Łódzkiej, więc tam ZGM ma w naszym imieniu budować bloki, więc akurat no, tu nie będziemy w ten temat wchodzić. A jeszcze nas czeka rewitalizacja Leneksu, więc mamy co robić.
0: Budynek przede wszystkim zapisał się w świadomości społecznej jako niechlubna siedziba bezpieki i areszty dla więźniów politycznych, potocznie zwanych katownią. Teraz o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu województwa początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże i gdzieniegdzie możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy minimalna od 8 do 10 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 21 maja, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Senat zdecydował, ustawa o kryptowalutach po raz trzeci trafi na biurko prezydenta. Kilka dobrych znaków wskazuje na możliwe porozumienie między USA a Iranem, ocenia amerykański sekretarz stanu. Studenci przejmują władzę, w wielu miastach trwają juwenalia. Senat przyjął ustawę o rynku kryptowalut. Izba Wyższa odrzuciła poprawki prezydenckie, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Jej celem jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia mającego chronić osoby kupujące kryptowaluty i zapewniać im dostęp do rzetelnych informacji dotyczących aktywów. Nadzór nad rynkiem powierza Komisji Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Porozumienie między USA a Iranem jest możliwe, świadczy o tym kilka dobrych znaków, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dziennikarzom na lotnisku przed wylotem do Szwecji powiedział, że pakistańscy negocjatorzy udadzą się jeszcze dziś do Teheranu. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej przyspieszy sprawę, dodał. Jeśli nie uda nam się zawrzeć dobrej umowy, prezydent jasno dał do zrozumienia, że ma inne opcje. Nie będę się rozwodził nad tym, jakie to opcje, ale wszyscy wiedzą, zawsze będzie dążył do umowy i zgody, zawsze do dyplomacji. Zobaczymy więc, czy uda nam się to osiągnąć. Są pewne dobre znaki, ale nie chcę być zbyt optymistyczny. Sam prezydent USA wypowiedział się w nieco innym tonie. Stany Zjednoczone przyjmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu i je zniszczą, oświadczył Donald Trump. Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym.
6: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
5: Mówił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600. Teraz Lubelszczyzna i podziękowania dla strażaków ratujących Puszczę Solską. Uznanie za akcję ratowniczo-gaśniczą oficjalnie przekazał Sejmik Województwa Lubelskiego. Radni byli w tej sprawie jednomyślni. Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja, a jego gaszenie i dogaszanie trwało ponad tydzień. W walce z ogniem zaangażowanych było ponad 5 tysięcy osób.
7: Co mnie osobiście urzeknie, że przy tak ogromnej skali zjawiska nie ucierpiał ani jeden budynek mieszkalny, ani jeden budynek gospodarczy. To świadczy o wysokim profesjonalizmie naszych strażaków, że potrafią zapanować nad takim żywiołem, że mają najnowocześniejszy sprzęt, wyszkolenie, bo oni wiedzieli dzięki nowoczesnemu sprzętowi, co się może zadziać, gdzie może być kolejne zarzewie ognia, więc tutaj najwyższy szacunek dla naszych strażaków.
5: Mówił wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski. Radni sejmiku minutą ciszy upamiętnili 65-letniego pilota, który zginął podczas akcji gaśniczej. Miasta przejęte przez studentów juwenalia trwają m.in. w Szczecinie. Nasza reporterka sprawdzała, jak spędzają je studenci Politechniki Morskiej.
8: Co takiego dobrego tutaj macie?
9: Kiełbaski, Stefanie Gryska.
10: Cieszymy się pogodą i świętujemy razem wspólnie ze znajomymi.
11: Świeże kiełbaski, przywiezione w sumie dzisiaj. Na grillu częstujemy studentów oczywiście, tak jak zawsze co roku.
10: Wystawiamy nasze koła naukowe, mamy grilla, mamy watę cukrową, mamy popcorn, mamy dmuchańce, byka rodeo. A tutaj mamy nasze gry wydziałowe. My akurat reprezentujemy nasz wydział mechatroniki i elektrotechniki.
5: Juwenalnia w Szczecinie potrwają do niedzieli. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na północy, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu, poza tym raczej pogodnie, lokalnie możliwe zamglenia. Minimalnie będzie w nocy od 8 do 12 stopni.
12: Autopromocja.

chyba znasz przepis. Na cudze szczęście myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Minęła właśnie 21. Podwójny sukces zrealizowanego w Radiu Katowice słuchowiska Himalaje w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Zakończono remont wokół historycznego Domu Polskiego UL w Bytomiu. Od przyszłego czwartku turyści i mieszkańcy Ustronia będą mogli korzystać ze stawu kajakowego w centrum miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Z dzisiejszej perspektywy wyprawa w Himalaje wydaje się szaleństwem, mówił w trakcie prac nad słuchowiskiem Robert Talarczyk.
2: Opowieść o Himalajach jest takim powrotem i marzeniem do tego, że tęsknimy za wielkimi bohaterami. Dla wielu to było coś szczególnego i ta postać Jurka Kukuczki, zwłaszcza, że to jest facet stąd, z Katowic, jest dla nas postacią niezwykle intensywną, więc dlatego też robimy te Himalaje w Teatrze Polskiego Radia Katowice, żeby te postaci przypomnieć, no i pokazać, że to było bohaterstwo, a nie tylko szaleństwo.
0: Słuchowisko stworzono w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Do katowickiego magistratu wpłynęła petycja w sprawie nadania jednemu z parków, ulic lub skwerów miejskich imienia posła Łukasza Litewki. Pismo złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Charytatywnego Wzniesione Sercem z Katowic. Mamy bardzo wiele przykładów na to, jak Łukasz Litewka pomagał katowiczanom, stwierdziła jedna z autorek petycji, Alicja Dobija.
3: Zbieraliśmy opał dla takiej pani, która mieszkała w Szopienicach. Tam gdzieś w poście wspomniałam, że pani nie ma także drzwi. Po prostu była zasłonięta taką kotarą. Oznaczyliśmy w poście wszystkich naszych radnych. Nikt się nie odezwał i nagle dostaje telefon od Łukasza, który mówi, gdzie mieszka ta pani. On jedzie pomierzyć wszystko, jedzie kupić drzwi i po południu będzie montował. I z kolegą przyszedł, po południu była załatwiona, przyniósł też jeszcze tonę węgla. I tak samo tutaj ci starsi ludzie na Stawowej, na 3 maja zawsze stali, to Łukasz przyszedł, odkupił cały towar. Także to jest niesamowite i myślę, że Rada Miasta powinna się przychylić do tej prośby.
0: Autorem petycji jest katowickie Stowarzyszenie Wzniesione Sercem. Jego członkowie zajmują się pomocą seniorom oraz osobom wykluczonym społecznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zakończono remont wokół historycznego Domu Polskiego UL, poinformował Urząd Miejski w Bytomiu. Jutro harcerze organizują z tej okazji uroczysty apel oraz koncert. Dom Polski w Bytomiu nazwano ULem od atmosfery, jaka panowała w nim na początku XX wieku. Kiedy miasto należało wciąż do Niemiec, w nim działały polskie organizacje, w tym Związek Harcerstwa Polskiego. Obecnie to siedziba chówca ZHP w Bytomiu. Kilka lat temu Dom Polski przeszedł generalny remont, teraz zakończono remont wokół niego. Wykonano nową nawierzchnię placu, ogrodzenie i oświetlenie, wybudowano trybunę, zamontowano tablice do wystaw plenerowych, uporządkowano zieleń. Staw kajakowy w centrum Ustronia wraca do łask. Po rewitalizacji i nieudanym przetargu na dzierżawę obiektu ratusz zdecydował, że przystań razem z kawiarnią poprowadzi Ustrońskie Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Remont obiektu zakończono jesienią ubiegłego roku. Całość kosztowała nieco ponad 14 milionów złotych, z czego prawie 10 milionów pochodziło z Polskiego Ładu. Na pierwsze testy do Ustronia wybrał się dziś reporter Radia Katowice.
4: Jak się pływa?
5: Bardzo fajnie. Krótki dystans, ale bardzo przyjemny.
6: Kajaki.

0: Protestował także piłkarz Adrian Sikora.
1: Brakowało tego, mamy to u siebie i teraz oby pogoda dopisywała.
2: Cieszę się, że naszym operatorem będzie Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.
0: Wyjaśnia burmistrz miasta Paweł Sztefek.
2: Cała Niecka stawu kajakowego została wymieniona.
3: Tutaj właśnie mamy do cappuccino.
4: Będzie to jakaś przestrzeń dla ludzi, którzy będą tutaj pracowali. Będą to osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
0: Mówi prezes towarzystwa Dorota Kochut.
4: Niech to będzie dobra przystań w tym mieście.
5: Zapinam kamizelę. I co, możemy?
6: Cała naprzód!
7: Szymon Brandes wybrał ostatecznie rowerek wodny, a mieszkańcy i turyści będą mogli w pełni korzystać z tej atrakcji od przyszłego czwartku, czyli od 28 maja. Jeszcze pogoda, noc pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wiatr słaby z północnego zachodu.
8: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 21 maja, minęła 21. Monika Mazurchszan, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie siły w Polsce nie zostaną zmniejszone, oświadczył po rozmowach w Pentagonie wiceminister obrony. Będzie kontrola w żłobku w Ząbkach, gdzie tragicznie zginął dwulatek. Dziecko utonęło w oczku wodnym. Dziennikarze Trójki, Anna Dudzińska i Michał Matus, nagrodzeni za podcast o Heweliuszu. Otrzymałem jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone, oświadczył w Waszyngtonie wiceszef MON Paweł Zalewski. Zaznaczył, że rozpoczęły się rozmowy o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Takie zapewnienia przedstawił po rozmowach w Pentagonie. Potwierdził jednak, że planowane wcześniej wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane. Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach policja zatrzymała dwie osoby. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada na jutro kontrolę w placówce. Chłopiec utonął wczoraj w oczku wodnym.
9: W związku ze sprawą tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat, pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
10: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
9: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
11: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
9: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
8: Jest reakcja polskiego rządu na skandaliczne zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira wobec zatrzymanych aktywistów w flotylli płynącej do strefy Gazy. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu go na listę osób niepożądanych w Polsce. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister macha flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi o skandalicznym zachowaniu członka izraelskiego rządu.
12: Tu po prostu w sposób absolutnie bezwzględny te osoby były skuwane od tyłu, kładzione w taki sposób na ziemi, aby nie mogły niczego zobaczyć, prawda? Traktowanie jakieś największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie i poniżające traktowanie.
8: Aktywiści są już bezpieczni w Stambule. Globalna flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę strefy Gazy z pomocą humanitarną. Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem jest zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Wiosenne prognozy gospodarcze opublikowała dziś Komisja Europejska.
13: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Wprawdzie połowa europejskich krajów przekracza ten próg, ale Polska jest na pierwszym miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Dziennikarze Trójki, laureatami nagrody Grand Prix 2026. Anna Dudzińska i Michał Matus zostali uhonorowani za reportaż 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Choweliusz, odcinek 5 Kamień. Jury konkursu artystycznych form radiowych wyróżniło naszych dziennikarzy.
14: 52 do 40. To teraz Sokka, czyli piłka nożna sześcioosobowa. Trwają Mistrzostwa Europy, a biało-czerwoni bronią tytułu mistrzowskiego. Jak na razie Polacy grają świetnie, wygrali dwa mecze fazy grupowej i zapewnili sobie już pierwsze miejsce. Na inaugurację pokonali Czarnogórę 4-1, a dzisiaj ograli 4-0 Irlandię. Jutro mecz z Bułgarią, ostatni w fazie grupowej. W tenisie wielkimi krokami zbliża się wielkosztemowy French Open. W drabince głównej turnieju, oprócz Igi Świątek, która wygrywała na kortach Rolanda Garrosa czterokrotnie, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, wystąpi także Maja Chwalińska. Polka przeszła przez trzyetapowe kwalifikacje, a w decydującym meczu wygrała 7-6, 7-5 z Holenderką Susan Lammens. Jej postawę komplementuje prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
15: Bardzo się cieszymy. No był to bardzo trudny mecz, taki mentalny, bo stawka bardzo wysoka, więc na pewno Maja była troszkę spięta. W decydujących momentach to Maja lepiej wytrzymała tą presję i w sumie te kluczowe punkty tiebreaku i potem w drugim secie od 3-5 wygrała ona. No i zdecydowanie zasłużenie zwyciężyła. Teraz nowe rozdanie, nowy turniej główny. Myślę, będzie dobrze.
14: Chwalińska dotychczas w turniejach Wielkiego Szlema rozegrała dwa mecze w Wimbledonie i jeden w Australian Open. W kolarskim Giro d'Italia 12 etap po ucieczce z peletonu wygrał Alex Segert. Drugie miejsce zajął inny Belg, Tun Ertz, a trzeci był Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. Prowadzenie w generalnej klasyfikacji wyścigu zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro odbędzie się 13 etap z Alessandri do Verbania, a wielka włoska pętla potrwa do 31 maja.
8: Na północy, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu, poza tym raczej pogodnie. Lokalnie, zwłaszcza nad ranem, możliwe zamglenia. Minimalnie będzie w nocy od 8 do 12 stopni.
16: Autopromocja.
17: Nie mów na dar.

0: jest już 22. Znamy wyniki konkursu artystycznych form radiowych PIK 2026. Słuchowisko, które powstało w naszej rozgłośni, zdobyło dwie nagrody. Na 20 lat więzienia częstochowski sąd skazał Adama S., oskarżonego o zabójstwo. Rybnik rozważa wprowadzenie sklepowego zakazu sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Stworzone w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje zostało dwukrotnie nagrodzone w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Jacek Kurkowski, odbierając nagrodę, powiedział, że jest ona dla niego wyjątkowa, ponieważ osobiście znał Michała Jagodzińskiego. Podziękował też wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania słuchowiska.
2: Dziękuję jurorom, ale dziękuję przy okazji wszystkim pozostałym twórcom tego słuchowiska, bo bez nich by ono nie powstało. Mam na myśli autorów, moich przyjaciół z Teatru Śląskiego, reżysera Roberta Talarczyka. No i moim wspaniałym dziewczynom, koleżankom, szefowym w Radiu Katowice, Ewelinie Kosałce-Pasi i Ewie Niewiadomskiej, które tworzą przestrzeń w naszym radiu do tego, żeby takie rzeczy powstawały i robią wszystko, żeby było tego jak najwięcej.
0: To historia stąd i tutaj została opowiedziana, mówiła w trakcie produkcji redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
3: Ja się bardzo cieszę, że to słuchowisko powstaje właśnie w Radiu Katowice, bo to opowieść o człowieku stąd. Jerzy Kukuczka przez lata związany z Katowicami. Tu pracował, tu mieszkał w Bogucicach. Urodził się w Istebnej. To też jest województwo śląskie. To też jest nasz region, nasza tożsamość.
0: Słuchowisko Himalaje stworzono w oparciu o przedstawienie o tym samym tytule, które w reżyserii Roberta Talarczyka stworzył Teatr Śląski. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Proces sprzedaży Górnika Zabrze dobiegł końca. Na stadionie Górnika oficjalnie podpisano dziś umowę, na mocy której firma Lukasa Podolskiego objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu. Nowy właściciel zapłacił za Górnika niespełna 4 miliony złotych, ale w umowie zapisano także, że w ciągu 3 lat klub zostanie dokapitalizowany kwotą 12,5 miliona złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Na 20 lat więzienia częstochowski sąd skazał Adama S., oskarżonego o zabójstwo. Do zdarzenia doszło w czerwcu minionego roku w Kochanowicach w powiecie lublinieckim. Adam S. udał się do znajomego Mariusza R. w celu wyjaśnienia kwestii kontaktów z byłą partnerką i małoletnim synem oskarżonego. W trakcie spotkania doszło do nieporozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem. Adam S. wyjął z plecaka nóż, którym ugodził ofiarę w szyję. Następnie zadzwonił na pogotowie, a sam udał się do komendy policji, by poinformować o zdarzeniu. Zasądzona kara pozbawienia wolności ma być odbywana w systemie terapeutycznym. Prokurator chciał dla oskarżonego kary 30 lat więzienia. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zostanie podjęta decyzja o ewentualnej apelacji. Miasto Rybnik rozważa wprowadzenie sklepowego zakazu sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6. Propozycję nocnej prohibicji zaproponowała część miejskich radnych. Aby zbadać temat, przeprowadziliśmy badanie ankietowe, w którym wzięło udział ponad 3800 mieszkańców, powiedziała Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta Rybnika.
4: Ponad 58% respondentów odpowiedziało, że jest za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Większość z tych respondentów, zdecydowana, bo ponad 95%, mówi o tym, że powinna ona obowiązywać na terenie całego miasta, bez wydzielania dzielnic czy śródmieścia.
0: Teraz sprawą nocnej prohibicji zajmie się Komisja Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja przychyli się do takiego rozwiązania, wówczas zostanie przygotowana odpowiednia uchwała. Teraz o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu województwa początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże i gdzieniegdzie możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 21 maja, minęła 22. Monika Mazurkszan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pilny apel policji w Szczecinie o pomoc w poszukiwaniach dziecka. Zaginął 13-letni chłopiec. Polska przygotowuje się na przyjęcie myśliwców nowej generacji F-35. Dziennikarze Trójki z nagrodą Grand Prix za podcast o katastrofie promu Heweliusz. Policja ze Szczecina poszukuje zaginionego 13-latka. Chłopiec po 17 oddalił się ze szpitala Szczecin-Zdroje. Więcej informacji o poszukiwanym ma Aneta Łuczkowska.
6: To 13-letni Julian Borysewicz. Chłopiec jest szczupły, ma około 174 cm wzrostu i jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w szarą bluzę z napisami, pod spodem miał czarną koszulkę, a na nogach szare dresowe spodnie. Policja prosi wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek informację o poszukiwanym dziecku lub widziały chłopca odpowiadającego rysopisowi, o pilny kontakt z komisariatem Szczecin-Dąbie. Informacje można przekazywać osobiście w komisariacie. Można też zadzwonić pod numer 112. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Stany Zjednoczone przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu i je zniszczą, zapowiedział prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca mówił o tym dziennikarzom w Białym Domu. Dostaniemy go, nie potrzebujemy go, nie chcemy go, prawdopodobnie zniszczymy go, jak już go zdobędziemy, ale nie pozwolimy im go mieć. Donald Trump dodał, że Stany Zjednoczone nie zgadzają się na pobieranie przez Iran opłat za przejście przez cieśninę Ormus. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział dziennikarzom, że porozumienie dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem byłoby niewykonalne, gdyby Teheran wprowadził system opłat za przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Godzinę dzielą nas od przylotu myśliwców piątej generacji F-35 do Polski. Kierownictwo resortu obrony mówi o kilkudziesięciu godzinach, jakie zostały do tego historycznego momentu. Samoloty przylecą do bazy w Łasku.
7: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
8: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
7: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca, a do końca roku w Polsce będzie już 12 F-35. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni.
9: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
5: Mówił analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Z danych biur podróży wynika, że w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba takich rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu. Podcast Trójki, 12 tysięcy dni, katastrofa promu Heweliusz, konkretnie odcinek 5, Kamień, z nagrodą Grand Prix konkursu artystycznych form radiowych w Bydgoszczy. Wyróżnienie odebrali autorzy audioserialu, nasi dziennikarze Anna Dudzińska i Michał Matus.
10: Dla mnie to jest wielki zaszczyt też, że przy tak wielu znakomitych pracach, których słuchaliśmy przez te ostatnie 4 dni warsztatów, wybrano akurat naszą.
11: To jest wielkie wzruszenie naprawdę, docenienie, bardzo trudna praca, wiele miesięcy, wiele tygodni, bardzo trudne rozmowy.
5: Konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix odbył się po raz 17. Przesłuchania konkursowych prac trwały od poniedziałku w studiu Polskiego Radia PIK. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Noc przeważnie pogodna, delikatny deszcz spodziewany na południu, na zachodzie natomiast mgły, minimalnie na termometrach od 8 do 11 stopni, a jutro pogodniej, ciepło od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 w centrum i na zachodzie.
12: Autopromocja.

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszyk dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty groszyk.

0: Minęła 23. Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Zdecydowali dziś o tym miejscy radni. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, a także wychowanka Rakowa Częstochowa padła ze środowisk kibiców i zyskała poparcie władz miasta. Lokalizacja wiaduktu nie jest przypadkowa, bo w jego sąsiedztwie może stanąć nowy stadion Rakowa, stwierdził prezes klubu Wojciech Cygan.
2: Wybitny sportowiec, wybitny piłkarz, świetny trener. Duży cios dla całego środowiska Rakowa i myślę, że dla całej Częstochowy. A fajna symbolika wiaduktu. Wiaduktu, który łączy dwie strony miasta. A z drugiej strony też miejsce, mam nadzieję, które w niedalekiej przyszłości będzie gościło też mury stadionu. Myślę, że i lokalizacja, i ta symbolika to coś trafionego w punkt.
0: Na dzisiejszej sesji radni zdecydowali też o nadaniu nowemu rondu w dzielnicy Stare Miasto imienia Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie w 1930 roku, polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Rybniku może zostać wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Miasto przeprowadziło badanie ankietowe na ten temat, w którym udział wzięło ponad 3800 mieszkańców. Za nocną prohibicją opowiedziało się ponad 58% badanych. Z Rybniczanami o takim rozwiązaniu rozmawiał również reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan.
3: Od poniedziałku do piątku czy cały czas?
4: Cały czas.
3: No to nie, bo czasem jest potrzeba.
5: Jestem za. No, bo mi się wydaje, że powinno być trochę spokoju i ciszy przez tą noc, nie?
6: Dużo jest hałasu w nocy, dużo pijanych ludzi chodzi.
7: Wie pan co, mi to właściwie nie robi znaczenia, bo ja nie kupuję alkoholu właściwie, po takiej godzinie jest mi niepotrzebny.
8: Jak ktoś chce wypić, to niech se kupuje, no. Można ich wprowadzić, ale każdy i tak ten alkohol gdzieś tam sobie załatwi prędzej, nie wiem. I ale młodzi przeważnie kupują tak na styk, że literek, jak braknie, to się dokupi, no. Niech wprowadzają, może ludzie tego chcą, starsi, bezpiecznie będzie.
0: Sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu trafi teraz pod obrady Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja uzna, że takie rozwiązanie ma sens, rozpoczną się prace nad odpowiednią uchwałą. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, stróże prawa wcześniej wpadli na trop 40-latka, który się potwierdził.
9: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków uderzających.
0: Mężczyzna został objęty dozorem policji. Może mu grozić nawet 20 lat za kratkami, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu.
10: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 21 maja, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent USA obiecuje Polsce dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Zatrzymani przez Izrael aktywiści z globalnej flotyli są już bezpieczni w Stambule. Podcast Trójki o katastrofie promu Heweliusz z nagrodą Grand Prix. Prezydent USA Donald Trump obiecuje, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Ogłosił to w mediach społecznościowych, a napisał dokładnie, że ma to związek z wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparł, i dobrymi relacjami z nim. Wcześniej wiceszef MON Paweł Zalewski, który jest w Waszyngtonie, przekazał, że Polska i Stany Zjednoczone w najbliższych tygodniach będą rozmawiać, w jaki sposób wypełnić deklarację prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju.
4: Wycofanie tej jednostki, zatrzymanie rotacji zostało wstrzymane. To jest fakt, z którym mamy do czynienia. Drugi fakt, z którym mamy do czynienia, jest taki, że przez najbliższe tygodnie dowództwo amerykańskie w Europie przedstawi propozycję, jak będzie realizowało dyspozycję prezydenta Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce.
10: Paweł Zalewski dodał, że analizy dotyczące relokacji sił amerykańskich w Europie zakończą się w Pentagonie w ciągu miesiąca. Aktywiści flotylli Global Summit są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Są wśród nich obywatele Polski, zatrzymani po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Flotylla będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy, powiedział w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji flotylli Rafał Piotrowski.
11: Na każdej łodzi znajdowało się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
10: Sytuacja w Gazie wciąż jest bardzo trudna i nie zmienia się od chwili ogłoszenia zawieszenia broni, dodała Magdalena Kumelska-Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
12: To zawieszenie broni jest tylko figurą retoryczną, ponieważ w dalszym ciągu na Palestyńczyków spadają bomby, w dalszym ciągu ograniczana jest pomoc humanitarna. Wedle zawartego przez Amerykanów porozumienia dziennie powinno do Strefy Gazy wjeżdżać 600 ciężarówek. Jak jest dobrze, to wjeżdża zaledwie 200.
10: W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, po tym jak na ich pokłady wkroczyło izraelskie wojsko. Nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych, ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak skandalicznie wobec nich zachowywał się izraelski minister bezpieczeństwa. Itamar Ben-Gwir machał przy klęczących aktywistach flagą i wykrzykiwał: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". W odpowiedzi został wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że w takich sprawach należy bronić polskich obywateli.
13: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
10: Zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra już obowiązuje. Awaria systemu zdalnej sprzedaży biletów PKP Intercity usunięta. W czasie problemów działała sprzedaż w kasach oraz możliwość zakupu biletu u konduktora bez dodatkowej opłaty pokładowej. Rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek poinformował, że system działa już normalnie.
14: Od godziny 17.50 można kupić bilety na pociągi PKP Intercity, zarówno poprzez stronę internetową, jak i aplikację mobilną. Działała cały czas sprzedaż w kasach PKP Intercity. Przepraszamy naszych pasażerów za te niedogodności. Przyczyna awarii jest dokładnie sprawdzana i weryfikowana. Zrobimy wszystko, żeby tego typu awaria już nie miała miejsca.
10: To nie pierwszy przypadek problemów z systemem sprzedaży przewoźnika w ostatnich dniach. Podobne awarie występowały także we wtorek i środę po południu, a wcześniej w tym roku również w styczniu i pod koniec kwietnia. Wybitna aktorka, wokalistka, także autorka tekstów Stanisława Celińska została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Artystka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
15: Kościół Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie był wypełniony po brzegi tymi, którzy chcieli osobiście pożegnać Stanisławę Celińską. Nie brakowało wzruszenia i łez. W imieniu artystów przemówiła aktorka i przyjaciółka zmarłej Lucyna Malec.
16: Dziś czujemy smutek, rozpacz, ból i niezgodę na to, że musimy się z tobą pożegnać.
15: Stanisława Celińska była też wokalistką. Lider TILAF Muniek Staszczyk wspomina swoją przyjaciółkę jako wyjątkową osobę.
17: chodzące dobro, cudowny człowiek. Zawsze mi mówiła, że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
15: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
10: Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grand Prix 2026. Anna Dudzińska i Michał Matus otrzymali to wyróżnienie za reportaż 12 tysięcy dni Katastrofa promu Heweliusz, a konkretnie odcinek Piąty Kamień. Nagrodę przyznano za mistrzowskie, jak podkreślono, połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. A tak na gorąco o wyróżnieniu mówili na naszej antenie laureaci.
18: Cieszymy się, że został to nagrodzony, bo to też jest docenienie właśnie tych opowieści i tych ludzi, którzy nam powierzyli swoje historie.
19: My jesteśmy w takim tym momencie, że się cieszymy, bo to jest niezwykłe, że się docenia tą ciężką pracę i tak długotrwałą, ale tak naprawdę to jest wielkie wzruszenie płynące z tego, że tak intymna historia zostaje tutaj doceniona.
10: Całego podcastu posłuchać można na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Czas na sport, Adam Malecki.
20: Świętuje dzisiaj koszykarska Warszawa. Do półfinału Ekstraklasy Orlen Basket Ligi awansowały stołeczne drużyny Dziki i Legia. W dzisiejszych czwartych meczach serii, która toczy się do trzech zwycięstw, wygrały po raz trzeci. Dziki z Treflem Sopot 88-73, a Legia pokonała na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 98-86 ku uciesze Andrzeja Pluty.
21: Oczywiście, że nie było. Oprócz tego pierwszego meczu wszystkie były wyrównane. Drużyna z Dąbrowy postawiła się, grali naprawdę dobrą koszykówkę. Nic mogę powiedzieć, cieszy nas to zwycięstwo i powoli będziemy się przygotowywać do półfinału.
20: I właśnie w półfinale dojdzie do derbu w Warszawie. Dziki z Legią zmierzą się w bezpośrednim starciu. W drugiej parze na rywala czeka Zastal Zielona Góra. Będzie nim Arka Gdynia lub Śląsk Wrocław. Stan rywalizacji to 2-2, więc o wszystkim zadecyduje piąty starcie w sobotę we Wrocławiu. W Sokka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, broniąca tytułu reprezentacja Polski kroczy na Mistrzostwach Europy od zwycięstwa do zwycięstwa. Po wysokiej wygranej z Czarnogórą dzisiaj Polacy ograli Irlandię 4-0. Liczy się wygrana, choć nasi wymagają od siebie więcej, przyznaje Kamil Kucharski.
22: Mecz pod naszą kontrolą, ale jeszcze wiele mamy do poprawy, bo przede wszystkim mamy bardzo mało ruchu bez piłki i jak przyjdą lepsi przeciwnicy, to będzie nam ciężko przedostać się w łatwy sposób pod bramkę przeciwnika, no bo potem z meczu na mecz ten poziom będzie już coraz wyższy przeciwników.
20: Biało-czerwoni mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, a jutro zagrają z Bułgarią. W piłce 11-osobowej Afimiko Polulu nie będzie kontynuował swojej przygody z Jagiellonią Białystok. Zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga trafił do Jagi w lipcu 2023 roku. Wywalczył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Super Puchar Polski. W Arabii Saudyjskiej triumfuje Cristiano Ronaldo. Zdobył po raz pierwszy mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Al Nassr, drużyna, w której występuje Portugalczyk, w ostatniej kolejce pokonało 4-1 Damak FC. 41-latek strzelił 2 gole. A w Niemczech grali w pierwszym meczu barażowym o utrzymanie w Bundeslidze. Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce zremisował bezbramkowo u siebie z Paderbornem. Rewanż w poniedziałek. W wielkoszlemowym tenisowym French Open poznaliśmy drabinkę turnieju głównego z udziałem Polek i Polaków. Panie na początek. W pierwszej rundzie Iga Świątek zagra z Australijką Jones, Magdalena Fręch z Rumunką Ruzę, a Magdalinec z Czeszką Walentową. Zagra także Maja Chwalińska. Ona swoją rywalkę pozna jutro. A panowie tenisiści, Hubert Hurkacz wpadł na Hiszpana Muniara, a Kamil Majchrzak zagra z Chiliczykiem Tabillo.
10: Noc przeważnie pogodna, delikatny deszcz spodziewany na południu, na zachodzie natomiast mgłę. Minimalnie na termometrach od 8 do 11 stopni. Jutro pogodnie i ciepło od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 w centrum i na zachodzie. Autopromocja.
23: Nie mów na darmo.

0: Minęła 23. Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Zdecydowali dziś o tym miejscy radni. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, także wychowanka Rakowa Częstochowa, padła ze środowisk kibiców i zyskała poparcie władz miasta. Lokalizacja wiaduktu nie jest przypadkowa, bo w jego sąsiedztwie może stanąć nowy stadion Rakowa, stwierdził prezes klubu Wojciech Cygan.
2: Wybity sportowiec, wybity piłkarz, świetny trener. Duży cios dla całego środowiska Rakowa i myślę, że dla całej Częstochowy. A fajna symbolika wiaduktu. Wiaduktu, który łączy dwie strony miasta. A z drugiej strony też miejsce, mam nadzieję, które w niedalekiej przyszłości będzie gościło też mury stadionu. Myślę, że i lokalizacja, i ta symbolika to coś trafionego w punkt.
0: Na dzisiejszej sesji radni zdecydowali też o nadaniu nowemu rondu w dzielnicy Stare Miasto imienia Zygmunta Rolata, urodzonego w Częstochowie w 1930 roku, polsko-żydowskiego filantropa, działacza kulturalnego, mecenasa sztuki i honorowego obywatela Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Rybniku może zostać wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Miasto przeprowadziło badanie ankietowe na ten temat, w którym udział wzięło ponad 3800 mieszkańców. Za nocną prohibicją opowiedziało się ponad 58% badanych. Z rybniczanami o takim rozwiązaniu rozmawiał również reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan.
3: Od poniedziałku do piątku czy cały czas?
4: Cały czas.
3: No to nie, bo czasem jest potrzeba.
5: Jestem za. No, bo mi się wydaje, że powinno być trochę spokoju i ciszy przez tą noc, nie?
6: Dużo jest hałasu w nocy, dużo pijanych ludzi chodzi.
7: Wie pan co, mi to właściwie nie robi znaczenia, bo ja nie kupuję alkoholu właściwie, po takiej godzinie jest mi niepotrzebny.
8: Jak ktoś chce wypić, to niech se kupuje, no. Można ich wprowadzić, ale każdy i tak ten alkohol gdzieś tam sobie załatwi prędzej, nie wiem. I ale młodzi przeważnie kupują tak na styk, że literek, jak braknie, to się dokupi, no. Niech wprowadzają, może ludzie tego chcą, starsi, bezpiecznie będzie.
0: Sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu trafi teraz pod obrady Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej Rady Miasta. Jeżeli komisja uzna, że takie rozwiązanie ma sens, rozpoczną się prace nad odpowiednią uchwałą. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych. Mężczyzna miał w mieszkaniu nielegalną plantację konopi indyjskich. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, stróże prawa wcześniej wpadli na tropę 40-latka, który się potwierdził.
9: Policjanci zabezpieczyli ponad 30 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 3 kg marihuany. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków uderzających.
0: Mężczyzna został objęty dozorem policji. Może mu grozić nawet 20 lat za kratkami, jeśli sąd udowodni mu, że handlował narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeszcze o pogodzie. Krótko noc pogodna z zachmurzeniem, najwyżej małym, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu.
10: Mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Amerykański prezydent poinformował o tym na portalu True Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, tak napisał w serwisie X. Oświadczył, że stoi i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Decyzję Trumpa skomentował także wicepremier i szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że to potwierdza, iż relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym, żelaznym sojusznikiem. Szef MSWiA wpisał izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. Decyzja ma związek z opublikowanym przez Polityka nagraniem, na którym szydził z zatrzymanych aktywistów misji humanitarnej flotylli Global Sumut. Jak powiedział w Polskim Radiu 24 ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz, Ben-Gwir od lat jest kojarzony z radykalnymi poglądami. Przypomniał, że już w latach 90. polityk otwarcie sprzeciwiał się procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie.
11: Należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Isaaca Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka jakby z tego środowiska. Itamar Ben-Gwir zasłynął właśnie takim obrazem, tak, takim jakby chwyconym na kamerze momentem, kiedy urwał emblemat bodajże Mercedesa służbowego, którym poruszał się premier Izraela. Kamery wyłapały wówczas, jak właśnie pokazując ten emblemat, krzyczał, że skoro dorwaliśmy jego samochód, tak to i jego dorwiemy. Więc jakby biorąc pod uwagę, co zdarzyło się później z Rabinem, prawda, było to bardzo, powiedziałbym, symptomatyczne.
10: Zakaz wjazdu do Polski dla Ben-Gwira został nałożony na 5 lat. Wśród uczestników flotylli próbującej dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy znajdują się również obywatele Polski. W związku ze śmiercią dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało pilną kontrolę. Odbędzie się dziś. Chłopiec utonął przedwczoraj w oczku wodnym na terenie żłobka. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki placówki. Wiceminister Aleksandra Gajewska powiedziała, że okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
12: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki.
10: Wiceminister Gajewska dodała, że w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości.
13: To są aktualności jedynki.
10: Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Potrzebna korekta, podkreśla komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze.
14: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Influencer Łatwogang zapowiada nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że podczas transmisji na żywo zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
15: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin. Wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
10: Początek transmisji dziś o 16. Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
10: W nocy przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Kujawach, a także na Podhalu. Na Pomorzu Zachodnim mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 11 na Podkarpaciu oraz na ziemi lubuskiej.
13: Jedynka. Polskie Radio.
10: Jest piątek, 22 maja.

zjawiasz się tu, a już przy tobie zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów, ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś.

0: Minęła 23. Jacek Kurkowski z nagrodą w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Bytomscy policjanci zatrzymali 40-latka pod zarzutem przestępstw narkotykowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zrealizowane w Radiu Katowice słuchowisko Himalaje z dwoma nagrodami w konkursie artystycznych form radiowych PIK 2026. Nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego za realizację dźwiękową otrzymał Jacek Kurkowski. Słuchowisko otrzymało także nagrodę publiczności. Powstało w oparciu o przedstawienie Himalaje zrealizowane przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Powstało na podstawie biografii Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. Nowo wybudowany wiadukt w częstochowskim Śródmieściu będzie nosić imię Jacka Magiery. Zdecydowali dziś o tym miejscy radni. Propozycja nadania imienia zmarłego 10 kwietnia trenera i piłkarza, a także wychowanka Rakowa Częstochowa padła ze środowisk kibiców i zyskała poparcie władz miasta. Lokalizacja wiaduktu nie jest przypadkowa, bo w jego sąsiedztwie może